0: Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Oczywiście to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także dyrektor Instytutu Witosa. Zesłanie Ducha Świętego to jest jedno z najważniejszych świąt, czy uroczystości wręcz w roku. I za nami też ważna, choć trochę mniej przeżywana uroczyście Wigilia tego święta.
1: Tak, to już parę razy o tym mówiliśmy, ale warto powtarzać, no bo przecież repetitio mater studiorum est, więc warto jest po prostu powtarzać. Mamy trzy duże wigilie, tak naprawdę jedna po reformie Soboru Watykańskiego II funkcjonuje, jest obowiązkowa i o tym wielokrotnie o tym wspominamy przy końcówce Wielkiego Postu, kiedy nagrywamy odcinki związane z Wielkanocą,

0: ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego.
1: Zresztą okres wielkanocny właśnie dzisiaj się kończy.
0: Tak jest. Dzisiaj kończymy okres wielkanocny. No i on się kończy właśnie w Wigilię tak naprawdę. Wigilię zesłania Ducha Świętego. Trzy Wigilie mamy. Pierwsza bardziej znana raczej z kolacji wigilijnej, no bo to jest Wigilia Bożego Narodzenia. Wiemy doskonale, że czekamy właśnie. I to jest wszystko, szanowni państwo, w dobrym tego słowa znaczeniu zrozumienia liturgii, bo w Wigilii Bożego Narodzenia widzimy jak w soczewce, że jest pewne zrozumienie, czym jest Wigilia. Bo proszę zauważyć, że tradycja mówi o tym, że powinniśmy zasiąść do stołu po zmroku, kiedy ujrzymy pierwszą gwiazdkę. I tu się zgadza. W ogóle Wigilia wszystkich uroczystości rozpoczyna się od nieszporów, czyli wieczornej modlitwie Kościoła Brewiarzowa. Modlitwa to jest. I Kościół wtedy już zaczyna celebrować uroczystość. Wigilia Bożego Narodzenia ma także swoją mszę. Bo to jest msza święta pasterska, która powinna się odbyć 24. Więc pewnie bardziej poprawnie liturgicznie są te pasterki, które się zaczynają jednak 24. Nie o północy, bo o północy już nie ma Wigilii, tylko już jest następny dzień, ale tutaj się nam miesza porządek związany z kalendarzem liturgicznym i kalendarzem czy zegarem, więc te pasterki, proszę się nie obrażać na swoich proboszczów, kiedy są o 20, o 21. Zresztą tak też jest w Rzymie, a przecież Rzym jest matką liturgii, więc jeśli papież sprawuje ją o 20 czy o 22, to znaczy, że to jest dobry przykład dla całego Kościoła powszechnego.
1: To nie dlatego, że nie chce nocy zarywać.
0: Nie, tylko po prostu jest rozumienie wieczoru, tak? Zresztą pod względem duszpasterskim też chciałem pochwalić te parafie, w którym

0: dla całego kościoła powszechnego.
1: To nie dlatego, że nie chce nocy zarywać.
0: Nie, tylko po prostu jest rozumienie wieczoru, tak? Zresztą pod względem duszpasterskim też chciałem pochwalić te parafie, w którym

0: pasterzą, katechetą, katechistką, którzy dbają o to, żeby ta liturgia była także dla dzieci. Ona musi być zrozumiała, ona musi być też w dobry sposób prowadzona. Więc tą liturgię znamy doskonale w Wigilii, a ta liturgia, która no właśnie jest już za nami, czyli uroczysta Wigilia Zesłania Ducha Świętego, no jest mniej znana, a jest przepiękna w treść. I chwała też za to tym duszpasterzom, tym proboszczom, którzy ją wprowadzają. Jest coraz więcej parafii, które gromadzą się właśnie 20, 22 w kościołach po to, żeby sprawować Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
1: Jest specjalny rytm mszy wigilijnej.
0: Specjalny, tak. I zresztą, gdzie są początki? No, szanowni państwo, wystarczy, że posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, to tam znajdziemy początki, bo przecież oni czuwają, są zamknięci przed Żydami z obawy. Czuwają z Maryją apostołowie i to jest właśnie matka tej Wigilii, tak, czyli ona jest absolutnie zakorzeniona w Biblii.
2: Tu się też trzeba zastanowić, przepraszam, wtrącę i nawiążę jeszcze do tego, co mówisz. Cały czas się zmęczę z tym jednak, z obawy przed Żydami. To jest opis jednak wyznawcami judaizmu. Tutaj rozumiesz, o co chodzi, bo to są Żydzi. No, Jezus to są Żydzi w obawie przed Żydami. I chodzi o to, że, prawda, judajos znaczy w tym znaczeniu wyznawcami judaizmu. To trzeba bardzo jasny sposób powiedzieć, że to są Żydzi zamknięci w obawie przed Żydami i się na jakieś takie tautologiczne. Więc moim zdaniem to znaczy już mi się z całą to jasnością szykuje, że tu chodzi o wyznawców, prawda, tych, którzy nie przyjmują Jezusa jako Mesjasza. To jest ten sens. To jest dosyć ważne, bo zawsze to zgrzyta, prawda? Słyszymy z obawy przed Żydami. Jakby tam byli jacyś Żydzi, a w środku już nie było Żydów, tak? Mimo drzwi zamkniętych przychodzi Żyd, Jezus. Tak? To jest jedna sprawa. Druga rzecz jest dla mnie bardzo istotna, to znaczy i taka ciekawa, bo ilekroć mówię o wniebowzięciu Pana Jezusa, jestem poprawiany w niebo wstąpienie. Chociaż jest anelemptche, został wzięty do nieba i to jest analempsis. Natomiast mówimy o zesłaniu Ducha Świętego, a nie zstąpieniu Ducha Świętego i tutaj już nie jest takiej, prawda, nie ma takiej ostrej reakcji. Zaznaczam, uważam, że w ogóle takie zaznaczanie takich rzeczy bez konkluzji. Tak? Bez konkluzji. Nie mówię, nie proponuję tutaj żadnego rozwiązania. Natomiast uważam, że już samo zastanawianie się nad tym jest czymś dobrym.
1: Jeszcze ważne rozróżnienie, bo dzisiaj rzeczywiście słyszymy o wydarzeniach z Wieczernika, z dnia Pięćdziesiątnicy, ale słyszymy to w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. A Ewangelia dotyczy wydarzeń z dnia Zmartwychwstania, wieczornego spotkania uczniów z Jezusem.
0: Tak jest, no Dzieje Apostolskie nam tutaj szczegółowo w ogóle opisują i także wydarzenie, które jest za nami, czyli właśnie w niebo wstąpienie Pana Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Ewangelie są tutaj trochę mniej precyzyjne w tej materii. No przede wszystkim skupiają się na tej, no na jądrze naszej wiary, czyli wiara w zmartwychwstanie, że Jezus żyje, pokonał śmierć. To jest najważniejsza Pascha. Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, chciałbym wrócić na chwilę do tego rytu, tak? To jest specjalny ryt, szanowni państwo, ponieważ istnieją dwa ryty, które obowiązują dzisiaj w Kościele. Ten ryt sprzed 55 roku, w tak zwanej starej reformie liturgicznej, no i ten, który został aktualizowany w 2019 roku, czyli Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdziła polskie tłumaczenie modlitw i innych tekstów formularza Wigilii Zesłania Ducha Świętego i można go także stosować w tej drugiej formie, tej tak zwanej nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tej starej liturgii. To jest, szanowni państwo, 6 czytań, które w nocy mieliśmy. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ona pokazuje tak naprawdę istotę, jakby Kościół chciał nam jako matka, a to jest matka liturgii, ona jest związana bardzo z tą matką liturgii, jaką jest Wigilia Paschalna, prowadzi nas przez czytania, które pokazują, kim jest Duch Święty. Bo pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Rodzaju i jest o pomieszaniu języków przy budowie wieży Babel. Co to oznacza? Że Ruach Adonai, Ruach Jahwe, Duch Pański jest już obecny od samego początku. On już jest przy stwarzaniu świata, a Duch unosił się nad wodami, mówi nam autor, natchniony. Ale przede wszystkim najważniejsza rzecz, która jest widoczna w pierwszych rozdziałach, że Duch Święty jest tym, który pozwala nam się komunikować, który łączy, a nie dzieli. I który

0: pokazuje, że to Bóg jest tym, który jest na pierwszym miejscu, bo kiedy człowiek stawia się na pierwszym miejscu, to mamy wieżę Babel. To mamy właśnie pokusę do tego, żeby być tak jak Bóg. Zresztą sięgnięcie po owoc w raju jest tą samą pokusą. Tak? Czyli nic się wam złego nie stanie, ale będziecie jak Bóg znali dobro i zło.
1: To jest istota pychy, zaburzenie, hybris, prawda? Często mylona ze skromnością. Prawda? Hybris to jest, bo to jest w ogóle w centrum i Biblii, i greckiej antropologii. Mi się wydaje, że historycznie one są też ze sobą powiązane, te wątki. Natomiast tak, hybris, czyli po prostu zaburzenie świadomości sytuacyjnej, że przypisywanie sobie różnych boskich mocy. Na przykład, że mogę mieć dwie żony, że będę zdrowy, że mogę w nieskończoność sobie zmieniać przyjaciół. To jest wszystko hybris dla Greków, tak? Bo to jest jakieś przypisywanie sobie mocy, których nie posiadam, które się gdzieś jakoś otwierają na ten boski wymiar. Ja mówię, oczywiście jest jakiś rdzeń taki podstawowy.
0: Tak, a to jest ważne.
1: Ale to jest zaburzenie. To jest po prostu zaburzenie. Jeszcze powiem na przykład, i dla Greków to jest, nawet bym powiedział, że to jest poza etyką. To jest obiektywne zaburzenie. Teofrast pisze o hybris roślin, że jak się za bardzo rozrasta roślina, to też się za bardzo rozrasta. To jest zachwianie miary. Ty jesteś, poznaj samego siebie. Metron Ariston, gnot his auton, poznaj samego siebie. Nie jesteś ani Bogiem, ani zwierzęciem, jesteś człowiekiem i jeszcze musisz w tym swoim człowieczeństwie, kiedy te ramy masz, musisz siebie też indywidualnie rozpoznać, no bo my mamy inne doświadczenie, inną historię życia, inną psychikę. Więc, prawda, ale to jest bardzo piękne. Więc to, co powiedziałeś, właśnie grzech to zaburzenie, prawda? Będziecie jak bogowie.
0: O właśnie, ja chciałem to jeszcze pociągnąć na chwilę, bo to też pokazuje, kim jest ten wspaniały Duch Święty, o którym ostatnio mówiliśmy jako paraklecie. Dzisiaj ja bym chciał się skupić bardziej na tej hebrajskiej wersji ruach, czyli jakiegoś delikatnego powiewu, woni. Zaraz do tego dojdziemy, ale chcę
1: wiatr.
0: Tylko...
1: Dzisiaj po hebrajsku ruach. Nie, dzisiaj po hebrajsku ruach to jest po prostu wiatr.
0: No właśnie, ale chcę wrócić na chwilę do tej pychy i pokory, bo szanowni państwo, Duch Święty jest właśnie tym takim zapowiedziany ludzkości zapewnieniem, że uwaga, jesteś śmiertelny, potrzebujesz mnie, potrzebujesz mojej mocy. To jest trochę tak jak komputer. No on nie zadziała, jeśli nie będzie prądu. My się wszyscy otaczamy wspaniałymi rzeczami, mamy telefony, mamy zabezpieczenia, no mamy oczywiście magazyny energii, ale one też się kiedyś skończą. Czyli musimy mieć źródło energii. Źródłem tej energii jest Duch Święty. Jest tą baterią wsadzoną w telefon, naładowaną w 100%, która pokazuje ty możesz mieć świetny software, możesz mieć świetny program, możesz być wykształcony, wyjątkowy, ale ja ci daję życie, ja ci daję energię.
1: No stał się istotą żywą, bo tchnął w niego, prawda? Uwaga, bo to jest Ducha Świętego, bo ktoś myśli, a nie, bo to oddech życia to nie jest Duch Święty. No, nie tak do końca, to właśnie on oddech tchnął, prawda? Vaipach be'apavnish matchaim i tchnął w niego oddech życia, a to jest oddech Boga i dlatego też do czego wracam, to jest moim takim odkryciem, że w kredo nicejsko-konstantynopolitańskim my wierzymy, uwaga, w pneuma hagion, w tchnienie święte, pneuma wiatr, tchnienie duch, ale też dech święte, pańskie i ożywiające, wychodzące od Ojca. Ekporeuomenon, to jest dokładnie jak się dziwią, sprawdzałem to słowo ekporeuoma, jak coś z ust wychodzi, no na przykład wszyscy się w synagodze w Kafarnaum, czy to w czwarty rozdział Łukasza, w synagodze w Nazarecie jest Jezus, przepraszam, się wszyscy dziwią słowom, które wychodzą z jego ust, dokładnie ekporeuoma, jest ten czasownik tam, dokładnie to samo, czyli jest to oddech Boga, jest to życie Boga, które też jest osobowe w jakiś tajemniczy, głęboki sposób. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ tu widzimy, Jezus tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego, czyli od Ojca i Syna wychodzi. No, ja biblijnie sobie sprawę filiokwę rozwiązałem. No, patrzę, no, przyjmijcie Ducha Świętego, wychodzi, enepchysesen, to jest dokładnie to samo, ten sam czasownik, który się pojawia w Księdze Rodzaju, 2:6, wa i pa, tchnął na niego, prawda? Tam jest enepchysesen, jest dokładnie to samo, to się jeszcze w jednym miejscu tam w Biblii pojawia, w innym kontekście. Chyba jak Eliasz uzdrawia w Sarepcie Sydońskiej tego młodzieńca, syna wdowy. Z tego co pamiętam, tchnął oddech życia na niego, prawda? Ale tu się pojawia i przyjmijcie Ducha Świętego, no sprawa jasna, że też filiokwę tutaj, bo on wychodzi, prawda, też i od syna. No wychodzi, więc i pochodzi.

0: dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego, uświadamiamy sobie, że mowa o nim jest już od samego początku Księgi Rodzaju, czyli od opisu stworzenia świata. I dalej.
1: I dalej. Jest od samego początku, czyli w pierwszym momencie, kiedy stwarzany jest stwarzany świat, już jest Duch Święty. Ta liturgia, która była

0: A pokazuje, że Bóg jest w prawie, że ważne są te ramy, tak? Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Janku, że Bóg jest na Synaju, Bóg jest wtedy, kiedy człowiek dostaje prawo. Człowiek potrzebuje prawo i potrzebuje obowiązków. Bez tego nie jest w stanie funkcjonować. My musimy być pod kimś podporządkowani. Dlatego z filozoficznego punktu widzenia, nawet antropologicznego punktu widzenia, dzisiejsza filozofia taka wyzwolenia, która pokazuje, że mamy się wyzwalać z wszelkiego pręgierza, prawa, obowiązków, szkoły, instytucji, jest po prostu anarchiczna, a anarchia jest szkodliwa. Anarchia niczego nie zbudowała, tylko rozwala.
1: No rozbija psychikę homo sapiens.
0: My potrzebujemy, jesteśmy zoon politikon, to wiedział już Arystoteles, to wiedzieli starożytni filozofowie. My potrzebujemy społeczeństwa. Uwaga, szanowni państwo, potrzebujemy przedszkola, szkoły. Nie da się wszystkiego zrobić w domu, nie da się wszystkiego zrobić przez komputer, nie da się wszystkiego zrobić przez online. Człowiek potrzebuje tego prawa i dlatego w tej nocy jest pokazane, że Bóg jest w prawie, Bóg jest w Synaju, jest w tym dekalogu, który mówi właśnie rzeczy trudne, tak? Nie cudzołóż. No byśmy sobie chcieli właśnie tak pocudzołożyć, prawda? A mówi nie cudzołóż, prawda? Nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tam jest Święty Duch Boży. To jest druga lekcja. Trzecia lekcja prowadzi nas ciutek dalej, bo zajmuje się tym, który daje życie, czyli właśnie nawiązuje do tej energii podłączenia pod prąd, prawda? Tam jest piękna lekcja, czytanie z księgi Ezechiela, prawda? O tych kościach, które obchodzą ścięgna. Przepiękny obraz Starego Testamentu. Ja zawsze jestem wzruszony, kiedy słucham tego fragmentu, bo jestem bardzo blisko związany. Byłem z księdzem profesorem Rumiankiem, to był mój promotor, jakiś mentor mojego rozwoju w naukach biblijnych. On był jednym z najlepszych warszawskich przynajmniej specjalistów od Ezechiela. Przepiękny obraz, już w Starym Testamencie właśnie pokazujący

stanie przywrócić cię zawsze do życia. Kiedy to się dzieje? No choćby przede wszystkim w sakramencie pokuty. To się wydarzyło także w sakramencie chrztu, więc to jest przepiękne czytanie. No i czwarta lekcja właśnie

0: Mało się modlimy do Ducha Świętego, przynajmniej ja się mało modlę, za mało. I czasami jak sobie wracam do tego właśnie wspomnienia Jana Pawła II Świętego, a przecież niedawno mieliśmy kolejną rocznicę jego urodzin, to przecież on jako małe dziecko został nauczony przez ojca tej modlitwy do Ducha Świętego, która mu towarzyszyła przez całe życie. I być może właśnie dzięki temu domowi w Wadowicach, dzięki temu ojcu, który go nauczył tej modlitwy, mówiąc: Karol, za mało się modlisz do Ducha Świętego. Ojciec, który być może pokiwał trochę palcem, zaprosił, pokazał. Może trzeba było się to nauczyć na pamięć. To wynikało też pewnie z jakiegoś małego cierpienia, no bo przecież to jest kolejny obowiązek, który trzeba zrobić. Ale przecież ten później wielki papież, przecież nie wiedział wtedy w Wadowicach, że będzie papieżem, później mówi te słowa, szanowni państwo, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, na placu, gdzie dzisiaj mamy grób nieznanego żołnierza. Mówi: niech wstąpi Duch Święty. Jak on mocno w to wierzył, jak mocno miał tą łączność z Duchem Świętym. Warto jest te rzeczy też ze sobą połączyć. Można go przywoływać we wszystkich rzeczach. Nie bójmy się, szanowni państwo. Trudna rozmowa w pracy, trudny współpracownik. Zanim wejdziesz do biura, miniesz bramkę z kartą, którą musisz wyjąć, zaproś Ducha Świętego. Wiesz, że masz jakieś trudne spotkanie, którego się boisz, poproś Ducha Świętego. Mamy sprawdziany, kartkówki. To nie oznacza, że, szanowni państwo, mamy się nie uczyć, ale zaprosić, żeby mieć tą jasność umysłu. Czasami wcale tej jasności nie mamy, chociaż dużo wiedzieliśmy, przeczytaliśmy, a nasz mózg jest opętany takim, nie wiem, zaspaniem, wieloma rzeczami. Duch Święty jest nam potrzebny. Pokazuje też to całe życie apostolskie, szanowni państwo. Oni nie byli wykształconymi ludźmi. Większości w 12 apostołów to są ludzie, którzy znali tylko i wyłącznie Pismo Święte z liturgii synagogalnej. Czyli znali ją fragmentarycznie, tak? Fragmentarycznie. To, co zapamiętali, będąc w synagodze, czy będąc w świątyni. A później Piotr, który jest rybakiem, więc nie jest wykształconym nauczycielem, nie zna teologii judaizmu, nie jest wykształconym teologiem, wychodzi i mówi przepięknie: mężowie judejscy i wszyscy, którzy słuchacie, którzy się boicie Pana, no, staje się to właśnie dzięki Duchowi Świętemu, tak? Widzimy, jak Duch Święty działa w dziejach apostolskich, tak? Jak towarzyszy Pawłowi, towarzyszy pierwszym wysłannikom, jak uwalnia z więzienia. No to są niesamowite historie. No i piąte czytanie, które nas prowadzi do ważnej bardzo lekcji. To jest list świętego Pawła do Rzymian, zwany epistołą, tak? Który no, pokazuje właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli Duch przychodzi w słabościach, tak? No i mamy szóstą lekcję, w tą noc mieliśmy, czyli Ewangelię o strumieniach wody żywej, tak? Które będą płynęły. I jakby Kościół podejmuje to także dzisiaj rano, tak? Bo dzisiejsza Ewangelia, tak jak wspomniałeś, Arturze, no nie jest do końca, prawda, o zesłaniu Ducha Świętego takim, jaki znamy, prawda, z Dniu Pięćdziesiątnicy, bo jesteśmy wieczorem w Dniu Zmartwychwstania. Ale pokazuje jakby de facto całą tą kwintesencję lekcji nocnych, tak, czytań nocnych. Są zamknięci, boją się, tak, boją się wyjść i głosić. Przecież oni wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Są świadectwa już, są świadectwa kobiet, są świadectwa Piotra i Jana, prawda? A pomimo tego są zamknięci. Jezus staje pośrodku, daje im dar pokoju, pokazuje im ręce i bok, to znaczy pokazuje im mękę, oni się uradowali, no i on ich posyła, prawda, i udziela im Ducha Świętego.
1: Zwrot akcji. Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
2: Mnie się przydarzały rzeczy, już chyba ja nawet

0: nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, wiesz, jak to się mówi, stara malutka? Ja zawsze byłam taka stara malutka. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, taka wręcz może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję, czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy... w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz bo kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Ale wiesz, jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Adam ma ręką na takie...
0: O, Boże kochany, to jest... Nie,
1: ja wiem.
0: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście, nie waham się tego powiedzieć. Ja

0: przeczuć takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których no nie, niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście, nie waham się tego powiedzieć, ja nie śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapobiec.
1: A jakie to było rzeczy?
0: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak, śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś tego... Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
0: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
0: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej. I nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy. I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosiła, pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
1: Tak.
0: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
0: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową

0: zajebany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś. I ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
1: Tak.
0: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
0: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
1: Kogo twoim zdaniem?
0: No jak to co? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim... sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
0: No nie, bo ze względu na częstotliwość to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie ten

świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo wiesz, jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział: ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to

0: przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, lalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
1: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Erika von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
0: Na przykład?
1: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tych, tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT, molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak, wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fata morgana nieomalże, to po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych ślepej próby, tego rodzaju rzeczy, do spraw dotyczących doświadczeń

0: nie da się w ten sposób zmierzyć. Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo Uwierz w ducha.
0: No, albo, no, no ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, tak. Ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy na

0: się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo uwierz w ducha.
0: No, ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy na

0: że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie, no ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
1: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci są, żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
0: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
1: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
0: No, nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz

0: czy odejdzie?
1: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinujemy.

0: córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach, nie być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
1: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
0: Ale to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja... uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają wszyscy, są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
1: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie... Albo wariatka, albo o mnie. O Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz. Ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie, takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład, nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
0: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
1: O.
0: Nie majstrować, bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych, szamańskich, wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
1: Ale weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
0: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest, i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no. Sceptycy i tak dalej.
1: Niedowiarki.
0: I niedowiarki. Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem poruszasz. Coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że nieprawdopodobne jest,

0: żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
1: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy są jakieś poukrywane, czy co.
0: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no, przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale

0: regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi
1: ścieżkami.
0: Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
1: Okej. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też
0: jest okej. Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
1: O, powołanie.
0: Zaraz, takie rzeczy.
1: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
0: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości, lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni. Ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie, bo cała reszta, oczywiście, ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak, żeby w ogóle no działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
1: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
0: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: I do usłyszenia, kto wie.
1: Cześć, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
2: Zwrot akcji Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. Miasto przygotowuje się do budowy zadaszonej hali do lekkiej atletyki na Golęcinie. Do końca roku ma być gotowy projekt obiektu, mówi wiceprezydent Marcin Gołek.
1: Jestem po rozmowach zarówno z panem ministrem Jakubem Brudnickim, jak i z panem marszałkiem Woźniakiem. Wszyscy wiedzą, że ta hala po prostu jest potrzebna w Poznaniu, więc mamy deklarację współpracy i ewentualnego wsparcia również finansowego, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Więc tak, wierzę w to, że uda nam się to finansowanie, mówiąc kolokwialnie, złożyć zarówno z budżetu miasta Poznania, budżetu województwa, z dotacji ministerialnej, a liczę też na to, że w momencie, kiedy będzie gotowy projekt tego garażu z funkcją miejsca schronienia, no to, że również być może uda nam się pozyskać na to pieniądze z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy od pani wojewody. Mamy dzisiaj świadomość tego, że jest to duże wyzwanie finansowe, bo pewnie mówimy dzisiaj przynajmniej o 100 milionach złotych. Trzeba sobie też bardzo mocno powiedzieć, że jest to głęboka aktualizacja projektu, ponieważ ten projekt, jak państwo wiecie, jest już prawie sprzed dekady, ten, który powstał. No, zmieniły się i przepisy prawa, zmieniły się i wytyczne branżowe, zmieniły się oczekiwania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Też proszę sobie proszę pamiętać, że wtedy miała być to hala głównie treningowa. Ja dzisiaj chciałbym jednak, żeby to był projekt ambitniejszy, żeby mogły się odbywać w nim zawody wysokiej rangi. Chcemy, żeby on spełniał dzisiaj wszystkie wymogi, powiedziałbym, nowoczesnych czasów, tak? To znaczy wszystko to, co potrzeba do transmisji telewizyjnych, odpowiednie oświetlenie. Chcemy, żeby ta trybuna była właśnie z taką możliwością dobudowy na zawody dodatkowych miejsc. Więc projekt nas będzie miał co robić, ale będziemy go pilnować, aby jak najszybciej projekt był gotowy, żeby składać wniosek o dofinansowanie i rozpocząć przetarg. Robimy wszystko, żeby miasto Poznań przybliżało się do miasta, które sportem stoi. Jeżeli Polska będzie miała szansę na organizację tych igrzysk, a wierzę, że tak jest, bo widzę dużą determinację w polskim rządzie i środowiskach sportowych, no to Poznań na tej mapie na pewno będzie chciał być ważnym ośrodkiem. Ja bym chciał tutaj również, aby Golęcin był ważnym ośrodkiem szkoleniowym, ważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o zgrupowania polskich sportowców, więc oczywiście tak, i tak jak mówiłem, że zawalczymy o to, co będzie możliwe dla Malty, jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie i jeżeli chodzi o infrastrukturę, inwestycje przygotowujące nas do tej imprezy i do ewentualnego udziału w tej imprezie. Tak samo Golęcin, nie mamy się czego wstydzić. Dlaczego nie? Wiecie państwo doskonale, że inwestujemy w te tereny. Kończy się inwestycja na tym stadionie, powiedziałbym, najdalej od nas teraz, ale inwestujemy przecież również w stadion lekkoatletyczny, w ten treningowy. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy tutaj otwierać halę lekkoatletyczną, więc jest to w skali kraju, myślę, bardzo ważny obiekt, centrum sportowe, z którego chcemy korzystać, jesteśmy z niego dumni. Za rok, no może trochę więcej niż rok, tutaj się spotkamy i będziemy wbijać łopatę, bo wtedy dopiero będziecie mogli mnie z tego rozliczyć. Ja dzisiaj, tak jak pan Sebastian, pan prezes powiedział, podnoszę te rękawice i nie czekam na kolejne konsultacje, na kolejne analizy, na szukanie może innych lokalizacji, bo może komuś się nie podobać to, że właśnie Golęcin. Nie, Golęcin jest najlepszym miejscem. Podjąłem tą decyzję, że tutaj będziemy tą halę budować. Najpierw oczywiście musi się odbyć to projektowanie, musimy zaktualizować projekt i jesteśmy zdeterminowani. Jest to jeden z naszych priorytetów w Poznaniu. Już

0: Dzisiaj jesteśmy po rozmowach dotyczących finansowania, więc myślę, że jeżeli nam nie zabraknie determinacji, to ta hala po prostu w Poznaniu powstanie.
1: Hala ma pomieścić około 1000 osób.
2: Myślę, że taki obiekt przede wszystkim daje nam szansę na to, żebyśmy mogli rywalizować w tych konkurencjach, w których mamy ogromne szanse na zdobycze medalowe. Oczywiście bez, moim zdaniem, szerokiego planu, planu, który będzie opierał się w swojej części na rozbudowie i na uzupełnieniu infrastruktury sportowej, trudno w ogóle mówić o Igrzyskach Olimpijskich 2040. Mogę mówić kompetentnie o lekkiej atletyce i mogę mówić kompetentnie o tym, że po dokonaniu analiz, zresztą to nie jest nic nadzwyczajnego, obiektów lekkoatletycznych zadaszonych w Polsce mamy bardzo mało. Porównując to do innych krajów, chociażby Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie kompleksowo szkolić w tych konkurencjach, które od wielu lat dawały nam gwarancje medalowe, w których zdobywaliśmy medale. Ale mam na myśli konkurencje techniczne, które, krótko mówiąc, takiej infrastruktury wymagają. A jeżeli chcemy mieć następców, nie wiem, Moniki Pyrek, Piotra Liska, Artura Partyki, Jacka Wszoły kiedyś, czyli tych, którzy potrzebują treningu pod dachem, takie obiekty muszą powstać i wtedy, myślę, jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i kompetentny zagwarantować, że my takich ludzi wyszkolimy. Mamy też hale lekkoatletyczne, które mają specjalnie przystosowane i przygotowane części do rzutów długich. Są specjalne siatki, można trenować rzut oszczepem, rzut młotem. Natomiast oprócz rzutów długich, czyli takich, które faktycznie do takiej pełnej techniki wymagają stadionu lekkoatletycznego, takiej infrastruktury otwartej, no to wszystkie inne konkurencje i techniczne, i biegowe, wszystkie lekkoatletyczne mogą w takiej hali być uprawiane, zatem proces szkoleniowy może tam być realizowany. Rozmawiałem na ten temat z panem prezydentem. Wszelkie imprezy młodzieżowe będą mogły być zrealizowane. Jak wiemy, takich imprez organizowanych jest najwięcej. Więc w takim okresie zimowym, wtedy kiedy jest sezon halowy, lekkoatletyczny, w tych miejscach, gdzie mamy hale, zawody trwają czasami po 12-14 godzin, bo jest tyle osób od startów i tych hal jest tak mało, że nie jesteśmy w stanie po prostu tej organizacji przełożyć w inne miejsca. Co więcej, myślę nawet, że przy postawieniu trybun mobilnych, a wiem, że takie miejsca w tej hali poznańskiej mają też się znaleźć, będziemy mogli spokojnie mówić o tym, że Poznań będzie mógł zorganizować nawet halowe Mistrzostwa Polski. Także taka hala będzie halą kompletną. Ona przede wszystkim musi spełniać wszelkie wymogi, żeby była halą treningową, bo po to ona tutaj staje. Natomiast wiem również, że będzie, mam na myśli podpiwniczenie, czyli to wszystko, co będzie również spełniała, będzie jakimś schronem, tak, który będzie mógł gwarantować bezpieczeństwo mieszkańców, aby do takich sytuacji nie dochodziło, ale dzisiaj, budując takie obiekty, również o tym się myśli.
1: Dodaje Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Obecnie w Polsce jest tylko kilka zadaszonych hal sportowych. Powstać miałby też podziemny parking, który w razie potrzeby pełniłby funkcję miejsca doraźnego schronienia. W Poznaniu są ich tysiące i przez wielu zostały nieodkryte. Geocaching to forma aktywnego spędzenia wolnego czasu, której użytkowników wciąż przybywa.
3: Anna Ptak, Open Caching, bo to jest w zasadzie integralna część mojego życia, jak nie osobowości. Ponieważ jest niesamowitą rzeczą, która pozwala wyjść z najgorszej traumy, może nie od razu traumy, ale z jakiegoś problemu, zapomnieć o tych smutasach życia codziennego. Po prostu idziesz po skrzynkę, bo o tym dalej będzie mowa, i zapominasz o smutkach i problemach. Open Caching odkryty przeze mnie został na deszczowych wakacjach, gdzie było nudno, gdzie była trójka dzieci w jednym pokoju z psem i się męczyliśmy bardzo. I nie chciało nam się iść na plażę, bo padało, ale coś trzeba z nimi robić. I wtedy mąż przeczytał w jakiejś gazecie, że jest coś takiego jak open caching. Było to 15 lat temu i od tego czasu kocham szukanie skrzynek, bo na tym polega właśnie ta pasja. Szukanie skrzynek to jest odwiedzanie bardzo ciekawych miejsc, tudzież pretekst do pójścia na spacer. Jest to naprawdę bardzo ciekawa forma rozrywki. Dla ludzi ciekawych świata, ciekawych odkrywania, takich, którzy lubią tą odrobinę przygody, bo za każdym wyjściem na skrzynkę, tak zwanego cache'a, bo to już jest taki slang,

0: przygodę. Czasami jest to zwykła, taka przeciętna, o, przygoda, ale czasami po prostu wystarczy wyjść z domu i już cię spotykają różne heca, różne spotkania z ludźmi, którzy też szukają, albo z innymi, też fajnymi, którzy idą przez las, przez park, którzy nie siedzą na kanapie przed kompem, o.
1: Mówi pani o tych historiach, na pewno było ich wiele, ale takie śmieszne, jakieś anegdotyczne historie, które spotkała się na przykład, nie wiem, gdzieś pani przy kimś, kto też szukał, a był dla pani nieznajomym?
0: O, wiele razy, proszę pana. Jeżeli chodzi o moje prywatne szukanie, to powiem, że na początku to była pasja nie do opanowania, to był taka mania wręcz i nauk. Do tego stopnia, że ja z małymi dziećmi pojechałam odwiedzić na Pachanie. Jest tam fajny pałacyk do zobaczenia. Nie mogąc przejść przez rów, zostawiłam córkę z kolegą Keszerem, którego znałam tylko z logów internetowych. Po prostu wiedząc, że on jest fantastycznym człowiekiem, z racji tego, że keszuje właśnie. To było niesamowite, bo ja mu tak zaufałam. Bo wiedziałam, że ktoś, kto szuka keszy i jest ciekawy świata i ma taką samą duszę jak ja, podszytą przygodą, nie może temu dziecku zrobić krzywdy. Moja córka do dzisiaj mi wypomina, że zostawiłaś mnie z jakimś starym facetem. Ale to jedna z takich, no, takich śmiesznych, wspominanych. Kiedyś miałam taką przygodę, ponieważ niektóre kesze schowane są, nie że przypadkowo, w fajnych miejscach nad strumykiem, las, nad wartą. Do tego są dorobione historie, na przykład jakiś wierszyk i ten

Stawiłaś mnie z jakimś starym facetem, ale to jedna z takich, no, takich śmiesznych, wspominanych. Kiedyś miałam taką przygodę, ponieważ niektóre kesze schowane są, nie że przypadkowo, w fajnych miejscach nad strumykiem, las, nad wartą. Do tego są dorobione historie, na przykład jakiś wierszyk i ten, które kesze schowane są, nie że przypadkowo, w fajnych miejscach nad strumykiem, las, nad wartą. Do tego są dorobione historie, na przykład jakiś wierszyk i ten,

0: tam był ukryty cash, z brzegu strumyka miałam nad sobą śledzącego mnie policjanta. Okazało się, że on mnie śledził ze względu na to, że zaczynałam w miejscu, gdzie on wcześniej obserwował jakichś potencjalnych dealerów narkotyków. I ja tam stałam dłużej, bo tam trzeba było rozwiązać zagadkę, żeby do tej lalki dojść. I on za mną, on mnie po prostu śledził. Jak mu wytłumaczyłam, o co chodzi w tej zabawie, to przeszedł ze mną, nie wiem, z 2 kilometry wzdłuż warty, idąc, szukając następnych skrzynek.
1: Były znalezione?
0: Oczywiście. Próbowałam pana namówić, bo był zachwycony tą zabawą, ale... No chyba ze względu na brak czasu. Poza tym, i być może szuka, bo ta zabawa też ma w sobie rolę incognito, trochę agenciarską. Robi się to potajemnie, ponieważ my tworzymy pewnego rodzaju taką społeczność, która często zna się tylko z logów internetowych.
1: No właśnie, bo te w tych skrytkach one też są jakieś kartki,
0: tak,
1: gdzie się zapisuje, kto tu na przykład można napisać, kto ostatnio był, albo jakieś przesłanie.
0: Nie można. Trzeba. To jest weryfikacja znalezienia skrzynki. W każdej skrzynce, od najmniejszej do największej, jest tak zwany logbook, gdzie właśnie podpisujemy się swoim nickiem. Znajdując taką skrzynkę, po prostu wpisujemy się do logbooka swoim nickiem i na stronie internetowej też zapisujemy swoją obecność przy danej skrzynce i opisujemy swoje wrażenia.
1: Czy ona była trudna, tak?
0: Tak. Czy była łatwa, czy fajne maskowanie miała? Bo wracając do tajności tej zabawy, wszystkie skrzynki muszą być schowane nie tylko dla nas, ale przede wszystkim muszą być schowane dla tych, którzy nie są wtajemniczeni. Tak jak u Harry'ego Pottera, dla Mugoli nie są widoczne. Także w pewnym sensie jesteśmy takim społeczeństwem w cudzysłowie zamkniętym. Dlatego...
1: Może niewidoczny.
0: Może tak. O, przepraszam, wszystkich zapraszamy, jesteśmy otwarci, ale tak, takim, no trochę musimy być tajemniczy ze względu na to, że no, skrzynki giną też właśnie ze względu na to, że Mugole je, nie wiedząc co to jest, niszczą. Albo no po prostu zabierają ze sobą, nie wiedzą na czym polega zabawa. O dokładnych szczegółach można przeczytać na stronie internetowej, a także mamy aplikację na telefon, ponieważ portal się rozwija. Jeszcze 15 lat temu, jak ja zaczynałam, to 800 skrzynek to już była imponująca liczba. To miał już taki casher, który tam jeszcze wcześniej zaczynał. A teraz ci najlepsi to mają po 15 tysięcy znalezień. To jest fajne w tym wszystkim, że nie kolekcjonujemy monet, złota, pieniędzy, lajków, tylko kolekcjonujemy miejsca, w których się odwiedziliśmy, te przygody właśnie, które się z tym wiążą i te wrażenia, emocje, no to jest coś cennego, tego po prostu nikt nie zabierze. Nawet ktoś przyszedł z karabinem w dłoni, mamy to w głowie i w sercu i nam to dodaje skrzydeł.
1: Trochę teraz pytań takich technicznych. Zbierać można w całej Polsce, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, a jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Tych skrytek jest dużo? To o jakim? Pewnie trudno oszacować.
0: Nie. Statystyki są dokładne do Poznania na stronie internetowej albo w aplikacji. W Poznaniu mamy koło ponad 1000 skrzynek.
1: W porównaniu z innymi miastami dużo, mało?
0: Powiem, że wypadamy średnio, ale nieźle, bo są miejsca jednak w Polsce, gdzie ludzie albo nie znają zabawy, albo nie mają czasu, po prostu nie złapali baksyla, nie? Tej zabawy, bo powiem tak, no jest to dość wymagająca zabawa. Dlatego, że
1: Może być czasochłonna.
0: Może być, jak najbardziej. Ja każdy swój wolny czas przeznaczam na to, bo jest zróżnicowana ta zabawa. Ona zaskakuje. Właściwie, mimo że logbook jest prawie taki sam, więc może się to wydawać monotonne, pojemniczki też, ale miejsca. Zawsze jest nowe wrażenie. Przede wszystkim jest też to pretekst do wyjścia z domu i to taki mocny pretekst, wręcz skrzynka do nas woła, chodź, znajdź mnie, bo będziesz miała następną w kolekcji, nie?
1: To może nie będziemy mówić, gdzie dokładnie, ale są takie miejsca w Poznaniu, gdzie tych skrytek jest więcej?
0: Powiem tak, w związku z tym, że portal się rozwija, jak wspomniałam, to rozwijają się też, rosną właściwie chęci kaszerów. I fajnie jest zdobywać serię skrzynek, tak zwaną geościeżkę. Na przykład pod Grodziskiem, może nie konkretnie w Poznaniu, pod Grodziskiem to niedaleko, jest ścieżka przez las rowerowa, która ma 200 skrzynek. I w fajnych maskowaniach, przepiękny las dla takich wprawnych kaszerów, to jest niezły kąsek. Otworzyła się taka quizowa ścieżka. Dlaczego quizowa? Ponieważ trzeba rozwiązać zagadkę, żeby

0: By znaleźć koordynaty. To też o tym nie wspomniałam, ponieważ każda ze skrzynek ma swoje koordynaty, tak zwane współrzędne geograficzne. I żeby ją znaleźć, trzeba znać te współrzędne. A quizy są dodatkową zabawą, ponieważ trzeba rozwiązać quiz, żeby znaleźć współrzędne.
1: Odpowiedzieć na kilka pytań i my na ich podstawie mniej więcej wiemy, gdzie ta skrytka jest.
0: Znaleźć rozwiązanie.
1: To mamy ścieżkę w Grodzisku, mamy też już troszkę Poznań obtrąbiony. No dobrze, ale co się dzieje, jak taką skrytkę znajdziemy? Co my musimy zrobić, żeby z tej zabawy mogli korzystać kolejni?
0: Przede wszystkim trzeba założyć swój profil na portalu, mieć nick. I jak znajdujemy skrzynkę, to wpisujemy swój nick i odkładamy ją na miejsce, maskując tak, żeby tak zwani mugole jej nie znaleźli.
1: A to jest dokładnie takie samo miejsce? Czy możemy tak, na przykład, jeżeli coś było na przykład, załóżmy, w jakiejś dziupli albo pod jakimś kamieniem, to dokładnie musi być w to samo miejsce? Czy możemy delikatnie je zmienić?
0: Nie, odkładamy dokładnie w to samo miejsce, żeby następni też mogli znaleźć. Ponieważ każda skrzynka na stronie ma swój opis i tam ma też podpowiedź. Nie zawsze ma podpowiedź, bo czasami to jest tak jasne, intuicyjnie się szuka w dziupli właśnie, ale powinniśmy do dziupli odkładać, żeby po prostu inni nie mieli problemu. Na początku muszę Państwa troszeczkę zachęcając uprzedzić, że nie jest łatwo na początku.
1: Nie jest. Ja sam próbowałem i muszę przyznać, że szukanie pierwszych skrytek było naprawdę wymagające. Koło Bolechowa osiedla, to na północy.
0: Tak, koło na Murowaną Goślinę.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, wie pan co, no bo chodzi o to, żeby mugole nie widzieli. I to też, że im lepsze maskowanie, to prestiż może tego kesza rośnie. Bo właśnie chodzi o to, żeby szukać, aż w końcu znaleźć. I to jest ta radość też, nie?
1: Mhm. No i tak chyba na sam koniec, bo chyba każdy może spróbować. Tam nie potrzeba tak naprawdę nic poza chęciami, żeby zacząć zabawę.
0: Tak, przede wszystkim chęć przygody, ciekawość świata, chęć rozwiązywania jakichś właśnie takich zagadek. Na przykład w grudniu bawimy się w tak zwany kalendarz adwentowy. Jest 22 fajne zagadki, trudne, to już trudne jest, ale no dla tych ambitnych. I 22 spotykamy się przy tak zwanej gwiazdkowej skrzynce, obchodząc i święta, i jakieś zakończenie roku keszerskiego.
1: Czyli jest co robić. To jeszcze tak na koniec, jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, gdzie może was znaleźć, albo gdzie może tych informacji poszukać?
0: Najlepiej na www.opencaching.pl.
2: A moją rozmówczynią była geocacherka Hanna Ptak.

0: To jeszcze tak na koniec, jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, gdzie może was znaleźć, albo gdzie może tych informacji poszukać?
1: Najlepiej na www.opencaching.pl.
2: A moją rozmówczynią była geocacherka Hanna Ptak.

0: Poznańskiej mają ponad 100 lat. Na spacer wybrała się Natalia Krystek.
1: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
2: Cześć, witam Was.
1: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
2: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu dla mnie, to są nawet 2 godziny.
1: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
2: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
1: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
2: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
1: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
2: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
1: Wchodzimy. O, bo to skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
2: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je

0: Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
1: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
0: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym i jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
1: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
0: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
1: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
0: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
1: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
0: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
1: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
0: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
0: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów, chociażby właśnie Dawida Podsiadło czy

0: jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest, słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
1: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale

0: tej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także Pałac Targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac Targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd. Prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt.

0: wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami i ludźmi targów jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam. Jako pierwsza poznanianka przeszła wszystkie ulice w mieście. Pani Katarzyna Kowalska od 2 lat przemierzała Poznań.
3: Skąd wziął się pomysł na taką akcję?
4: Przede wszystkim z potrzeby wyjścia na spacer, a ponieważ ja lubię wyzwania i lubię się ścigać, dodatkową motywację potrzebuję do tego wszystkiego, no to ta aplikacja mi to umożliwiła.
3: O jakiej tutaj aplikacji mówimy? Jak by mogła opisać Pani jej funkcjonowanie?
4: Aplikacja nazywa się City Strides, a w sumie to chyba nawet jeszcze nie jest aplikacja. Ja ściągnęłam po prostu sobie stronę z przeglądarki i działa to tak, że wystarczy wyjść na spacer z jakimś trackerem, który spisze spacer po GPS-ie, to może być telefon albo zegarek, i potem przez na przykład Strawę pobrać te dane do aplikacji i ona już wtedy wszystko widzi.
3: Jak to logistycznie wyglądało? Ile tych ulic było? No i ile czasu to zajęło?
4: Ulic w Poznaniu jest prawie 2,5 tysiąca. Kilometrów, które zajmują, to jest 1360, a przynajmniej jak ja kończyłam, tyle było, bo kilka dni później wyszła aktualizacja i dodano kolejnych 15 ulic, 10 kilometrów. Także ja jeszcze walczę z kolejnym celem. A logistycznie? Na początku zaczynałam od okolic domu, potem dodawałam do tego tramwaj i jeździłam w okolice pętli, a na końcu doszedł też samochód i tam najczęściej zabierałam cały asortyment, dodatkowe kurtki, buty, parasole, czasami wodę, czasami gorącą herbatę, w zależności od tego, jaka pogoda była.
3: Co było najtrudniejsze? Faktycznie pogoda mogła być tutaj tym czynnikiem, który najbardziej dawał się we znaki, czy ten czas, czy może faktycznie to, że już pod koniec no, doszło jeszcze parę kilometrów?
4: Niektórzy by powiedzieli, że kondycja fizyczna jest potrzebna. Na pewno też dużo siedzi w głowie. Mi najbardziej przeszkadzało to, że w aplikacji jest kilka miejsc, które są niedostępne. Na przykład wiadukt Antoninek, czy ulica Świętego Wawrzyńca. One to są po prostu bez chodników, ale też trudno iść poboczem.
3: Właśnie, a propos tych poboczy, czy były właśnie takie problematyczne miejsca, w których właśnie nie było chodników? Co wtedy się to faktycznie było wykorzystywane, to pobocze?
4: Tak, jeśli ruch jest dosyć ograniczony albo jest ograniczenie prędkości na tyle, że umożliwia po prostu przejście w bezpieczny sposób, to można iść, ale zalecam za dnia. Wieczorem z latarką może być też trochę ryzykownie, ale są takie, które na przykład Bałtycka, Lutycka, Krzywoustego, no, które nie jest wskazane, żeby chodzić wzdłuż, a wtedy wysyłałam po prostu informację do mapy, że ta droga nie jest dostępna dla pieszego, nie ma chodnika, lepiej, żeby się tam nie pojawiał.
3: Czy są teraz jakieś inne plany na podobne, równie szalone, wymagające wyzwania dla samej siebie?
4: Muszę się jeszcze zastanowić nad tym. Myślę, że nie będzie to związane z chodzeniem aż tak, ani z zaliczaniem nowych ulic, bo taki projekt już mam za sobą. Teraz będę szukać czegoś nowego, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Znajomi jak najbardziej wspierają. Od początku trochę z uśmiechem reagowali na ten sam w ogóle pomysł, że dlaczego w ogóle, po co ci to. Natomiast to jest bardzo miłe, że ludzie się zaangażowali w to, żeby też wyjść z domu. Bardzo wiele osób daje mi znać, że zmotywowało ich to do rozpoczęcia własnego wyzwania w własnym mieście albo gminie. Jest też kilka osób, które mówią, że dzieci się zainteresowało i to jest super, bo lepiej, żeby dzieci wychodziły na dwór niż siedziały w domu, zdecydowanie. Ja też przez cały rok chodziłam, więc moje zdrowie też było solidne, bo codziennie na świeżym powietrzu spędzałam trochę czasu, a przy okazji też morsowałam, aż tak. Ale tak, to jest bardzo ciekawa forma spędzenia czasu i widzę, że jest już teraz popularna. A co ciekawe, w aplikacji pojawiło się chyba z 50 nowych użytkowników, którzy są w Poznaniu widoczni. Także widzę wzrost popularności samej aplikacji.
3: To może jakieś takie ogólne refleksje nachodzą Panią, jeżeli chodzi o drogi w Poznaniu i tą infrastrukturę. Czy ona jest sprzyjająca właśnie tego typu spacerom, aktywnościom?
4: Zdecydowanie widać, że się da. Można przejść te ulice. Są malutkie wyjątki, ale się da. Natomiast ja nie zwracałam uwagi na to, czy ta infrastruktura jest tak czy inaczej przygotowana. Po prostu szłam.

0: czasami musiałam się lepiej przygotować do spaceru, natomiast nie robiłam żadnego rankingu ulic i tak dalej. Wiem, które są dłuższe, które krótsze, to jest jedyne, co pamiętam. Trudno byłoby mi to ocenić, bo każdą ulicę widziałam w innym momencie dnia, nocy, a też pory roku. Dlatego trudno jest zestawić uliczkę w pięknym parku, gdzie jest jesień i złote liście, z wieczornym spacerem zimą, kiedy pada śnieg albo deszcz i po prostu jest nieprzyjemnie.
1: Z Katarzyną Kowalską, autorką tego niecodziennego wyczynu, rozmawiał Bartek Łojewski. Słuchajcie, Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Bliźniacy poszukiwani. 750 par rodzeństwa w wieku od 15 do 44 lat potrzeba do zrealizowania badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Agencja Badań Medycznych przeznaczyła na ten cel ponad 30 milionów złotych.
2: Profesor Piotr Eder, jestem głównym badaczem w projekcie Twins.pl, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.
3: Panie profesorze, na czym polega ten projekt?
2: Projekt skupiony jest na problemie tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli zespołu problemów zdrowotnych czy chorób, najczęstszych chorób współczesnego człowieka związanych z nadwagą, otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą i stanami poprzedzającymi rozwój cukrzycy, z podwyższonym stężeniem cholesterolu, ale pod tym parasolem tak naprawdę kryje się bardzo wiele innych problemów zdrowotnych, jak stłuszczenie wątroby ze wszystkimi jego konsekwencjami, jak wszystkie choroby związane z miażdżycą naczyń, czyli choroby serca, choroby mózgu, niektóre nowotwory również z tym są związane, nowotwory głównie przewodu pokarmowego, zaburzenia hormonalne, także jest szereg problemów określanych mianem wielochorobowości, która jest typowa dla współczesnego człowieka żyjącego w takim wysoko rozwiniętym kraju jak Polska, czyli to jest problem, który badamy, problem bardzo częsty, natomiast populacja, którą badamy, to są bliźnięta.
3: Dlaczego bliźnięta?
2: Dlaczego bliźnięta? Dlatego, że po pierwsze uważamy, że bliźnięta to cud natury, a po drugie, już tak bardziej z punktu widzenia naukowego, badanie bliźniąt daje nam niespotykaną okoliczność czy sposobność, żeby móc rozróżnić tak naprawdę wpływ czynników genetycznych od czynników środowiskowych, czyli takich czynników jak styl życia, to jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie i oczywiście tych czynników środowiskowych jest bardzo wiele, na właśnie rozwój tych problemów zdrowotnych, które badamy, ponieważ nasze badanie jest badaniem obserwacyjnym, czyli to jest badanie, które trwa przez określony czas. Trwa przez 5 lat i my przez 5 lat będziemy naszą grupę badaną obserwować i to da nam właśnie możliwość na zweryfikowanie to, czy jakie czynniki determinują to, że ktoś na przykład zachorowuje na jakiś konkretny, na jakąś konkretną chorobę, a ktoś nie, a poprzez kompleksowe badanie z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych i podkreślę nieinwazyjnych badań będziemy w stanie właśnie te czynniki lepiej zidentyfikować i być może nauczymy się lepiej tym różnym problemom zdrowotnym zapobiegać.
3: To jak to będzie wyglądało w praktyce, kiedy już dana para bliźniąt do Was się zgłosi?
2: W praktyce, tak jak Pan powiedział, niezbędny będzie przyjazd pary bliźniąt do nas do Poznania, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, gdzie podczas tej wizyty takiej jednodniowej przeprowadzimy cały kompleks, tak jak wspomniałem, bardzo ciekawych i przydatnych, niekiedy w ogóle niedostępnych rutynowo badań. Przeprowadzimy również szereg ankiet psychologicznych, my mamy zatrudnionego dietetyka, także to będzie naprawdę bardzo kompleksowa ocena. I następnie każdy z uczestników będzie miał zainstalowaną specjalną aplikację, taką mobilną, webową. I przez tą aplikację będziemy z uczestnikami w kontakcie przez 5 lat. Będziemy aktualizować informacje na temat stanu zdrowia uczestników badania, ale też będziemy sami kontaktować się z uczestnikami badania. Mamy zaplanowane pewne działania edukacyjne dotyczące świadomości prozdrowotnej, stylu życia. To będzie nasz taki na bieżąco kontakt z uczestnikami przez 5 lat właśnie zdalny, także też nie będzie ten udział w badaniu aż tak absorbujący i kłopotliwy, a po 5 latach ponownie zaprosimy uczestników do naszego ośrodka, ponownie przeprowadzimy te badania, zobaczymy, co się wydarzyło przez ten 5 lat i dzięki temu właśnie, dzięki tak dynamicznie przeprowadzonej ocenie będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania, które sobie stawiamy na początku realizacji tego niezwykłego projektu.
3: Ile par, ile osób potrzeba, by takie badanie było miarodajne?
2: Według naszych analiz statystycznych miarodajna będzie grupa 750 par bliźniąt. To będą bliźnięta, od razu chcę podkreślić, zarówno tak zwane jednojajowe, dwujajowe, także tutaj jesteśmy jak najbardziej otwarci i zapraszamy bliźnięta niezależnie od tej konstelacji do nas, do naszego projektu. Warunkiem włączenia

0: Do projektu jest wiek między 15 a 44 rokiem życia. Są też pewne inne kryteria włączenia i wyłączenia w każdym badaniu naukowym, ale te kryteria są precyzyjnie zdefiniowane w ankiecie takiej rekrutacyjnej. Ta ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej, do odwiedzenia której zapraszam, ponieważ tam nie tylko dowiecie się Państwo, jakie są szczegóły naszego projektu, nie tylko jest ta ankieta rekrutacyjna, właściwie link do niej, ale również można się zapoznać z całym zespołem badaczy fantastycznym, z naszymi ambasadorami. Wspierają nas przedstawiciele świata sportu, świata sztuki, świata mody, albo bliźniacy, albo na przykład rodzice bliźniaków. Także zachęcamy do odwiedzenia naszej strony i właśnie w ten sposób będziemy rekrutowali grupę 750 par bliźniąt, ponieważ taka grupa będzie reprezentatywna, aby móc odpowiedzieć na pytania, które w naszym projekcie sobie postawiliśmy.
1: Czyli osoby bardzo podobne do siebie z wyglądu, ale wewnątrz mogą się różnić, tak? To ma wykazać to badanie.
0: Tak, może być taka sytuacja hipotetyczna, że mamy dwie niemal identyczne osoby, żyjące w niemal identycznym środowisku, które nagle zaczynają żyć, można powiedzieć, osobno. Przeprowadza się jedna z osób gdzieś w jakieś zupełnie inne warunki i ciekawe z punktu widzenia naukowego jest to, co się będzie z tymi ludźmi działo. Czy zmiana warunków środowiskowych w ogóle nie wpłynie na to, że na przykład rozwinie się jakiś problem medyczny, bądź się nie rozwinie, czy wręcz przeciwnie, będzie miało to kluczowe i kolosalne znaczenie. Takie spojrzenie na problem zespołu metabolicznego da nam możliwość lepszego właśnie oddzielenia tego, jaką rolę odgrywa to, jak jesteśmy niejako zdefiniowani, czyli jaką rolę odgrywają geny, a jaką rolę odgrywa środowisko, w którym żyjemy.
2: Z profesorem Piotrem Ederem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawiał Bartek Łojewski. To pierwsza taka komórka w Polsce. W Poznaniu działa nowa jednostka od miejskiej estetyki. Od 1 stycznia mamy referat nadzoru krajobrazowego.
3: Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania. Może rozpocznę od tego, że przypomnę, że w Poznaniu kwestia dotycząca walki z chaosem przestrzennym, który dotyczy przede wszystkim nośników reklamowych, ale też innych obiektów budowlanych, na przykład obiektów tymczasowych, to są kontenery, to są niewielkie pawilony, kioski, dotyczy to również obiektów małej architektury, ogrodzeń. Ona ogromnie wpływa, te obiekty, te urządzenia ogromnie wpływają na postrzeganie naszej przestrzeni. Krajobrazu miasta często bywa tak, że na przykład nośniki reklamowe przesłaniają istniejące obiekty budowlane, jakiś krajobraz, który jest ciekawy. Już nie mówię o tym, że niektóre plansze na przykład albo tablice czy urządzenia przesłaniają czy zasłaniają fasady zabytkowych obiektów budowlanych. To są rzeczy nie do przyjęcia, w związku z tym tutaj od wielu, wielu lat walczymy z tą samowolą budowlaną po to, żeby tę przestrzeń w Poznaniu uporządkować. Nie ukrywam, że skala tego zjawiska jest ogromna i ona wcale w ostatnich latach nie maleje. Postępowania dotyczące likwidacji samowoli budowlanej, na przykład polegającej na zawieszeniu tablicy reklamowej na fasadzie budynku, czasami trwa kilka miesięcy, dlatego że nie wszyscy inwestorzy po stwierdzeniu przez nadzór budowlany, że mamy do czynienia z samowolą budowlaną, natychmiast tę samowolę usuwają. Często musimy prowadzić postępowania w drodze decyzji administracyjnej, od której można się odwołać. Jest możliwość jeszcze złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To wszystko wydłuża ten czas likwidacji nośnika, który jest nielegalny. Ale te postępowania prowadzimy i od dawna zabiegałem o to, żeby stworzyć w inspektoracie taką wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną, która skoncentruje swoje działania na kwestiach związanych z porządkowaniem przestrzeni publicznej. I podkreślam to nie tylko z nośników reklamowych, dotyczy to również tych obiektów niewielkich, o których powiedziałem wcześniej, małej architektury, czy też obiektów tymczasowych. I udało się to osiągnąć. Tutaj moje działania w tym zakresie wsparł prezydent miasta Poznania, samorząd miasta Poznania. Od przyszłego roku będziemy mieli środki finansowe, które pozwolą zorganizować jedno stanowisko pracy i zatrudnić jednego pracownika. Zresztą wczoraj mieliśmy nabór i było duże zainteresowanie pracą w tym nowym referacie. Drugą osobą będzie pracownik dotychczasowy inspektoratu, który zajmował się również tymi sprawami. Także będzie to, jeżeli chodzi o etaty, dwuosobowy na początku referat nadzoru krajobrazowego, tak on będzie się nazywał. Natomiast póki nie uda się tutaj znaleźć środków finansowych na zwiększenie liczby etatów, planuję

0: porozumienie się z władzami uczelni, z Politechniki Poznańskiej. Tam jest Wydział Architektury. Ja myślę, że to jest fantastyczny kierunek, którego studenci mogliby się odnaleźć pracując w ramach stażu, w ramach praktyk. Oczywiście płatnych, bo one są płatne, ale to już nie są takie koszty jak zatrudnienie kogoś na pełnym etacie. Ale chodzi o wsparcie tej komórki organizacyjnej w zakresie możliwości przeprowadzania kontroli, badania legalności tego typu urządzeń, prowadzenia postępowań, czasami w kwestiach dotyczących stanu technicznego. Także myślę, że uda nam się wzmocnić na początek w ten sposób, a docelowo chciałbym, żeby to była komórka organizacyjna jako kolejne narzędzie nie tylko walki z reklamową samowolą, ale w szerszym pojęciu, w zakresie walki z chaosem przestrzennym, z porządkowaniem urbanistycznym w mieście Poznaniu.
1: Mówił Pan o skali. Jak dużo tego typu spraw będzie mógł ten referat się zajmować? To mówimy tu o jakiej liczbie spraw?
0: Przygotowując materiały, czy też uzasadnienie do tego wniosku, zrobiłem specjalne wyliczenie dla pani wiceprezydent, która o to mnie prosiła. I wydaje mi się, że jedna osoba w ciągu roku jest w stanie przeprowadzić około 200-250 kontroli i prowadzić w konsekwencji taką samą liczbę postępowań administracyjnych. Natomiast chciałbym zauważyć jeszcze to, bo to jest też bardzo istotne, że mamy ogromny balast w postaci wniosków, które w tym i w poprzednich latach wpłynęły do inspektoratu i w tej chwili mamy prawie 600 wniosków o zbadanie legalności nośników reklamowych, zarówno tych wolno stojących na terenie miasta Poznania, jak i tych umieszczonych na istniejących obiektach, na fasadach budynków, na ogrodzeniach, na innych budowlach. Także najpierw musimy uporać się z tym balastem, który jest, a potem zaplanujemy sobie działania kontrolne w różnych częściach miasta, tak żeby ten porządek stopniowo przywracać.
1: Jak będzie wyglądało taki typowy dzień z pracy, tak, osoby pracujące w tym referacie?
0: Na pewno to będzie planowanie kontroli. Dlatego, że każdy wniosek, który otrzymujemy, pomimo tego, że często na przykład społecznicy dołączają nam fotografię tego nośnika, nie zawsze jest określona w sposób prawidłowy lokalizacja tego. My musimy ustalić, kto jest inwestorem, jeżeli nie ma inwestora, kto jest właścicielem tej działki, na której powstał ten nośnik. Mnóstwo informacji musimy zdobyć, żeby wszcząć postępowanie w sprawie takiego nośnika. Musimy zdobyć informacje też z Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące tego, czy ten nośnik, o którym już będziemy wiedzieli, kto jest jego inwestorem i na jakiej działce geodezyjnej się znajduje, czy on uzyskał w Wydziale Urbanistyki albo pozwolenie, jeżeli to jest wolnostojący nośnik, albo czy dokonano skutecznego zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki. Także jest mnóstwo tych czynności takich typowo administracyjnych, żeby zebrać informacje. Dopiero mając tę pełną informację, będziemy mogli podjąć decyzję, czy on rzeczywiście jest nielegalny. Jeżeli jest nielegalny, to wtedy trzeba wszcząć procedurę legalizacyjną. To znaczy trzeba postawić warunki inwestorowi takie, które musi spełnić, żeby post factum tę zgodę na użytkowanie na przykład tego nośnika wolnostojącego uzyskać. Nie zawsze to jest możliwe, bo bardzo często te nośniki albo tablice, które umieszczane są na obiektach, są na terenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który nie uniemożliwia usytuowanie takiego nośnika w tym miejscu, na tym obiekcie. I to się najczęściej kończy się to nakazem rozbiórki.
1: Ja w Polsce nie słyszałem o podobnej komórce. Czy Poznań będzie w takim razie czymś, inne samorządy, inne inspektoraty będą się wzorowały?
0: Tutaj chciałbym wyraźnie tutaj podkreślić to, że to jest komórka organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania. My jesteśmy jednostką administracji rządowej. Z całą pewnością takiej komórki organizacyjnej, która koncentruje swoje działania na porządkowaniu przestrzeni, w Wielkopolsce nie ma. W Wielkopolsce mamy 35 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i takiej komórki wyspecjalizowanej na pewno nie ma, ale to jest też pokłosie tego, że te możliwości kadrowe, a może problemu nie ma w innych powiatach tak dużego jak w Poznaniu, ale w każdym bądź razie takiej tutaj nie ma. Ja tutaj poświęciłem trochę czasu i poszperałem w internecie, żeby zobaczyć, czy w tych dużych miastach, w strukturze organizacyjnej innych powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, tego typu komórka

0: organizacyjna funkcjonuje. Nie znalazłem. Także sądzę, że tutaj przecieramy szlaki. Jesteśmy pewnie pierwszą instytucją w Polsce, która tak dużą wagę przywiązuje do porządku w przestrzeni publicznej. Tak? I podkreślam to raz jeszcze, nie dotyczy to tylko i wyłącznie nośników reklamowych. Dotyczy to niewielkich obiektów budowlanych. Często są to garaże jakieś, które powstały przed wielu laty w warunkach samowoli budowlanych i one też zaburzają tę przestrzeń, którą chcielibyśmy mieć uporządkowaną. Nie tylko pod względem prawnym, żebyśmy mieli pewność, że to są obiekty, które powstały legalnie, ale także ze względu na widok.
1: A z Pawłem Łukaszewskim z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozmawiał Bartek Łojewski. Poznańskie tabliczki informacyjne na budynkach zawierają sporo błędów historycznych. Listę takich oznaczeń zebrał na swoim profilu w social mediach Jakub Wolniewicz.
2: Myślę, że mamy dużo aspektów, którymi możemy się chwalić, które są bardzo na polską skalę i bardzo łatwo można by było przyciągnąć rzesze turystów, ale z jakiegoś powodu myślę, że władze Poznania z jakiegoś powodu tego nie robią i nie wiem, czy tu chodzi o takie zaniedbanie, czy tu chodzi bardziej o taką naszą mentalność tutaj wielkopolską, o czym właśnie rozpisywał się Marek Rezler, który zajmuje się historią Poznania i który sam nie jest poznaniakiem i bardzo właśnie widzi tą zależność i sposób myślenia ludzi tutejszych, którzy nie czują tej potrzeby chwalenia się tym, co jest u nas fajnego. Udostępniłem taką rolkę, to jest rolka o błędach na poznańskich tablicach informacyjnych na moim Instagramie Poznania Warte. I zwracam tam uwagę na kilka błędów. Już śmiałem się nawet, że wystarczyłoby materiału, aby zrobić drugą część takiej rolki. I chodzi o błędy na tablicach informacyjnych, o takie błędy historyczne najczęściej, czyli coś nie zgadza się, jakaś data, nie zgadza się jakaś osoba, nie zgadza się wydarzenie, na przykład opisane z wydarzenie, które raczej się nie odbyło, zresztą na gmachu Urzędu Miasta. Czy nie zgadza się? No nie zgadzają się po prostu najczęściej, tak jak powiedziałem, fakty historyczne na tych tabliczkach. Ja zrobiłem materiał o 5 takich informacjach lub 6 i myślę, że drugie tyle by się znalazło. Chociaż jeszcze nie robiłem takiego głębszego researchu, ale myślę, że na drugą połowę by starczyło, czyli na kolejne 6, więc myślę, że z takich, no szacując tak już naprawdę na oko, z 10-15 tablic w Poznaniu ma jakąś rozbieżność, jakąś nieprawidłową informację.
1: Wśród błędnie opisanych są m.in. tabliczki

0: Liczki informujące o podpaleniu kolegiaty czy wizycie Napoleona w 1806 roku w dawnym hotelu saskim.
1: Rzeczywiście Napoleon Bonaparte gościł w Poznaniu bodajże 4 razy i tabliczka na ulicy Wrocławskiej, na skrajnej kamienicy przy ulicy Wrocławskiej u wylotu już na Kupiec Poznański, tam znajduje się tabliczka informująca, że Napoleon zatrzymał się tam w 1806 roku, co jest nieprawdą. To przy ulicy Wrocławskiej, właśnie na kamienicy, na dawnym hotelu saskim, znajduje się tabliczka informująca o tym, że w 1806 roku zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte. Co prawda Napoleon odwiedził Poznań właśnie w tym roku, ale nie zatrzymał się w hotelu saskim, tylko zatrzymał się w dzisiejszym gmachu Urzędu Miasta, który był wtedy właśnie siedzibą administracyjną miasta Poznania. No wiemy to z historiografii, to jest gdzieś opisane, ja dokładnie nie przytoczę źródła, ale to jest weryfikowalne. Nie wiem, skąd się biorą takie zaniedbania. Właśnie u Marka Rezlera czytałem w książce, że kiedyś była specjalnie funkcjonująca komisja od tego, która to komisja kontrolowała treść tych tabliczek, ale później z niej zrezygnowano, gdyż uznano, że to są jakieś dodatkowe, obciążające, niepotrzebne najwidoczniej koszta. I od tego momentu zaczęły się pojawiać właśnie takie błędy. Wszystkie takie informacje o wydarzeniach historycznych znajdują się do dokumentacji historycznej, która jest przetrzymywana najczęściej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, gdzie można takie dokumenty sobie zamówić do czytelni i przeczytać i ustalić, kiedy to dokładnie miało miejsce. Tyle, że w internecie już jest tyle opracowań, oczywiście rzeczowych, czy to na przykład właśnie w Kronice Miasta Poznania, wydawanej już od ponad 100 lat, są bardzo rzetelne artykuły, które już te daty bardzo dawno sprawdziły i podały i powinniśmy właśnie korzystać z takich rzetelnych już opracowań niż raczej samemu się w to zagłębiać i samemu szukać po dokumentach kilkusetletnich tych informacji. Ja nie wiem, czy da się coś zrobić z tym, szczerze, bo ja nie jestem dużym twórcą. Wiem, że nie tacy już jak ja próbowali, znowu tutaj już chyba po raz trzeci odwołam się do Marka Rezlera, który nagłaśniał temat niejednokrotnie, no nic się nie zmieniło. Ja czuję się bezsilny na tej płaszczyźnie, ja tylko mogę pokazać, że tak jest. Z czystej ciekawości i z czystej takiej też po prostu jako formę edukacyjną, że jak ktoś przyjdzie, będzie chciał tą tabliczkę przeczytać, to żeby wiedział albo sprawdził sobie na moim profilu, że ona no nie do końca tutaj podaje nam fakty historyczne.
0: Według Wolniewicza błędnych tabliczek w mieście może być nawet kilkanaście. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Czy tramwaje z Bonn faktycznie się psują? Czy decyzja o zakupie używanych składów z Niemiec była dobra? O tym rozmawiałem w naszym studiu z prezesem MPK Poznań, Krzysztofem Dostatnim.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: No i ostatnią naszą rozmowę w tym studiu, ponad pół roku temu, zacząłem od słów, zacznijmy od tematu, który grzeje poznaniaków chyba najbardziej. No i chyba dzisiaj też po pół roku musimy jeszcze raz tak samo zacząć tę rozmowę, czyli tramwaje z Bonn. Na ten moment, ile ich mamy, ile jeździ po naszych torowiskach?
3: Na chwilę obecną jeżdżące tramwaje są dwa. Mamy w tej chwili 10 sztuk na terenie MPK. Są w trakcie transportu kolejne wagony. Temat grzeje, oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby powiedzieć o całym w ogóle projekcie, tak? Bo trudno w mojej ocenie z perspektywy dwóch, trzech lub czterech awarii tramwaju na mieście oceniać te tramwaje negatywnie, a także używać, co niestety pojawia się w przestrzeni publicznej i niestety uważam, że to jest nierzetelność dziennikarska przez różnego rodzaju media, nadużywanie słów tramwaje ciągle się psują. Może zacznę troszeczkę od

0: badania czy zobrazowania ogólnej statystyki awarii, to przygotowałem się na to pod kątem wagonów 105N, które już wycofujemy, które za chwilę będziemy żegnali, ale jakby to jest może odrębny wątek. Natomiast na przestrzeni roku 25 średnio na jeden tramwaj, czyli na jeden pociąg 105N przypadało 30 zjazdów z trasy w roku. Łącznie dało to liczbę awarii prawie 1000. Czyli to pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje starej generacji Konstal typu 105N. Dla przykładu, tramwaj, który ostatnio faktycznie narobił pewnego zamieszania, ponieważ zatrzymał się na środku skrzyżowania i musiał zostać odholowany do zajezdni, popsuł się drugi raz w przeciągu pół roku. Drugi raz w przeciągu pół roku zdarzyła się sytuacja, która faktycznie spowodowała, że ten tramwaj stanął na trasie. Także myślę, że te liczby w jakiś sposób pokazują, że to, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej, czyli te określenia, że jest to złom z Niemiec, że te tramwaje są wadliwe, że to był nietrafiony zakup, absolutnie są nieprawdziwe i będziemy to jako spółka starali się oczywiście korygować, czy jakby przekazywać te właściwe informacje, ponieważ niestety no żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Widzimy to chociażby po postach, które są publikowane na naszej stronie internetowej i po komentarzach, które się pojawiają pod tymi postami. Z ubolewaniem stwierdzam, że te komentarze w wielu przypadkach, te negatywne, są pisane przez fejkowe konta, konta, które mają za zadanie tak naprawdę walkę polityczną, są hodowane w takich celach i tak naprawdę tam słowa klucze, które się pojawiają w tych wpisach, to jest właśnie złom z Bonn, złom z Niemiec, czyli to jakby ma kreować czy wpływać na opinię publiczną, natomiast myślę, że to jest akurat dobry przykład na to, jak bardzo niebezpieczne są tego typu sytuacje, ponieważ tego typu sytuacje mogą się zdarzać w każdej dziedzinie naszego życia i myślę, że jako społeczeństwo powinniśmy być na to przygotowani i w pewien sposób sobie filtrować jednak te informacje. No oczywiście część tych wpisów moderujemy już zanim one się pojawią na naszym Facebooku, natomiast no, skala tego jest przeogromna i absolutnie nie zgodzę się z takimi wpisami, to jest raz. Dwa, z opiniami, powiedzmy sobie, znawców tramwajów, którzy pewnie nawet nigdy takim tramwajem nie jechali, albo w ogóle z tramwajami nie mają nic do czynienia, a zajmują stanowisko w tej kwestii.
1: Panie prezesie, powiedział pan, że ten jeden zepsuł się drugi raz w ciągu pół roku. Ten drugi, jak to wygląda z nim?
0: Bo
1: to
0: tak, tutaj powiem tak, tutaj nie ma absolutnie niczego do ukrycia i otwarte karty gramy. Faktycznie jedynym problemem, z którym w tej chwili się borykamy, jest to kwestia wyłączania się przetwornic w tych tramwajach. Akurat w przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. Natomiast w przypadku drugiego tramwaju, który niedawno zaczął kursować, zdarzyły się cztery takie przypadki. My w tej chwili badamy, co jest przyczyną, bo to nie jest tak, że to się zepsuje i to trzeba naprawiać, ponieważ okazuje się, że po ponownym jakby resecie tramwaju i załączeniu systemu te urządzenia działają z powrotem. W związku z tym coś powoduje sytuację taką, że ono się na chwilę wyłącza. Oczywiście to nie zagraża, tutaj też podkreślę, w żaden sposób bezpieczeństwu pasażerów, no bo ten tramwaj normalnie się zatrzyma, z tym, że nie może kontynuować jazdy. Tutaj motorniczy musi zastosować odpowiednią procedurę, wykonać tak zwany twardy reset. To jest nieco dłuższa sytuacja niż taki tak zwany, my to branżowo mówimy, miękki reset. Może to zajmować minutę, dwie. Natomiast wiemy, że po dokonaniu takiego twardego resetu okazuje się, że te wszystkie urządzenia działają sprawnie. I w tej chwili, co robimy w tej chwili? W tej chwili badamy, tak naprawdę staramy się znaleźć przyczynę tego, co powoduje wyłączanie się tych przetwornic. Po pierwsze, na jednym z tramwajów, w którym właśnie doszło do tego zdarzenia po pół roku, tak? Czyli po pół roku eksploatacji to wystąpiło, zamontowaliśmy szereg czujników, przyrządów, które mają za zadanie pokazać, jakie sygnały wpływają do przetwornicy, co może powodować, bo przypuszczam, że przyczyna będzie banalna. To może być przyczyna naprawdę bardzo błaha, natomiast trzeba ją znaleźć, aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.
1: A czy w Niemczech też to się działo? Wy rozmawialiście z Bonn?
0: Rozmawialiśmy z Bonn, w Niemczech to się nie działo, natomiast powiedzmy sobie otwarcie. Tramwaje funkcjonujące w Bonn, a funkcjonujące w Poznaniu, to jest no nieco odrębna historia. Te tramwaje u nas zostały

0: Były też przystosowane na napięcie 600 V. Tam jeździły na napięciu 750, w związku z tym musiały zostać przeprogramowane. Aczkolwiek może nie widzimy tutaj w tym przyczyny, ponieważ no to zostało dokonane przez firmę Siemens, czyli producenta tych tramwajów. Tutaj co ważne, co podkreślę też, w przypadku zakupu tramwajów używanych, to wsparcie producenta jest no znacznie mniejsze niż w przypadku tramwajów nowych, gdzie mamy gwarancję, gdzie jest pełna dostępność części. Oczywiście to może być wykorzystane jako kontrargument, po co w takim razie kupujemy tramwaje używane, ale myślę, że to już tyle razy argumentowaliśmy po co i dlaczego i z czego ta sytuacja wynika, że to są pewne koszty, z którymi się liczymy i które kalkulujemy jakby w tą całą, ten cały projekt, tak? Natomiast być może kwestia tego, że te tramwaje, akurat te dwa pierwsze, które zaczęły kursować po Poznaniu, one przez jakiś czas jednak już stały. One stały, ponieważ w Bonn część tramwajów już była odstawiona, część tramwajów jeszcze funkcjonuje. Być może będzie błaha przyczyna typu, nie wiem, zasiędziała końcówka kabla, która gdzieś pod wpływem ruchów tramwaju na mieście się przesuwa i powoduje gdzieś zanik napięcia przez moment i ta przetwornica się wyłącza, czy przechodzi w tryb awaryjny. Pragnę uspokoić, znajdziemy to. Jeden tramwaj jeździ, ten drugi w tej chwili jeździ technicznie, ponieważ jest właśnie oprzyrządowany tymi wszystkimi urządzeniami pomiarowymi i staramy się ustalić przyczynę, żeby dojść do tego faktycznie, jak temu zapobiec.
1: Panie prezesie, czy te wstrzymania ruchu, one wpłyną, te awarie różnego rodzaju, one wpłyną na to, ile tych tramwajów ostatecznie z Bonn do nas trafi? Inaczej, czy podjąłby pan w tym momencie taką samą decyzję o tym, żeby te tramwaje z Bonn w ogóle zakupić?
0: Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że mimo, że ta decyzja była podjęta no, dużo, dużo wcześniej, bo ponad 3 lata temu, czyli jeszcze w sytuacji,

0: wpłyną te awarie różnego rodzaju, one wpłyną na to, ile tych tramwajów ostatecznie z Bonn do nas trafi? Inaczej, czy podjąłby pan w tym momencie taką samą decyzję o tym, żeby te tramwaje z Bonn w ogóle zakupić?
1: Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że mimo, że ta decyzja była podjęta no, dużo, dużo wcześniej, bo ponad 3 lata temu, czyli jeszcze w sypku naszej wiedzy co do możliwości uzyskania dofinansowania na zakup nowych tramwajów, to ta decyzja, uważam, była bardzo dobra i co pragnę podkreślić, jeżeli mówimy o świecie branżowców, naszych kolegów z innych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. I ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje, jeszcze poznaniacy przekonają się o tym, że warto było, ponieważ tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje w Poznaniu. W związku z tym 30 nowych tramwajów, tak, które już jeżdżą po Poznaniu, które zostało wprowadzonych do końca 2025 roku, one w zasadzie wycofują 30 starych pociągów typu 150 na, które, tak jak powiedziałem, za chwilę będziemy żegnać. Natomiast te tramwaje z Bonn będą wycofywały kolejne wysokopodłogowe tramwaje, jakimi są Modelcy Alfa. I znowu tutaj trzeba dodać, tak, że gdybyśmy znowu tych tramwajów nie kupili, to musielibyśmy władować w kasę w naprawy główne tych wysokopodłogowych tramwajów, które nadal byłyby wysokopodłogowymi tramwajami. Tutaj za nieporównywalnie mniejsze pieniądze mamy tramwaj niskopodłogowy, dwukierunkowy. Tramwaj, który też w przyszłości będzie stanowił dobrą bazę do remontu i do kolejnego jakby przedłużenia życia tego tramwaju na kolejne 15 do 20 lat.
0: Wspomniał pan prezes o Konstalach. Kiedy one ostatecznie znikną z naszych torowisk? Mamy już jakąś datę?
1: Zajawkę tak tutaj państwu sprzedam. Planujemy w weekend 30-31 maja uruchomić specjalną linię w ramach linii turystycznej. Będzie to linia, która będzie funkcjonowała na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Starołęka a pętlą Górczyn. Dlaczego taka? Dlatego, że na tej trasie kursowały pierwsze 105 w 1975 roku i na tej trasie pożegnamy te wagony typu 105NA. Zostało 5 pociągów jeżdżących z tych tramwajów liniowych. Te tramwaje się pojawią. Pojawią się również 2 pociągi historyczne, które pozostaną już w kolekcji taboru historycznego MPK Poznań. Oczywiście będzie to w pewien sposób symboliczne pożegnanie, bo tak jak powiedziałem, mamy czas do końca czerwca, aby te tramwaje wycofać i protokolarnie zezłomować, ponieważ jest to z kolei też wpisane we wniosek o dofinansowanie na zakup nowych tramwajów, gdzie no, musimy, tak mówiąc kolokwialnie, łeb za łeb zastąpić.
0: I to jeszcze na koniec. Reszta tramwajów z Bonn. Kiedy się pojawią na naszych...
1: Tak, ja myślę, że to też o tym trzeba powiedzieć, że tak. W tej chwili pracujemy nad trzecim wagonem. Jesteśmy również w przeddzień podpisania umowy z firmą, która nas w tym procesie wspomoże. To znaczy, do tej pory ten proces przygotowywania tramwajów z Bonn do standardów poznańskiej komunikacji wykonywali tylko i wyłącznie pracownicy MPK Poznań. Tak jak powiedziałem, wiele czynników się złożyło na to, że to był proces dłuższy niż zakładany. Przede wszystkim odbiory nowych tramwajów, kwestia też zdobycia wiedzy w kontekście tych tramwajów z Bonn. W tej chwili będziemy wspomagali się firmą. Mamy taką umowę, że będzie to wykonywane na terenie zajezdni MPK. Będzie to również, ma to również się zamknąć w taki sam koszt, tak jakby to robili nasi pracownicy. Po prostu my nie będziemy naszych pracowników odciągać od codziennych zadań związanych z utrzymaniem pozostałego taboru MPK. I sądzę, że jakby umowa przewiduje, że co około 35 dni kolejny tramwaj będzie uruchamiany. W tej chwili nie chciałbym powiedzieć finalnie, ile tych tramwajów będzie uruchomionych, bo tak jak pewnie państwo śledzą, część z tych tramwajów jeszcze po Bonn kursuje. My mamy w umowie zagwarantowany zakup do 24 tramwajów, natomiast przed każdym transportem każdy tramwaj odbieramy indywidualnie, w związku z tym finalnie podejmiemy decyzję, ile tych tramwajów będzie. Być może sprowadzimy wszystkie, a niektóre posłużą jako taki magazyn części zamiennych do tego, aby uruchomić na przykład 20 sztuk. Nie chcę w tej chwili naprawdę rzucać takiej liczby.
0: Jasne. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był prezes MPK Krzysztof Dostatni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
0: Komornickim Centrum Integracji Społecznej działa kwiatodzielnia. Służy ona do wymiany roślin między mieszkańcami.
2: Maria Stangierska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach.
3: Od jakiegoś czasu tutaj przy Centrum Integracji Społecznej działa kwiatodzielnia. Czym ona dokładnie jest i skąd pomysł się wziął na to, żeby kwiatami się dzielić?
2: Początek był taki, że założyliśmy sobie ogród w Centrum Integracji Społecznej i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby pozyskać kwiaty, ale też się móc z nimi dzielić. I na kształt trochę takich jadłodzielni stwierdziliśmy, że możemy stworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy

0: będą mogli oddawać kwiaty, albo też mogą, będą mogli sobie zabierać od innych mieszkańców. I początek był taki, że na początku mieliśmy dużo naszych własnych kwiatów, które mogliśmy powkładać do doniczki, podzielić się nimi. Stworzyliśmy grupę, dzięki której mieszkańcy dowiedzieli się, że jest coś takiego jak kwiatodzielnia, no i czekaliśmy na reakcję. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, ponieważ osób, które chcą mieć kwiaty albo hodują, jest bardzo dużo. Początkowo pomysł był taki, że będą to kwiaty ogrodowe, no ale w zasadzie nic nie szkodziło, żeby te kwiaty były również domowymi kwiatami. Tym bardziej, że od wiosny do takiego ciepłej jeszcze jesieni możemy te kwiaty po prostu zostawiać. A naszym plusem olbrzymim było to, że jesteśmy codziennie, praktycznie oprócz weekendów, ale tam weekendy też sobie załatwiamy sprawę podlewania i możemy je po prostu podlewać. Co było najważniejsze? Podlewanie kwiatów.
1: Mówiliśmy o tych podobieństwach trochę do jadłodzielni. Z tym, że z jadłodzielnią jest tak, że po prostu człowiek przyjdzie, widzi co to jest, zabierze i zje. Z kwiatami jest trochę inaczej. Każdy kwiat potrzebuje trochę inaczej. Czy nie ma takich obaw, że ktoś weźmie kwiat, którego nie będzie umiał obsłużyć?
0: No, wydaje mi się, że tu chyba osoby, które biorą kwiaty, są bardziej świadome tego, co chcą, albo jakie kwiaty potrzebują do domu, czy są małe, czy duże, no bo to bardzo często miejsce określa, jakie kwiaty możemy i czy mamy dużo słońca. To, co my robimy, jeżeli możemy i jesteśmy w stanie wychwycić w moment, kiedy ktoś zostawia nas kwiaty, przykleić nazwy z kwiatem i napisać, czy to jest ogrodowy, czy to jest domowy, napisać nazwy. Czasami, jeżeli dajemy, wrzucamy na stronę grupy danego kwiata, to szukamy w internecie, jaki kwiat ma wymagania. No nie zawsze nam się to udaje, bo wymiana jest tak szybka czasami, że pewnego dnia przychodzimy, w danym momencie dnia nawet przychodzimy, stoi 6 nowych kwiatów, za chwilę tych kwiatów nie ma, za chwilę przychodzą nowe. No i to widać, jak bardzo ta kwiatodzielnia jest potrzebna.
1: To trochę taki komornicki trójkąt bermudzki, że coś się pojawia i zaraz znika. Jakie kwiaty tutaj najczęściej zostawiają ludzie?
0: Trudno powiedzieć, jakie kwiaty zostawiają ludzie. Ja na przykład osobiście wzięłam dwie olbrzymie donice skrzydłokwiata. Bardzo mocno się rozrastają, co też jest super, że dało się po prostu pozyskać sadzonki i z każdej dużej donicy miałam około 30 sadzonek, które po prostu powkładaliśmy już nawet do wody, wiaderka z wodą, bo nie mieliśmy nawet tylu doniczek, tylu ziemi, żeby to zostawić na półce. Rozeszło się w ciągu 2 dni. To jest takie trochę zabawne, że tak 2 dni, ale to widać, że naprawdę ludzie chcą mieć kwiaty. I czasami to też jest fajne dla osób, które nie mają może tyle pieniędzy, żeby sobie tyle kwiatów powkładać na parapety czy do domu. I to jest naprawdę fantastyczne, bo to jest takie fantastyczne społeczne działanie. Bez pieniędzy, jedyne co musieliśmy, to zainwestować w regał, ale tu nasi uczestnicy sami zrobili regał, pomalowali, przytwierdzili do podłoża, no bo to też nie może być regał, który po prostu dmuchnie wiatr dla osób. Właśnie to jest taka wskazówka dla osób, które chciałyby taką kwiatodzielnię koło siebie postawić. Trzeba zabezpieczyć regał, żeby się nie przewrócił. I musi być zabezpieczone tak, żeby jeżeli woda będzie się wylewać z doniczek, żeby po prostu nie uszkodziła półek. I to jest wszystko. Mamy regał, biało-czerwone półki. Słupki są malowane troszeczkę jak słupki graniczne, biało-czerwone, żeby z daleka było widać naszą kwiatodzielnię. Zresztą rzeczywiście bardzo mocno przyciąga uwagę. No i napis kwiatodzielnia, żeby i ogólne zasady, jak to powinno wyglądać, że zostawiamy kwiaty zdrowe, że można, zrobiliśmy, że tak od 1 do 3 sobie sadzonek zabieramy. No jeżeli ktoś potrzebuje więcej, no to trudno, no niech zabierze więcej. Aczkolwiek no aż tyle nigdy nie mamy jednorazowo, żeby zabrać 5-6 kwiatków do domu. No i to jest wszystko.
1: I do kiedy będzie stało? No bo podejrzewam, że jak przyjdą te większe mrozy, no to trzeba będzie.
0: No nie mamy tak jak są książki, że książki są w regałach i pozamykane, bo to są te miejskie regały, co są z książkami. Nasz regał jest zupełnie otwarty, no ale dzięki temu też kwiaty mają i w razie czego deszcz, bo gdy pada i światło, no wylewamy z doniczek, jeżeli jest za dużo. I tak będzie, domyślę, że do momentu, kiedy zaczną się pierwsze przymrozki, no to wtedy trzeba będzie zakończyć akcję do przyszłej wiosny, ale teraz właśnie wymyśliliśmy w piątek, że można by to rozszerzyć jeszcze o osłonki do doniczek, bo bardzo często zostają osłonki do doniczek i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Wyrzucić głupio, nie ma komu dać. Nie zawsze ludzie ze sobą tak na tyle komunikują się, że powiedzą, że mają zieloną na przykład osłonkę i ktoś potrzebuje, no bo nikomu się już po prostu nie chce. Ale takie też ekodziałanie, że bardzo często na przoku można widać, jak ludzie zostawiają doniczki,

0: osłonki do doniczek i to jest właśnie fajny sposób, żeby się dzielić. Takie nauczyć ludzi dzielenia się ze sobą.
1: To chyba jest taka najważniejsza lekcja z tego wszystkiego.
0: Tak, zdecydowanie najważniejsza i fajnie to propagować, żeby w innych miejscach w Poznaniu czy wokół powstawały kwiatodzielnie, bo widać naprawdę duże zainteresowanie i duży taki bardzo pozytywny odbiór. I nie należy się tego bać, bo są takie miejsca jak domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, gdzie można postawić regał, po prostu postawić regał na zewnątrz i tylko pilnować, żeby od czasu do czasu ktoś posprzątał, no przetarł po prostu półki i podlał kwiatę. To jest wszystko. I tak to ma działać. U nas to się świetnie sprawdziło. Przyjeżdżają też firmy, które zajmują się zakładaniem ogrodów. I czasami tym firmom zostają kwiaty. Oni mają już dużo tych kwiatów, czasami nie ma gdzie przechować. I to jest świetne miejsce, żeby tego kwiata zostawić, żeby ktoś po prostu skorzystał i niech komuś służy i ładnie wygląda.
2: Z Mają Stangierską z Centrum Integracji Społecznej rozmawiał Bartek Łojewski. Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
3: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie szybko w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
4: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
3: Poznańskie Centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112. To jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
4: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
3: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym, obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
4: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
3: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że

0: liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
1: Tomasz.
2: Michał.
3: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
1: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
3: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
2: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, niezasadnych w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
1: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenia.
3: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefonu?
2: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, po czym 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
3: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia dlaczego.
1: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
2: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiem, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, dotyczy te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no znały nasze dane, nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
3: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
1: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w ciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
2: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy ma, mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
1: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych teł społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
2: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
1: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
2: Strażaków, policjantów.
1: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
2: To też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą, myślę, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych

0: rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób za wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
2: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora, już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator, trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
2: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
3: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też daje ten duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
3: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
3: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy. Więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
4: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin

0: która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
1: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin

0: rozmowy są przeprowadzane?
1: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
0: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
1: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
2: A tematem tym zajął się Dominik Rutkowski. Ponad 120 miejsc spotkań ze sztuką uliczną zaprezentowano czwartą edycję mapy murali, graffiti, neonów i typografii. O artystach, których prace pojawiły się w wydawnictwie, mówi autor Tomasz Bombrych.
3: Od wspomnianych właśnie Noriakiego, którego już chyba trudno przeoczyć, jego pana Pereskopa Watchera w Poznaniu. Jak się raz zobaczy, to już wszędzie się go widzi. Murale KW, które też są bardzo znane, coraz bardziej rozpoznawalne, też w różnych innych kontekstach się pojawia. Są art, ale też realizacje właśnie te, które dalej funkcjonują, te ostatnie murale z festiwalu Outer Spaces. Ciężko tych wszystkich autorów zebrać, no chociażby to studio Mural, które też wiele realizacji w Poznaniu ma na swoim koncie, ale też z tego się cieszę, jest dużo realizacji takich anonimowych, no bo to też jest taki trochę początek i clue tak naprawdę Siddhartu, że jest to sztuka pierwszoulotna, a po drugie anonimowa.
4: Jak wygląda w ogóle dobór prac do tej mapy? No bo rozumiem, że nie wszystkie murale w Poznaniu da się zawrzeć na tych kilku kartkach papieru.
3: No, starałem się, żeby to był maksymalnie bogaty przegląd, żeby znalazły się tam prace i te stare PRL-owskie, które mają dalej swój klimat. Wielkoformatowe, te mniejsze neony, które historycznie gdzieś tam są ważne dla tego miasta. No i stara typografia, część z tych starych napisów reklamowych jest odrestaurowywana i eksponowana jako ważny element budynku czy miejsca.
4: A jak to wygląda z neonami? Czy one wracają powoli do miasta?
3: Wracają, zwłaszcza, że był konkurs miejski na realizację neonów w centrum i też jeden z nich się tutaj znalazł w Baraku Kultury, więc no, moda na neony zdecydowanie wraca, z czego się bardzo cieszę.
4: Jak ta mapa nadąża za nowymi muralami?
3: Na tyle i na ile może, no jakby musimy w pewnym momencie powiedzieć stop. Terminy i druki są bezlitosne, więc tak jak wspominałem, że jak wczoraj się dowiedziałem, na Jeżycach powstał kolejny bardzo fajny mural z Marią Curie-Skłodowską, no ale od tego też będzie mapa internetowa i tam będą najbardziej aktualne wersje tej mapy papierowej.
4: Mieszkam w Poznaniu od urodzenia i często włóczę się po tych poznańskich ulicach. Czy ja dla siebie też znajdę coś w tej mapie nowego, coś, co może mnie zaskoczyć?
3: No, wydaje mi się tak i mam taką nadzieję, że będą takie lokalizacje, które będą w jakiś sposób zaskoczeniem. Polecam głównie te, które znajdują się na dziedzińcach, bo to są takie dosyć nietypowe lokalizacje, no bo te wielkoformatowe łatwo dostrzec tak naprawdę, czy z ulicy, czy skręcając, czy patrząc z jakiejś trasy. Te podwórkowe są mniej oczywiste, ale dzięki temu mają swój klimat, urok i bardzo zachęcą, zwłaszcza też

0: i dla jednej osoby może być to estetycznie brzydkie, dla innych może mieć to jakąś wartość, więc nie chciałem właśnie tutaj dokonywać aż takiego wyboru, żeby wykluczać z tego murale, które gdzieś tam mogą być, nie wiem, estetycznie nieatrakcyjne, bo tak jak mówię, jest to wybór bardzo subiektywny, więc jest to jakiś wybór, ale też przekrój.
1: To wszystko w rozmowie prowadzonej przez Ari Habir.
2: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Miasto przygotowuje się do budowy zadaszonej hali do lekkiej atletyki na Golęcinie. Do końca roku ma być gotowy projekt obiektu, mówi wiceprezydent Marcin Gołek.
3: Jestem po rozmowach zarówno z panem ministrem Jakubem Rutnickim, jak i z panem marszałkiem Woźniakiem. Wszyscy wiedzą, że ta hala po prostu jest potrzebna w Poznaniu, więc mamy deklarację współpracy i ewentualnego wsparcia również finansowego, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Więc tak, wierzę w to, że uda nam się to finansowanie, mówiąc kolokwialnie, złożyć zarówno z budżetu miasta Poznania, budżetu województwa, z dotacji ministerialnej, a liczę też na to, że w momencie, kiedy będzie gotowy projekt tego garażu z funkcją miejsca schronienia, no to, że również być może uda nam się pozyskać na to pieniądze z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy od pani wojewody. Mamy dzisiaj świadomość tego, że jest to duże wyzwanie finansowe, bo pewnie mówimy dzisiaj przynajmniej o 100 milionach złotych. Trzeba sobie też bardzo mocno powiedzieć, że jest to głęboka aktualizacja projektu, ponieważ ten projekt, jak państwo wiecie, już prawie sprzed dekady, ten, który powstał. Zmieniły się i przepisy prawa, zmieniły się i wytyczne branżowe, zmieniły się oczekiwania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Też proszę sobie trochę pamiętać, że wtedy miała być to hala głównie treningowa. Ja dzisiaj chciałbym jednak, żeby to był projekt ambitniejszy, żeby mogły się odbywać w nim zawody wysokiej rangi. Chcemy, żeby on spełniał dzisiaj wszystkie wymogi, powiedziałbym, nowoczesnych czasów, tak? To znaczy wszystko to, co potrzeba do transmisji telewizyjnych, odpowiednie oświetlenie. Chcemy, żeby ta trybuna była właśnie z taką możliwością dobudowy na zawody dodatkowych miejsc. Więc projekt nad będzie miał co robić, ale będziemy go pilnować, aby jak najszybciej projekt był gotowy, żeby składać wniosek o dofinansowanie i rozpocząć przetarg. Robimy wszystko, żeby miasto Poznań przybliżało się do miasta, które sportem stoi. Jeżeli Polska będzie miała szansę na organizację tych igrzysk, a wierzę, że tak jest, bo widzę dużą determinację w polskim rządzie i środowiskach sportowych, no to Poznań na tej mapie na pewno będzie chciał być ważnym ośrodkiem. Ja bym chciał tutaj również, żeby Golęcin był ważnym ośrodkiem szkoleniowym, ważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o zgrupowania polskich sportowców, więc oczywiście tak, i tak jak mówiłem, że zawalczymy o to, co będzie możliwe dla Malty, jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie i jeżeli chodzi o infrastrukturę, inwestycje przygotowujące nas do tej imprezy i do ewentualnego udziału w tej imprezie. Tak samo Golęcin, nie mamy się czego wstydzić. Dlaczego nie? Wiecie państwo doskonale, że inwestujemy w te tereny. Kończy się inwestycja na tym stadionie, powiedziałbym, najdalej od nas teraz, ale inwestujemy przecież również w stadion lekkoatletyczny, w ten treningowy. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy tutaj otwierać halę lekkoatletyczną, więc jest to w skali kraju, myślę, bardzo ważny obiekt, centrum sportowe, którego chcemy korzystać, jesteśmy z niego dumni. Za rok, no może trochę więcej niż rok, tutaj się spotkamy i będziemy wbijać łopatę, bo wtedy dopiero będziecie mogli mnie z tego rozliczyć. Ja dzisiaj, tak jak pan Sebastian, pan prezes powiedział, podnoszę te rękawice i nie czekam na kolejne konsultacje, na kolejne analizy, na szukanie może innych lokalizacji, bo może komuś się nie podobać to, że właśnie Golęcin. Nie, Golęcin jest najlepszym miejscem. Podjąłem tą decyzję, że tutaj będziemy tą halę budować. Najpierw oczywiście musi się odbyć to projektowanie, musimy zaktualizować projekt i jesteśmy zdeterminowani. Jest to jeden z naszych priorytetów w Poznaniu. Już dzisiaj jesteśmy po rozmowach dotyczących finansowania, więc myślę, że jeżeli nam nie zabraknie determinacji, to ta hala po prostu w Poznaniu powstanie.
2: Hala ma pomieścić około 1000 osób.
4: Myślę, że taki obiekt przede wszystkim daje nam szansę na to, żebyśmy mogli rywalizować w tych konkurencjach, w których mamy ogromne szanse na zdobycze medalowe. Oczywiście bez moim zdaniem szerokiego planu, który będzie opierał się w swojej części na rozbudowie i na uzupełnieniu infrastruktury sportowej, trudno w ogóle mówić o Igrzyskach Olimpijskich 2040. Mogę mówić kompetentnie o lekkiej atletyce i mogę mówić kompetentnie o tym, że po dokonaniu analiz, zresztą to nie jest nic nadzwyczajnego, obiektów lekkoatletycznych zadaszonych w Polsce mamy bardzo mało. Porównując to do innych krajów, chociażby Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie kompleksowo szkolić w tych konkurencjach, które od wielu lat dawały nam gwarancję medalową.

0: medalowe, w których zdobywaliśmy medale, mam na myśli konkurencje techniczne, które krótko mówiąc takiej infrastruktury wymagają, a jeżeli chcemy mieć następców, nie wiem, Moniki Pyrek, Piotra Liska, Artura Partyki, Jacka Wszoły kiedyś, czyli tych, którzy potrzebują treningu pod dachem, takie obiekty muszą powstać i wtedy myślę, jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny i kompetentny zagwarantować, że my takich ludzi wyszkolimy. Mamy też hale lekkoatletyczne, które mają specjalnie przystosowane i przygotowane części do rzutów długich. Są specjalne siatki, można trenować rzut oszczepem, rzut młotem. Natomiast oprócz rzutów długich, czyli takich, które faktycznie do takiej pełnej techniki wymagają stadionu lekkoatletycznego, takiej infrastruktury otwartej, no to wszystkie inne konkurencje i techniczne, i biegowe, wszystkie lekkoatletyczne mogą w takiej hali być uprawiane, zatem proces szkoleniowy może tam być realizowany. Rozmawiałem na ten temat z panem prezydentem. Wszelkie imprezy młodzieżowe będą mogły być zrealizowane. Jak wiemy, takich imprez organizowanych jest najwięcej. Więc w takim okresie zimowym, wtedy, kiedy jest sezon halowy, lekkoatletyczny, w tych miejscach, gdzie mamy hale, zawody trwają czasami po 12-14 godzin, bo jest tyle osób startów i tych hal jest tak mało, że nie jesteśmy w stanie po prostu tej organizacji przełożyć w inne miejsca. Co więcej, myślę nawet, że przy postawieniu trybun mobilnych, a wiem, że takie miejsca w tej hali poznańskiej mają też się znaleźć, będziemy mogli spokojnie mówić o tym, że Poznań będzie mógł zorganizować nawet halowe Mistrzostwa Polski. Także taka hala będzie halą kompletną. Ona przede wszystkim musi spełniać wszelkie wymogi, żeby była halą treningową, bo po to ona tutaj staje. Natomiast wiem również, że będzie, mam na myśli podpiwniczenie, czyli to wszystko, co będzie również spełniała, będzie jakimś schronem, tak, który będzie mógł gwarantować bezpieczeństwo mieszkańców, aby do takich sytuacji nie dochodziło, ale dzisiaj budując takie obiekty również o tym się myśli.
1: Dodaje Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Obecnie w Polsce jest tylko kilka zadaszonych hal sportowych. Powstać miałby też podziemny parking, który w razie potrzeby pełniłby funkcję miejsca doraźnego schronienia. W Poznaniu są ich tysiące i przez wielu zostały nieodkryte. Geocaching to forma aktywnego spędzenia wolnego czasu, której użytkowników wciąż przybywa.
2: Anna Ptak, Open Caching, bo to jest w zasadzie integralna część mojego życia, jak nie osobowości. Ponieważ jest niesamowitą rzeczą, która pozwala wyjść z najgorszej traumy, może nie od razu traumy, ale z jakiegoś problemu, zapomnieć o tych smutasach życia codziennego. Po prostu idziesz po skrzynkę, bo o tym dalej będzie mowa, i zapominasz o smutkach i problemach. Open Caching odkryty przeze mnie został na deszczowych wakacjach, gdzie było nudno, gdzie była trójka dzieci w jednym pokoju z psem i się męczyliśmy bardzo i nie chciało nam się iść na plażę, bo padało, ale coś trzeba z nimi robić i wtedy mąż przeczytał w jakiejś gazecie, że jest coś takiego jak open caching. Było to 15 lat temu i od tego czasu kocham szukanie skrzynek, bo na tym polega właśnie ta pasja. Szukanie skrzynek to jest odwiedzanie bardzo ciekawych miejsc, tudzież pretekst do pójścia na spacer. Jest to naprawdę bardzo ciekawa forma rozrywki. Dla ludzi ciekawych świata, ciekawych odkrywania, takich, którzy lubią tą odrobinę przygody, bo za każdym wyjściem na skrzynkę, tak zwanego kesza, bo to już jest taki slang, idziesz po przygodę. Czasami jest to zwykła, taka przeciętna, przygoda, ale czasami po prostu wystarczy wyjść z domu i już cię spotykają różne heca, różne spotkania z ludźmi, którzy też szukają, albo z innymi, też fajnymi, którzy idą przez las, przez park, którzy nie siedzą na kanapie przed kompem,
1: Mówi pani o tych historiach, na pewno było ich wiele, ale takie śmieszne, jakieś anegdotyczne historie, które spotkała się na przykład, nie wiem, gdzieś pani przy kimś, kto też szukał, a był dla pani nieznajomym?
2: O wiele razy, proszę pana. Jeżeli chodzi o moje prywatne szukanie, to powiem, że na początku to była pasja nie do opanowania, to była taka mania wręcz i nauk. Do tego stopnia, że ja z małymi dziećmi pojechałam odwiedzić na Pachanie. Jest tam fajny pałacyk do zobaczenia. Nie mogę

0: Chcąc przejść przez rów, zostawiłam córkę z kolegą keszerem, którego znałam tylko z logów internetowych. Po prostu wiedząc, że on jest fantastycznym człowiekiem, z racji tego, że keszuje właśnie. To było niesamowite, bo ja mu tak zaufałam. Powiedziałam, że ktoś, kto szuka keszy i jest ciekawy świata i ma taką samą duszę jak ja podszytą przygodą, nie może temu dziecku zrobić krzywdy. Moja córka do dzisiaj mi wypomina, że zostawiłaś mnie z jakimś starym facetem. Ale to jedna z takich, no, takich śmiesznych, wspominanych. Kiedyś miałam taką przygodę, ponieważ niektóre kesze schowane są, nie że przypadkowo, w fajnych miejscach nad strumykiem, las, nad wartą. Do tego są dorobione historie, na przykład jakiś wierszyk. I ten wierszyk akurat przy tej serii skrzynek był o dzieciach, które poszły sobie na spacer i za każdym razem jedno dziecko gdzieś znikało. No, wie pan, jak ta historia się kończy.
1: Domyślam się.
0: I pierwsze dziecko utopiło się, nie wiem, czy ja to mogę głośno mówić, oczywiście w strumyku.
1: Fikcja. Tak,
0: tak. Tak, fikcja, oczywiście. W strumyku rzeki Głównej w Poznaniu tutaj. I ja sięgając po tą lalkę, niemowlę, wyciągając, bo tam był ukryty kesz, z brzegu strumyka, miałam nad sobą śledzącego mnie policjanta. Okazało się, że on mnie śledził ze względu na to, że zaczynałam w miejscu, gdzie on wcześniej obserwował jakichś potencjalnych dealerów narkotyków. I ja tam stałam dłużej, bo tam trzeba było rozwiązać zagadkę, żeby do tej lalki dojść. I on za mną, on mnie po prostu śledził. Jak mu wytłumaczyłam, o co chodzi w tej zabawie, to przeszedł ze mną, nie wiem, 2 kilometry wzdłuż warty, idąc, szukając następnych skrzynek.
1: Były znalezione?
0: Oczywiście. Próbowałam pana namówić, bo był zachwycony tą zabawą, ale... No chyba ze względu na brak czasu. Poza tym, i być może szuka, bo ta zabawa też ma w sobie rolę incognito, trochę agenciarską. Robi się to potajemnie, ponieważ my tworzymy pewnego rodzaju taką społeczność, która często zna się tylko z logów internetowych.
1: No właśnie, bo te w tych skrytkach one też są jakieś kartki,
0: tak,
1: gdzie się zapisuje, kto tu na przykład można napisać, kto ostatnio był, albo jakieś przesłanie.
0: Nie można. Trzeba. To jest weryfikacja znalezienia skrzynki. W każdej skrzynce, od najmniejszej do największej, jest tak zwany logbook, gdzie właśnie podpisujemy się swoim nickiem. Znajdując taką skrzynkę, po prostu wpisujemy się do logbooka swoim nickiem. I na stronie internetowej też zapisujemy swoją obecność przy danej skrzynce i opisujemy swoje wrażenia.
1: Czy ona była trudna, tak?
0: Tak. Czy była łatwa, czy fajne maskowanie miała? Bo wracając do tajności tej zabawy, wszystkie skrzynki muszą być schowane nie tylko dla nas, ale przede wszystkim muszą być schowane dla tych, którzy nie są wtajemniczeni. Tak jak u Harry'ego Pottera, dla Mugoli nie są widoczne. Także w pewnym sensie jesteśmy takim społeczeństwem w cudzysłowie zamkniętym. Dlatego...
1: Może niewidoczne.
0: Może tak. O, przepraszam, wszystkich zapraszamy, jesteśmy otwarci, ale tak, takim, no, trochę musimy być tajemniczy ze względu na to, że no, skrzynki giną też właśnie ze względu na to, że Mugole je, nie wiedząc co to jest, niszczą. Albo no po prostu zabierają ze sobą, nie wiedzą na czym polega zabawa. O dokładnych szczegółach można przeczytać na stronie internetowej, a także mamy aplikację na telefon, ponieważ portal się rozwija. Jeszcze 15 lat temu, jak ja zaczynałam, to 800 skrzynek to już była imponująca liczba. To miał już taki kesher, który tam jeszcze wcześniej zaczynał. A teraz ci najlepsi to mają po 15 tysięcy znalezień. To jest fajne w tym wszystkim, że nie kolekcjonujemy monet, złota, pieniędzy, lajków, tylko kolekcjonujemy miejsca, w których się odwiedziliśmy, te przygody właśnie, które się z tym wiążą i te wrażenia, emocje, no to jest coś cennego, tego po prostu nikt nie zabierze. Nawet ktoś przyszedł z karabinem w dłoni, mamy to w głowie i w sercu i nam to dodaje skrzydeł.
1: Trochę teraz pytań takich technicznych. Zbierać można w całej Polsce, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, a jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Tych skrytek jest dużo? To o jakim? Pewnie trudno oszacować.
0: Nie. Statystyki są dokładne do Poznania na stronie internetowej albo w aplikacji. W Poznaniu mamy koło ponad 1000 skrzynek.
1: W porównaniu z innymi miastami dużo, mało?
0: Powiem, że wypadamy średnio, ale nieźle, bo są miejsca jednak w Polsce, gdzie ludzie albo nie znają zabawy, albo nie mają czasu, po prostu nie złapali bakcyla, nie? Tej zabawy, bo powiem

0: Tak, no jest to dość wymagająca zabawa, dlatego że
1: może być czasochłonna.
0: Może być, jak najbardziej. Ja każdy swój wolny czas przeznaczam na to, bo jest zróżnicowana ta zabawa. Ona zaskakuje. Właściwie, mimo że logbook jest prawie taki sam, więc może się to wydawać monotonne, pojemniczki też, ale miejsca, zawsze jest nowe wrażenie. Przede wszystkim jest to pretekst do wyjścia z domu i to taki mocny pretekst, wręcz skrzynka do nas woła, chodź, znajdź mnie, bo będziesz miała następną w kolekcji, nie?
1: To może nie będziemy mówić, gdzie dokładnie, ale są takie miejsca w Poznaniu, gdzie tych skrytek jest więcej?
0: Powiem tak, w związku z tym, że portal się rozwija, jak wspomniałam, to rozwijają się też, rosną właściwie chęci kaszerów. I fajnie jest zdobywać serię skrzynek, tak zwaną geościeżkę. Na przykład pod Grodziskiem, może nie konkretnie w Poznaniu, pod Grodziskiem to niedaleko, jest ścieżka przez las rowerowa, która ma 200 skrzynek. I w fajnych maskowaniach, przepiękny las dla takich wprawnych kaszerów, to jest niezły kąsek. Otworzyła się taka quizowa ścieżka. Dlaczego quizowa? Ponieważ trzeba rozwiązać zagadkę, żeby znaleźć koordynaty. To też o tym nie wspomniałam, ponieważ każda ze skrzynek ma swoje koordynaty, tak zwane współrzędne geograficzne. I żeby ją znaleźć, trzeba znać te współrzędne. A quizy są dodatkową zabawą, ponieważ trzeba rozwiązać quiz, żeby znaleźć współrzędne.
1: Odpowiedzieć na kilka pytań i my na ich podstawie mniej więcej wiemy, gdzie ta skrytka jest.
0: Znaleźć rozwiązanie.
1: To mamy ścieżkę w Grodzisku, mamy też już troszkę Poznań obtrąbiony. No dobrze, ale co się dzieje, jak taką skrytkę znajdziemy? Co my musimy zrobić, żeby z tej zabawy mogli korzystać kolejni?
0: Przede wszystkim trzeba założyć swój profil na portalu, mieć nick. I jak znajdujemy skrzynkę, to wpisujemy swój nick i odkładamy ją na miejsce, maskując tak, żeby tak zwani mugole jej nie znaleźli.
1: A to jest dokładnie takie samo miejsce? Czy możemy na przykład, jeżeli coś było na przykład, załóżmy, w jakiejś dziupli albo pod jakimś kamieniem, to dokładnie musi być to samo miejsce? Czy możemy delikatnie je zmienić?
0: Nie, odkładamy dokładnie w to samo miejsce, żeby następni też mogli znaleźć. Ponieważ każda skrzynka na stronie ma swój opis i tam ma też podpowiedź. Nie zawsze ma podpowiedź, bo czasami to jest tak jasne, intuicyjnie się szuka w dziupli właśnie, ale powinniśmy do dziupli odkładać, żeby po prostu inni nie mieli problemu. Na początku muszę Państwa troszeczkę zachęcając uprzedzić, że nie jest łatwo na początku.
1: Nie jest. Ja sam próbowałem i muszę przyznać, że szukanie pierwszych skrytek było naprawdę wymagające. Koło Bolechowa osiedla, to na północy.
0: Tak, koło na Murowaną Goślinę.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, wie pan co, no bo chodzi o to, żeby mugole nie widzieli. I to też, że im lepsze maskowanie, to prestiż może tego kesza rośnie. Bo właśnie chodzi o to, żeby szukać, aż w końcu znaleźć. I to jest ta radość też, nie?
1: Mhm. No i tak chyba na sam koniec, bo chyba każdy może spróbować. Tam nie potrzeba tak naprawdę nic poza chęciami, żeby zacząć zabawę.
0: Tak, przede wszystkim chęć przygody, ciekawość świata, chęć rozwiązywania jakichś właśnie takich zagadek. Na przykład w grudniu bawimy się w tak zwany kalendarz adwentowy. Jest 22 fajne zagadki, trudne, to już trudne jest, ale dla tych ambitnych. I 22 spotykamy się przy tak zwanej gwiazdkowej skrzynce, obchodząc i święta, i jakieś zakończenie roku kaszerskiego.
1: Czyli jest co robić. To jeszcze tak na koniec, jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, gdzie może was znaleźć, albo gdzie może tych informacji poszukać?
0: Najlepiej na www.opencaching.pl.
1: A moją rozmówczynią była geocacherka Hanna Ptak.

0: Ma pomagać wykrywać i leczyć zmiany nowotworowe w płucach. Lekarze ze szpitala przy Lutyckiej testowali nowego robota. Kleszczy w mieście jest więcej niż w lasach. O zaskakujących wynikach badań biologa z Poznania również powiemy. A na koniec będzie o powitalniku. Pomaga on rodzicom, którzy spodziewają się dziecka. W Vox FM na 107.4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszamy. Testy i nic więcej, mówi dyrekcja szpitala przy Lutyckiej w Poznaniu, a chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
1: Testy robota na terenie szpitala były i my jako szpital to prowadziliśmy. Natomiast jako szpital nie wydaliśmy oficjalnej informacji ani na stronie szpitala, ani w mediach społecznościowych szpitala, jakobyśmy jakieś szersze działania z robotem prowadzili. To jest z tego, co się zorientowaliśmy, inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich, że tak powiem, portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie, ale zwrócę uwagę, że to nie jest praca na robocie, tylko testowanie robota. Natomiast jako dyrektor mogę powiedzieć, że absolutnie nie mamy pieniędzy na tego typu inwestycje, bo to jest kilka milionów złotych koszt zakupu tego robota, który jest oczywiście fenomenalny. Na ten moment firma przewiduje tego robota tylko do diagnostyki w zakresie chorób płuc. Być może w przyszłości, jeżeli będą inne software'y wgrane do robota, jest możliwość diagnostyki chociażby dróg żółciowych, jeżeli chodzi o wątrobę, ale to jest pewna przyszłość. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów, daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne. Natomiast zwrócę uwagę tak,

0: No, szpital wojewódzki mimo rozwoju różnych dziedzin nie jest nawet w jakimś promilu szpitalem płucnym. To jest element, który staramy się rozwijać w ramach szerszego rozwoju szpitala. Natomiast póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny. W związku z czym powiem szczerze tak, uważam, że rolą państwa jest regulowanie tego typu drogich zakupów. I tutaj, tak jak się stało z robotami operacyjnymi, no, jest wolna amerykanka, to powinno być pod kontrolą Ministerstwa Zdrowia. Taki robot płucny w pierwszej kolejności powinien znaleźć się w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, jako najważniejszej jednostce w Polsce, największej. I tam powinno się pokazać, że tego typu zakupy mają sens, a potem decydować o tym, czy one mogą działać w mniejszych jednostkach. Chociażby takich jak WCPIT w Poznaniu, bo zwrócę uwagę, że to jest główny ośrodek chorób płuc na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast u nas jest to po prostu testowanie, tak jak wiele rzeczy testujemy. Zwrócę uwagę, bo to jest oczywiście roboty, to jest rzecz bardzo medialna. Natomiast ja zwrócę uwagę, że my jesteśmy obecnie chociażby na etapie bardzo szerokiego testowania na terenie szpitala wielu innych rzeczy. Nowej klasy ultrasonografów, nowej klasy laparoskopów na bloku operacyjnym, nowej generacji stołów operacyjnych. Przygotowujemy się do zakupu 6 stołów operacyjnych, ponieważ poprzednie mają ponad 20 lat i nie spełniają obecnie nowoczesnych kryteriów. Więc takie inwestycje planujemy z dużym wyprzedzeniem, a testowanie i analizowanie różnych aspektów jak najbardziej jest fajną rzeczą, natomiast dostosowanie jej potem do rzeczywistości to jest zupełnie inna kwestia.
1: Powiedział nam dyrektor szpitala Przylutyckiej Dawid Murawa. Takiego robota nie ma żaden szpital w Polsce. Kojarzą nam się z lasami, ale poza nimi też ich nie brakuje. Kleszcze, bo o nich mowa, są również w miastach, czego dowodzi projekt prowadzony przez poznańskiego biologa Mariusza Piotrowskiego.
2: Projekt, który rozpocząłem, nazywa się Na tropie kleszczy, jest dostępny w mediach społecznościowych. Staram się w nich pokazać, jak wygląda właśnie funkcjonowanie kleszczy również w miastach. Będę porównał środowiska naturalne i miejskie właśnie, tak żebyśmy się przekonali, że te kleszcze w miastach rzeczywiście są. Czasem jest to różnie z liczebnością. Czasem jest ich mniej niż w lesie, czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie. Z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko. Będzie ich na pewno mniej na terenach zadbanych, na trawnikach skoszonych, gdzie nie będzie liści. Tam będzie ich rzeczywiście mniej. Natomiast nie będzie takiej sytuacji, że nie będzie ich wcale. Bo równie dobrze może przelecieć ptak, przejść jakieś zwierzę i tego kleszcza nam tam zostawi. Zostawi nam napitą samicę, która złoży jaja i nagle będzie w miejscu, w których teoretycznie kleszczy nie powinno być, będzie ich kilka tysięcy. Więc to naprawdę jest różnie. Z reguły na zadbanych trawnikach ich nie znajdziemy, natomiast nie dajemy 100% pewności, że ich rzeczywiście tam nie będzie. Nie jesteśmy pewni, czy one rzeczywiście nie przewędrowały, a nie były tutaj zawsze, tylko po prostu nigdy na nich nie zwracaliśmy uwagi. To postęp nauki i badań, które wykonujemy, pokazują, że one w miastach rzeczywiście są, ale to nie znaczy, że są od dawna. Mogły być równie dobrze od zawsze. Moje badania zawsze dotyczą 100 metrów kwadratowych. Więc wyznaczam 100 metrów kwadratowych i z nich zbieram flagą kleszcze. Natomiast podczas spaceru nigdy nie szacowałem. Podczas spaceru jestem w stanie zebrać. Nie byłem na tyle odważny, żeby przechodzić nogawkami po roślinności i sprawdzać rzeczywiście, ile tych kleszczy jest. Natomiast jest ich rzeczywiście sporo. Miejsca, którym powinniśmy przede wszystkim unikać ścieżki, bardziej ich skraje tych ścieżek, gdzie te liście są opadłe. Niekoniecznie powinniśmy unikać roślinności, a właśnie tych opadłych liści, gdzie nimf będzie najwięcej.
1: Podczas jednego ze spacerów w okolicach Jeziora Maltańskiego okazało się, że zebranych kleszczy było 2 razy więcej niż w Puszczy Zielonce.
2: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. I tak naprawdę jesteśmy już wtedy chronieni, bo zwrócimy uwagę, czy te kleszcze są. To są organizmy bardzo małe, ale nie mikroskopijne. Więc jesteśmy w stanie wychwycić na ubraniach, na swoim ciele te kleszcze. One też nie atakują z nas nienacko. One potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia. Mamy naprawdę dużo czasu, żeby się przed nimi ochronić. Wystarczy się obejrzeć. Jeden z takich mitów, których często powtarzamy, jest też wilgotność, że one żyją w wilgotności przede wszystkim Xodesinus powyżej 80%. Nieprawda. Ja na największej ilości kleszczy łapałem przy wilgotności 27%. Musimy mieć świadomość, że one przede wszystkim występują. Jeśli już je złapiemy, są na odzieży, wystarczy się po prostu ich pozbyć. Jeśli minęło na tyle długo czasu, że zdążył wkłuć się w nasze ciało, też nie panikujemy. Wystarczy chwycić dobrze kleszcza przy

0: skórze. Unikamy tego, żeby go ścisnąć palcami czy czymkolwiek innym. Ściskamy przy nasadzie skóry i pewnym ruchem wyciągamy. Klesz też potrzebuje kilkunastu godzin do umiejscowienia się w skórze i rozpoczęcia tak naprawdę przenoszenia nasz patogenów, czego najbardziej się obawiamy, bo obawiamy się jednak patogenów, a nie samych kleszczy. Klesz się naje i odpadnie, bo obawiamy się tych patogenów. Mamy naprawdę mnóstwo czasu, żeby się ochronić przed kleszczem.
1: Kleszcze wcale nie potrzebują bardzo dużej wilgoci i stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. W szpitalu przy ulicy Polnej za darmo rozdawany jest powitalnik.
2: Powitalnik jest to taki zbiór, który był opracowany przy Fundacji Stocznia i Stowarzyszeniem Modita. I to jest taki zbiór informacji, ale nie tylko, bo to przede wszystkim taki gest wsparcia, zrozumienia i obecności dla rodziców, którzy no często w jednej chwili muszą odnaleźć się zupełnie nowej rzeczywistości, gdzie ich dziecko ma poważne wyzwania zdrowotne, które mogą naprawdę przytłaczać tych rodziców. Często narodziny dziecka z wyzwaniami zdrowotnymi to taki moment pełen emocji, pytań, niepewności ze strony rodziców i my jako zespół pracujący w oddziale neonatologicznym zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie mają wtedy nie tylko procedury medyczne, które wykonujemy, ale również empatia, poczucie bezpieczeństwa, które staramy się dać rodzicom, oczywiście naszym pacjentom bezwzględnie, no i świadomość, że obok są, żeby rodzice mieli tą świadomość, że obok są ludzie, którzy naprawdę są gotowi ich wspierać na każdym etapie ich tak trudnej drogi. Powitalnik pomaga nam przeprowadzić rodziców przez ten trudny czas. Tutaj też mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. My też mamy wsparcie ogromne tutaj w zespole psychologów, którzy też dodatkowo prowadzą zajęcia w szkole dla rodziców, ale też jakby tych rodziców wspierają właśnie w tych trudnych chwilach. Ten powitalnik służy też temu, z jakiejś możliwości wsparcia również finansowego można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku no, najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu. Też jest taka część, w której jest jak zadbać o siebie.
1: Powiedziała nam Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację, mówi psycholog Anna Stolaś.
3: Żeby móc faktycznie wręczyć rodzicom coś, z czym oni mogą się zapoznać i na oddziale, ale też czy mogą pracować w domu. Trochę dzieje się tak, że mamy taki wspólny język. Mówimy wspólnym językiem, myślimy podobnie o różnych sprawach.
1: Obecnie w klinice przy Polnej dostępnych jest około 200 egzemplarzy powitalnika. W planach są kolejne dodruki.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Dedio, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. single So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała. A sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas Gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9

na kolejną płytę Hillary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa

się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley, na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem.

a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktów skoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives z piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii i

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bangers był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9 już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana, szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji.

Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w turnie Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selene Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Dani miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizorów.

Następny album, zatytułowany Denny, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dogrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Denny ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Denny wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Denny. Dostał aż pięciokrotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong,

0: o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.
1: Reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostępne.

0: podobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
2: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama.
8: Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone, czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka sobotniej nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Sceny nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy, to w kategorii najlepszy album elektroniczny taneczny. Do tego nagroda w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy np. flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o

W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako 3. singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na 1. miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszło się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metod naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie, a

album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie, zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop.

Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny, zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Pond the Replay. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Pond the Replay został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z trzech piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10 miejscu listy Billboard 200 i 6 na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na czwarty album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodię, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.

Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.

0: I ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
1: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

0: Reklama.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc. W drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
4: Służby weszły do mieszkania prezydenta. Priorytetem zatrzymanie sprawców prowokacji, mówi premier. Tragedia niedaleko Tuszyna. Kierowca jechał autostradą pod prąd. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, a na koniec kolejna charytatywna zbiórka Łatwo Gęga. Zabrał już 12 milionów złotych. I jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Priorytetem namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji. To informacja od premiera Donalda Tuska z narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Została zwołana po incydencie w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu, siłowo weszła do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
5: Mamy do czynienia z, może jeszcze nie z falą, ale z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami. Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem.
4: Mówił szef rządu. Straż pożarna przekazała, że dostała dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło pożaru, drugie zatrzymania krążenia. Tragedia na A1 w okolicach Tuszyna. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia. Kierowca doprowadził do czołowego zdarzenia z innym autem i jechał pod prąd. Oba samochody stanęły w ogniu.
6: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący pojazdem, który wjechał pod prąd. Natomiast trzy osoby podróżujące Audi zostały przewiezione do szpitala.
4: Relacjonuje Aneta Kotynia z łódzkiej policji. Kierowcy jadący w stronę Gdańska musicie liczyć się z utrudnieniami.
6: Strada A1 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Zorganizowane są objazdy od węzła Tuszyn na DK12 i S8.
4: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz, dlaczego kierowca osobówki znalazł się na niewłaściwym pasie. Na razie nie wiadomo, czy było to celowe działanie, czy tragiczna pomyłka. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Rzadszy podtyp wirusa wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań, ale na ten moment nie ma informacji, by doszło do nich na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
7: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj klucz

0: Kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
1: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Zebrał już ponad 12 milionów złotych. Taki wyznaczył sobie cel, ale jedzie dalej. Łatwo gang przemierza na rowerze całą Polskę, żeby zebrać pieniądze na leczenie Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Za sobą ma już ponad 520 kilometrów.
2: Mamy oficjalnie pieniądze na leczenie dla Maxa, więc piękna sprawa. I transmisja będzie trwała jeszcze pewnie 10-11 godzin. Do Gdańska jeszcze jedziemy.
1: Na trasie może liczyć na wsparcie. Tak było m.in. w Łódzkiem.
3: Jak przebiega trasa?
4: Raczej tak jak planowaliśmy, Pirlo i Dawid Seweryn. Oczywiście jest jakiś lekki kryzys, ale to tylko zdrowotny, nie psychiczny.
3: Lekki kryzys, ale co z Piotrkiem?
4: Z Piotrkiem wszystko dobrze, bolą go mięśnie i inne takie rzeczy, ale to jest twardziel i się nie poddaje.
3: Pokażecie mi, jak kibicujecie? Zdecydowaliście się wyruszyć z Piotrkiem. Rozumiem, że mu kibicujecie.
5: Znaliśmy, że jak tylko będzie na wysokości Łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
3: Piotrek, co czujesz, gdy widzisz tych wszystkich ludzi?
2: No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
6: Dziękujemy! Bo to trzeba podziękować, bo to jest wielka akcja.
1: Na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma. YouTuber apeluje do fanów o ostrożność i prosi, by dopingowali go z pobocza, nie wjeżdżając na trasę przejazdu. A jaka pogoda nam towarzyszy w tę niedzielę? Bardzo ciepło, 29 stopni dziś na zachodzie kraju, 26 centrum i 24 na wschodzie. Ale uwaga, w każdym z województw właściwie może pojawić się dzisiaj deszcz, więc bardzo wysokie temperatury, ale deszczowo. Deszczowo nie będzie już od jutra, tam w poniedziałek tylko wysokie temperatury i piękne słońce. A dzisiaj ciepło i mokro.
7: W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girls bandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek. Daylight in Your Eyes od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36 miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, siedmiokrotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When The Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od

Tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solową. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23. miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przeboju. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę, we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca 3. singlem z krążka, a która zdobyła 1. miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul. I tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna, wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love, a sam album odniósł ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy Świąteczny, Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2. miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3. w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boysbandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39. miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój 2. album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16. miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7. miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Jeanette na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Come, baby,
swój styl Jeanette kontynuowała na czwartym albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie, a ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Jeanette zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Jeanette postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Jeanette Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych, przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze świat

tournée. Sukces kawałka God is a Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji, a kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście Top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie 2017.

15, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalie. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette Groovekovich oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.

0: była wydana zanim czerwona nota Interpolu. Marcin P., podejrzany w śledztwie dotyczącym firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w USA. Sobotnia feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla mieszkańców. Jakimi? Sprawdziliśmy. Powiemy też o nowych planach na likwidację przejazdu kolejowego na Starołęce. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, serdecznie zapraszam. Podejrzany w śledztwie dotyczącym firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą.
1: Do zatrzymania doszło we wtorek w ramach wdrożonej procedury ekstradycyjnej, a służby nie podają dokładnych szczegółów akcji. Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
0: O czym informował Bartek Łojewski. Sobotnia mistrzowska feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla kierowców. Poznaniacy muszą liczyć się z zamkniętymi ulicami w czasie przejazdu autobusu z piłkarzami i przemarszu świętujących kibiców. Szczegóły zna Paweł Adamczewski. Powiedz proszę, gdzie będzie zmieniona organizacja ruchu?
2: W skrócie, niedostępna dla kierowców będzie trasa przejazdu piłkarzy spod stadionu.
3: Najpierw odkrytym autokarem piłkarze przejadą ulicami Ptasia, Bułgarska i Grunwaldzka na teren Międzynarodowych Targów Poznań.
2: Powiedział nam Maciej Henschel z Lecha Poznań, a to oznacza zamknięcie Grunwaldzkiej od Bułgarskiej aż do Roosevelta, czyli także ich skrzyżowań. Te najważniejsze, z Grochowską, Rejmonta i Przybyszewskiego, Wojskową oraz Matejki i Szylinga, będzie można przeciąć za zgodą policji wtedy, gdy ruch nie będzie kolidował z przemarszem. Ulice mają być sukcesywnie otwierane po przejściu kibiców i po sprzątaniu po nich.
0: A czy wiemy, w jakich godzinach możemy spodziewać się utrudnień?
2: No, tu odpowiedź jest już trudniejsza, bo wszystko zależy od tego, o której autokar z piłkarzami wyruszy spod stadionu. Wiadomo, że Lechici mają dojechać na MTP między 23 a północą.
0: To był Paweł Adamczewski, dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Miejscy urzędnicy zrezygnowali z dotacji PKP do budowy tunelu pod przejazdem na Starołęce. To piąty najbardziej zakorkowany przejazd w kraju. Dziennie przejeżdża tam nawet 200 pociągów, a może być ich jeszcze więcej, gdy do Poznania dotrze kolej dużych prędkości. Wówczas ruch będzie prowadzony głównie przez Starołękę. Powody decyzji wyjaśnia Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Miasto zrezygnowało z dofinansowania, które zaoferowało PKP. Dofinansowanie niestety nie było zbyt wysokie. Wynosiło 12 milionów złotych. Przy całej inwestycji szacowanej na około 150 milionów, to było to faktycznie niewielki zastrzyk finansowy, a terminy narzucone w ramach konkursu oznaczały, że do 2030 roku należało wykonać całą inwestycję, łącznie z przygotowaniem projektu i uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych. Dlatego też miasto zrezygnowało z tego dofinansowania i postanowiło podejść do tematu troszeczkę inaczej, objąć projektowaniem nie tylko kolizję kolejowo-drogową, którą mamy na ulicy Starołęckiej przy przejeździe kolejowym, ale też zintegrować transport publiczny, który w tym rejonie się znajduje, czyli ułatwić mieszkańcom, poznaniakom to przesiadanie się z autobusu na tramwaj czy na kolej. Procedura jest taka jak przy każdych inwestycjach budowlanych, czyli najpierw projekt, wszystkie pozwolenia administracyjne niezbędne przy takiej inwestycji, a potem wybór wykonawcy prac i prace w terenie. W tej chwili Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje wytyczne

0: dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, które będą realizować wybór wykonawcy tych prac projektowych. Takie wytyczne ma również przekazać spółce PIM Zarząd Transportu Miejskiego i mając te wytyczne, spółka PIM przygotuje przetarg na wybór wykonawcy i po wyborze nastąpi projektowanie. Samo projektowanie zajmie około 3 lat. Potem kwestia znalezienia funduszy na realizację projektu i pytanie, co wtedy po tych 3 latach będzie realizowała kolej.
1: Mieszkańcy mają dość czekania, mówi radny osiedla Starołęka Minikowo Szymon Rakowski.
2: Bo w zasadzie od lat 70. co chwilę jest opracowanie, co chwilę jest projekt, co chwilę już za chwileczkę, już za momencik. A szczerze mówiąc, mieszkańcy już chyba w tej chwili, widząc, że w innych częściach miasta ich zdaniem, ale no przede wszystkim obiektywnie patrząc na obciążenie ruchu kolejowego, może nieco mniej potrzebnych lokalizacjach buduje się takie obiekty, a w sercu Starołęki taki obiekt nie powstaje od lat, no są po prostu sfrustrowani, czemu nie ma się w ogóle co dziwić. Powiem też szczerze, że mieszkańcy ci po prostu czują się pomijani, szczególnie kiedy władze miasta przyjeżdżają i mówią na przykład, że Starołęka to trudne miejsce, otwierając kolejną inwestycję dewelopera, a nie przykładając z drugiej strony gdzieś tam naszym zdaniem wystarczającej uwagi do tego, ażeby ten najbardziej palący problem Starołęki posunąć do przodu. Tu też chyba dla nas największym zdziwieniem było to, że odsunięto od decyzyjności poprzez zwolnienie pana wiceprezydenta Wiśniewskiego, który w opinii chyba większości Rady Osiedla był jednym z największych orędowników i zwolenników budowy tego tunelu. Wiemy też z dobrze poinformowanych źródeł, że prowadził pozakulisowe rozmowy, które miały szansę na powodzenie i zwiększenie naprawdę w sposób znaczący tej dotacji i już moglibyśmy procedować to kilka kroków do przodu, tymczasem rezygnując w chwili obecnej z tych pieniędzy, po prostu najzwyczajniej w świecie zaczynamy całą podróż od nowa. Powiem szczerze, że wśród mieszkańców też pomału dochodzi do takiego zdania, że chyba pomału kończy się, znaczy przelewa się czara goryczy i no chyba czas na to, żeby zacząć palić opony na tych torach i blokować ten przejazd, bo widać, że jeżeli rozmawia się w sposób konkretny i rozmawia się w sposób kulturalny z władzami polskich linii kolejowych, no to nie działa. Panowie prezesi mają nas serdecznie w poważaniu. To jest 5. najbardziej zakorkowany przejazd w Polsce kolejowy. W środku 5. pod względem wielkości miasta w Polsce, więc wydaje mi się, że działania w kwestii finansowania tego powinny być centralnie rozwiązane poprzez dotację celową rządu. No nie będzie pewnie źle odebrane, gdy powiem, że po prostu mieszkańcy Starołęki mają po prostu najzwyczajniej w świecie dosyć.
1: Na ten moment nieznany jest termin ukończenia inwestycji. Projekt przebudowy przejazdu kolejowego ma być gotowy najwcześniej za 3 lata. Podwyżek opłat za wywóz śmieci w Poznaniu nie będzie, zapewniają urzędnicy. W tym roku wiele miast podniosło stawki za usługi komunalne. Na przykład w Gnieźnie i w Pile za wywóz śmieci trzeba zapłacić 39 zł za osobę, a w Jeleniej Górze 53 zł za osobę. Obecnie w Poznaniu za zabieranie śmieci płaci się od 25 do 28 zł za osobę i tak ma pozostać.
3: Miasto Poznań od 2022 roku samo organizuje odbiór odpadów i od tego momentu opłata za odpady to 28 zł i 25 zł i to są koszty, które ponoszą mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej i jest to odbiór zagospodarowania odpadów tutaj od mieszkańców. Mieszkańcy też w ramach tej opłaty mogą korzystać właśnie z punktów selektywnego zbierania odpadów i też jakby z całego systemu, który tutaj miasto dla nich organizuje w zakresie właściwego postępowania z odpadami. System gospodarki w Poznaniu się samobilansuje, więc nie mamy takiego zagrożenia i nie planujemy podwyższenia opłat.
1: Powiedziała nam Monika Wańska z Urzędu Miasta. Poznań zamierza rozwijać także bazę gratowisk. Do Przoków na Morasku, Dębcu i na Wrzesińskiej dołączą punkty na Lutyckiej i Obodrzańskiej, niedaleko pętli Unii Lubelskiej.
3: Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób miało jak najłatwiejszy dostęp do takiego selektywnego zbierania odpadów, więc widzimy tą potrzebę. Ona jest. Teraz będą budowane aż 2 punkty selektywnego zbierania odpadów. Pierwszy to będzie Przok Lutycka i tutaj planowane jest zakończenie tego etapu realizacji w drugiej połowie 2027 roku. Punkt ma zacząć działać wiosną 2028, a drugi punkt to Obodrzycka i tam, jeżeli chodzi o daty, zakończenie to druga połowa 2028 roku, a zbieranie odpadów to pierwszy kwartał 2029. Także miasto planuje i widzi możliwość jeszcze rozbudowy tego systemu.
1: Miasto nie ma jeszcze konkretnych planów

0: na kolejne PSZOK-i.
1: Będziemy obserwować sytuację, na pewno będziemy to analizować i będziemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Zależy nam, żeby ten dostęp do właściwego postępowania z odpadami był jak najłatwiejszy i żeby coraz więcej mieszkańców mogło swobodnie korzystać z naszych punktów. Takim rozwiązaniem ułatwiającym też troszkę jest ten gratowóz, o którym wspomniałam, czy ten mobilny punkt, który zatrzymuje się w konkretnych miejscach i czeka na Państwa odpady, więc zachęcamy gorąco do korzystania.
0: W najbliższą sobotę gratowóz pojawi się na Nowym Mieście i Ratajach. W tym roku na gratowiskach poznaniacy oddali już ponad 2000 ton odpadów. Metallica spełniła marzenie młodego fana z Poznania. Pacjent oddziału onkologicznego szpitala imienia Karola Jonschera spotkał się z zespołem w Chorzowie. Kacper poznał muzyków osobiście na backstage'u i bał się na ich koncercie. Ze sceny padły też pozdrowienia i słowa wsparcia dla chłopca. Pozdrówcie Kacpra. Cieszę się, że tu jesteś, kolego. Z naszą pomocą skopiesz temu rakowi tyłek. Powiedział ze sceny frontman Metalliki James Hetfield. Spotkanie jest efektem wielu miesięcy starań w ramach inicjatywy Spełnieni Twórcy.
2: Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estás Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estás Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć

swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98 miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother, nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację. To za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91. miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez'a. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15 miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią

Sam album Sale El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

Przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przedsmakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol. 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyt list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol. 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyt list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką,

Gotowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay. Wśród nich jeszcze Acrostico i

W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.

0: tej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami, nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
3: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
4: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
5: Reklama.
6: 107.4
5: Vox FM. Vox FM Poznań.
7: Dramatyczna noc w Ukrainie. Zginęły 4 osoby. Rosja uderzyła w Kijów. To na początek. W wiadomościach uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Wracamy do pożarów Puszczy Solskiej. A na koniec jeszcze sport. Poznańscy kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Posłuchajcie. Jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 4 osoby nie żyją, ponad 50 zostało rannych. Zmasowany atak

świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Posłuchajcie. Jest 10:00, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 4 osoby nie żyją, ponad 50 zostało rannych. Zmasowany atak

0: Mieszkańcy Krakowa palą znicze przy szkole podstawowej numer 31. Żegnają 12-letnią uczennicę, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Wczoraj policja potwierdziła, że to zwłoki poszukiwanej od czwartku dziewczynki. Szczegóły Aleksander Ruszkowski.
1: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w Lesie Wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
2: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
1: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
0: W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, strażacy, policji i wojsko. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych,

0: GKS Katowice.
1: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
2: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
3: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
4: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
5: Mistrz Koleją!
0: Na miejscu był Paweł Adamczewski. Z Ekstraklasą żegna się z kolei Lechia Gdańsk, która przegrała z Termaliką 2-3. W pierwszej lidze zagrają też Arka i właśnie zespół z Niecieczy. Bardzo wysokie tempo.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Tylko złe odpowiedzi.
4: Odpowiedzi na pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno. 6098698869. W nocy jest ciemno po to, aby jak wstajesz, idziesz do łazienki, to przywalić małym palcem w mebel. Tak. Napisał Tomek.
5: Wszyscy to poczuliśmy, wszyscy.
6: Po to, żeby nadepnąć na klocek Lego.
5: Ała, nie. O, proszę się z tego nie śmiać, to są poważne kontuzje. Są też telefony?
7: Cześć, tu Luiza. No w nocy jest ciemno, no bo nie jest jasno. To chyba logiczne, prawda?
5: No prawda.
6: W sumie.
5: Ale nie o to pytaliśmy.
6: W sumie, tak.
5: Kolejna
6: tak.
5: odpowiedź?
8: Proste, bo kurczę, słoneczko ma focha, no obraziło się i dlatego jest ciemno. Pozdrawiam serdecznie.
5: Kurczę, proste, no.
4: A, proste. Dobra, bo jeszcze taki SMS jest, bo Merkury zasłania słońcem. To chyba od jakiegoś eksperta astrologii.
6: Tak,
4: astronomii.
6: Astrolog.
5: Dawid napisał, dlaczego w nocy jest ciemno? Żeby można było robić dzieci. Dawid, w ciągu dnia też można.
3: Tylko złe odpowiedzi.
6: No ale wiesz, nie wszyscy są tacy piękni jak my i czasami noc się przyda.
5: Program przeciwdziałania małej dzietności bym wprowadził, takie wielkie plakaty w dzień też można robić.

0: Bez to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Proszę obudzić moją narzeczoną. Tak napisał do nas Sebastian.
3: Pomysł dał?
2: A Konrad już na straży.
4: Kuchnię montują sobie.
3: A, okej, okay, w porządku, czyli w odległym czasie jakimś.
4: W jakim odległym czasie?
3: No gdzieś tam kiedyś nam montują, tak?
2: Jak wy już dzisiaj jedziecie.
4: Jedziemy przecież, montować kuchnię. No, panie kochany.
3: Cześć, wezmę śrubokręt, czekaj.
5: Halo?
4: Halo, dzień dobry pani Magdaleno, my tak będziemy za jakieś 15 minut tę kuchnię montować.
5: Dzisiaj?
4: No tak.
5: Miało być 25 w poniedziałek.
4: No ale pan Sebastian dzwonił, że pani by wolała, żeby to dzisiaj było. To on nie przekazał nic pani?
5: Jaki Sebastian?
4: No pan Sebastian mówił, żeby dzwonił do nas i mówił, żeby wcześniej przyjechać, bo pani Magdalena nie będzie mogła w poniedziałek, żeby w czwartek przyjechać.
5: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
4: To ale będzie pani, czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
5: Wie pan co, ja do pracy idę.
4: No ale ktoś będzie, żeby...
5: Nie, tam... no właśnie nie.
4: A słyszysz?
3: Wierzę.
4: No, ale to państwo poważni są, to my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
5: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Aha. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
4: No to skąd? No przecież my sobie tego pan nie wymyśliliśmy.
5: Ja panu rozumiem.
3: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
5: Co? Chodzi o to, mamy nic przygotowane, ta kuchnia jest tutaj, stoi ta stara. Aha. Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem.

0: problem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
1: Okej.
0: Okay. I to wszystko.
1: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian, to nie jest twój narzeczony?
0: No nie.
1: No jest.
0: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
1: No, właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu wieczorem napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć.
2: To nie jest prawda do końca.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A ja taka zaspana jestem.
3: Stałaś, super, że jesteś z nami.
2: No.
1: Nie będziemy montować dzisiaj kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy.
0: O, dziękuję bardzo.
2: O,
3: proszę bardzo. I dobrego dnia ci życzymy.
0: Dziękuję i wzajemnie.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Wszystkiego dobrego.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098 69 869. Właśnie Gorzów Wielkopolski, 38 zł za kilo.
2: W Rwinowie 34 zł za kilogram.
1: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość
2: drogo. A jak już kupicie takie truskawki, to można kompot zrobić. Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
3: Tak,
1: powstał taki, powstał na TikToku amerykańskim, pojawiły się dziewczyny, które mówią: słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, a dla pięknej cery.
3: Tak, a jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce, super zabawa, jaka pyszna.
1: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi: co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
3: Przechyl tę szklankę i po prostu prosto do buzi
2: jedziemy.
3: Jestem
2: ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
3: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level. To już jest naprawdę.
1: Ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
2: To prawda. Francuskie jeszcze.
1: A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie. Oni mają frytki i tyle.
3: Normalne ziemniaki.
1: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka.
2: Rosów, no.
3: O, Rosów,
2: i wiecie co?
3: Nie wiedzą o tym, że to
2: i odkryli.
3: Istnieje.
2: Odkryli to!
3: Odkryli.
2: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli. Uwaga, nie wierzycie, jak to nazwali.
3: Mhm. Ojej, boję się.
1: Ja też.
3: Brzydko.
2: Chicken tea.
1: Czyli herbata kurczakowa.
3: Kurczakowa?
1: Pierwsza zmiana.
2: To nie jest żart.
3: Amerykanie.
2: Znalazłem przepis Wall Street Journal.
3: O, masz siłę.
2: Na
1: brawo. Brawo.
3: Jest jeszcze komfort za barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno tą dróbka z cebulką, nie?
2: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.
3: The best.
0: To pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec

0: przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: 107.

0: Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi chemiczka w ciąży? Promienieje. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No, czasami trzeba iść do lekarza. No i wiadomo, że kolejki do lekarza są ogromne. Dobra. I czasem trudno się dostać do tego lekarza.
3: Tak, psuje się od głowy.
2: Ale już niedługo, moi drodzy.
4: Niedługo co? Likwidują lekarzy. Zaraz. I nie będzie problemu kolejek.
2: Blisko. Nie. Od lata będzie można zapisać się do lekarza za pomocą AI. Będzie taki asystent, który będzie dzwonił i będzie cię umawiał do lekarza.
4: A czy lekarzem będzie ten robot humanoidalny?
2: Nie.

0: lekarzy i nie będzie problemu kolejek.
1: Blisko, blisko. Nie. Od lata będzie można zapisać się do lekarza za pomocą AI. Będzie taki asystent, który będzie dzwonił i będzie cię umawiał do lekarza.
0: A czy lekarzem będzie ten robot humanoidalny?
1: Do lekarza.
0: A czy lekarzem będzie ten robot humanoidalny?
1: Nie.

0: relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
0: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
7: To pomysł.
6: Pomysł?
7: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
6: Ale jak?
7: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
6: Oczywiście.
8: Zmieniajmy razem Poznań.

0: Może pani też spróbuje?
1: Oczywiście.
2: Zmieniajmy razem Poznań.
3: Reklama 107,4
4: Fox FM Poznań.
5: Interwencja służb w mieszkaniu prezydenta jest reakcja rządu. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też pożar w Gorzowie, płonął park trampolin. A na koniec Łódź i Festiwal Szkół Teatralnych. Dziś ostatni dzień. Poznamy laureatów. Zapraszam. I jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Mamy do czynienia z prowokacjami i ewidentnym przestępstwem. Tak premier Donald Tusk mówi o incydencie w mieszkaniu rodziny prezydenta. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu siłowo weszła do środka. W związku z tym zwołano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Premier Donald Tusk podkreślał, że priorytetem jest namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji.
7: Wszystkie służby powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują.
6: Szef rządu mówił też o przeglądzie procedur i wprowadzeniu ewentualnych zmian, które pomogłyby chronić służby przed tego typu fałszywymi zgłoszeniami. Jak już wiemy, po naradzie wdrożona zostanie dodatkowa weryfikacja na poziomie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wiadomo, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta służby otrzymały dwa zgłoszenia. Jedno dotyczyło pożaru, drugie nagłego zatrzymania krążenia. Straż pożarna zdecydowała się siłą wejść do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
5: O czym informował nasz reporter Michał Skolimowski. Hala trampolin spłynęła doszczętnie, straty będą ogromne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażakom udało się opanować gigantyczny pożar w Gorzowie przy ulicy Targowej. Płonęła hala o powierzchni 3000 m2, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
8: Część dachu została zarwana, około 1/5 dachu wpadło do środka. Dużym zagrożeniem jest jedna ze ścian budynku. Ona częściowo się zawaliła. Nadzór techniczny oceni, czy budynek nadaje się do użytkowania.
5: I jak przyznał prezydent Gorzowa, z hali zostały zgliszcza i prawdopodobnie zostanie rozebrana. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie możesz wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z Rosją.
9: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i w Bezledach, i tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 kilometrów nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
5: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne i samochody terenowe. To oni zachwycili jurorów. Dziś dowiemy się, kogo z młodych aktorów doceniono i kto zdobędzie festiwalowe nagrody. Przed nami ostatni dzień Łódzkiego Festiwalu Szkół Teatralnych. Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Na festiwalu uczyli się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przyszły tłumy. Wśród nich była nasza reporterka Ela Piotrowska.
10: Gotowi do castingu?
11: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
12: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
10: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
13: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
10: A spięci jesteście?
13: Czasem się zdarza.
10: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
14: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
10: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
14: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle, to są ich serca, ich talenty.
5: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów i nawet jeśli ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie. Festiwal Szkół Teatralnych to najważniejsze w kraju wydarzenie prezentujące młodych aktorów u progu ich kariery. Bardzo ciepło dzisiaj i to w całej Polsce. Temperatury nawet do 28 stopni. Już w tym momencie w Zielonej Górze 26, a będzie więcej. Tylko że deszcz dzisiaj, deszcz możliwy właściwie w każdym z województw, najmniej popada dzisiaj nad morzem. Tam za to najchłodniej, 23 stopnie maksymalnie. Więc niedziela deszczowa, ale bardzo, bardzo ciepła. Poniedziałek już bez deszczu, bardzo wysokie temperatury.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia.

0: Ja poddaszę.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: 107.4
11: Vox FM.
12: Poznań.
11: Poznań.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: toyota-sady.pl. Zapraszamy!
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Poznań.
5: Tragiczna noc w Ukrainie. Setki dronów i rakiet nad krajem. Rosja uderzyła też pociskiem Oriesznik. Za chwilę też śmierć w Gdańsku. W stawie utopił się mężczyzna. A na koniec jeszcze charytatywna akcja. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Zbiera kolejne miliony dla chorych dzieci.
6: 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Zmasowany atak na Kijów. Wołodymyr Zełański potwierdza, Rosja wystrzeliła pocisk Oriesznik. Co najmniej 4 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. To po nocnym ataku Moskwy na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 600 dronów i 90 pocisków. Szczegóły zna nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
7: 90 rakiet i 600 dronów wypuścili tej nocy Rosjanie na Ukrainę. Na celowniku okazał się głównie Kijów i okolicy ukraińskiej stolicy. Obrona powietrzna potwierdza użycie między innymi balistycznego pocisku średniego zasięgu. Wszystko wskazuje na to, że był to pocisk Oriesznik. Na chwilę obecną wiadomo, że spadł on w okolicach miasta Biała Cerkiew pod Kijowem. W samej stolicy eksplozje było słychać przez całą noc, a uderzenia byli o tyle potężne, że można było ich odczuć na stacjach metra pod ziemią. Wśród najnowszych celów Rosji w stolicy Ukrainy okazało się m.in. centrum handlowe oraz rynek. Kijów, OSWS.
5: Tragedia w Gdańsku. Mężczyzna utonął w jednym ze stawów w Parku Oruńskim.
8: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych. Wstępnie czynności nie wykazałyby do śmierci mężczyzny, przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej.
5: Mówi Edyta Grafta z Policji w Gdańsku. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i biegły z zakresu medycyny sądowej. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Kazano im klęczeć, a polityk machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
9: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
5: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju. Cel osiągnięty, jednak łatwo gang się nie zatrzymuje. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i w trakcie transmisji zebrał 12 milionów złotych na leczenie Maxa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną. Teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z chorobą powodującą zanik mięśni. Łatwo gang pokona już w sumie ponad 550 kilometrów, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
10: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
5: Cała akcja transmitowana jest na żywo na kanale YouTubera.
6: Ładny weekend, ładny dzień, ładna niedziela, przyjemnie. Naprawdę korzystajcie z tej pogody, bo z tego co widzę, to moja mapa pogodowa mówi mi, że średnio okolice 26-25 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach, a miejscami nawet 27-28.
5: To się zgadza, mamy bardzo piękną niedzielę. Co prawda może pojawić się deszcz gdzie niegdzie, także nie zapominajcie parasolek albo na przykład jak macie grilla, to go pod altankę.
6: Zachód kraju i południowy zachód, a także miejscami wschód, północny wschód kraju.
11: Yes, weekend.
6: Więc no, zawsze przyjdzie coś albo ktoś, co popsuje imprezę, ale cieszmy się tym, bo uwaga, jutro też będzie ładnie.
5: No, jutro bez deszczu, bo poniedziałek.
6: Tak, właśnie. No, no to co? Że do pracy. No. I wtorek też widzę słońce,
5: a
6: też
5: kto
6: do pracy.
5: Jest dzisiaj w pracy?
6: No my jesteśmy w pracy. 4 minuty po 12. Michał Trawka, dzień dobry. Katarzyna Pilewska wraca do nas za niespełna 56 minut.
5: Zgadza się, do zobaczenia.

0: Dua Lipa i jej Houdini w Vox FM. W rytmie hitów wam gramy. Mamy niedzielę, 24 dzień maja, 17 minut po 12 na zegarach i ja mam do was jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy jedliście już w tym roku truskawki? Tak czy nie? I czy już są u was truskawki? A jeżeli są, to w jakiej...
1: FM. To all the people all around.

I delikatnie teraz zwalniamy. Chapel Run, Good Luck Baby w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do 13 na naszych radiowych zegarach, a na 6098 69 869 dajecie znać, jak tam u was temat truskawek. Czy już jedliście, czy jeszcze nie, czy macie zamiar, a może ktoś w tym momencie je. No i przede wszystkim, jakie są ceny tych owoców w tym roku w waszych miejscach zamieszkania. I tak na przykład czytam, że Płock, tam truskawki okolice 25 zł za kilogram, Warszawa miejscami nawet 30, Poznań też okolice 27, 28 i miejscami nawet 30 zł. Czy to duża cena?

ceny tych owoców w tym roku w waszych miejscach zamieszkania. I tak na przykład czytam, że Płock, tam truskawki okolice 25 zł za kilogram, Warszawa miejscami nawet 30, Poznań też okolice 27-28 i miejscami nawet 30 zł. Czy to duża cena, czy mała? Sami musicie zdecydować. Ja też okolice 27-28 i miejscami nawet 30 zł. Czy to duża cena, czy mała? Sami musicie zdecydować. Ja

0: myszki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
3: Też.
6: A flat white?
3: Też.
6: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.

0: Audycja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
4: Jest super.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym

0: telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym

0: 9. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: piątek. Tragedia w zachodniopomorskiej. Auto wjechało pod pociąg, zginęła młoda kobieta. A na koniec jeszcze akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Odwiedzimy Lublinę. Zapraszam.
1: 13 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, po tym jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
2: Cały czas tutaj zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń, a wiceszef MSWiA Czesław Mroczek dodaje, że podjęto już pierwsze decyzje w kwestii procedur.
3: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń, które będą podejmowały służby po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń. Przebudujemy też system funkcjonowania CPR-u.
0: Mieszkanie rodzinne prezydenta nie było ochraniane przez służby ochrony państwa, bo, jak tłumaczył resort, nie zostało zgłoszone jako lokal, w którym przebywa głowa państwa. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kościernicy. Samochód, którym wieczorem podróżowały dwie młode kobiety, 20-latka i 17-latka, wjechał pod pociąg. Nie

Mieszkanie rodzinne prezydenta nie było ochraniane przez Służbę Ochrony Państwa, bo, jak tłumaczył resort, nie zostało zgłoszone jako lokal, w którym przebywa głowa państwa. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kościernicy. Samochód, którym wieczorem podróżowały dwie młode kobiety, 20-latka i 17-latka, wjechał pod pociąg. Nie

0: rocznego mundialu, mundialu 2026, gdzie uwaga, ja wiem, to boli, ale trzeba to przypomnieć, nie zobaczymy naszej reprezentacji, a szkoda, szkoda, bo fajnie by było jednak obejrzeć mecze polskiej kadry, chociaż to wstawanie mogłoby troszeczkę utrudnić. Natomiast ja zapytałem sztuczną inteligencję, kto zostanie mistrzem świata, i ta wskazała na Francję, która wygra w finale z Hiszpanią 2-1. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast umówmy się, faworytów nie brakuje.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Follow Vibes i Puls Miasta. Bardzo często ogrywamy ten utwór i ten numer wam się też podoba. Chociaż jak patrzę na naszą bestlistę, to mam wrażenie, że już troszeczkę mniej. Aktualnie numer 12, ale warto wchodzić, warto głosować. Tam jest mnóstwo utworów, na które trzeba po prostu zagłosować. Sami ocencie, na który chcecie oddać swój głos.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
7: To pomysł.
6: Pomysł?
7: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
6: Ale jak?
7: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
6: Oczywiście.
8: Zmieniajmy razem Poznań.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
1: Reklama.

0: FM. Autopromocja.
1: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
0: W Vox FM.
2: To jest dzień.
0: Codziennie od

0: AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
4: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
5: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
6: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
2: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: 107 i 4.
12: Vox FM. Vox FM Poznań.
8: Trwa rozbiórka jednej ze ścian. To po gigantycznym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Od tego zaczniemy. Groził naszym przypadkowym osobom obywatela Ukrainy czeka ekstradycja. A na koniec rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Odwiedzamy Zieloną Górę.
14: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Jedna ze ścian zagraża stacji transformatorowej. Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. To po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Przy ulicy Targowej spłonęła hala o powierzchni 3000 m2. Jedna ściana jest teraz rozbierana, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
15: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów. W laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy hale warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią, mamy zabezpieczenie agregatami.
8: Hala zapaliła się o poranku, z ogniem walczyło aż 26 zastępów strażaków. Groził przypadkowym osobom nożem i posiadał środki odurzające. Teraz czeka go deportacja. Policjanci z Oławy na Dolnym Śląsku zatrzymali obywatela Ukrainy. I to mimo braku formalnych zawiadomień od pokrzywdzonych.
16: 35-latek jest podejrzewany o posiadanie środków odurzających, a także o inne zachowania naruszające porządek prawny. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny i wykonaniu z nim niezbędnych czynności przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej. W sprawie zachodzą bowiem przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju, z którego pochodzi.
8: Mówi nam Wioletta Polerowicz z policji w Oławie. Mężczyzna czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
17: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystom.

0: turystyce.
1: Mówi Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych. Pracę 23-kilometrowego odcinka powinniśmy zakończyć w 2033 roku. Zielonogórzanie gotowi przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Ulicami miasta przyjechali pasjonaci kolarstwa. Trasa liczyła 17 kilometrów.
2: Tak często jak mogę, to gdzieś dalej pojadę z tatą, z rodziną, z przyjaciółmi, z innymi można trochę popatrzeć, porozmawiać.
3: Co weekend jeździmy? No ostatnio zrobiliśmy 20 kilometrów do Zatonia.
4: Aktywnie spędzić czas, nawet w większej grupie, to może parę osób się zarazi tym też.
5: W wielu tych rajdach, że tak powiem, brałem udział. Przede wszystkim relaks. Trochę ze zdrowiem gorzej, to teraz mniej, ale jeździłem sporo.
6: Lubię przyjaźdźki i z rodzeństwem jadę i z kolegami.
1: Przypomnijmy, już 1 czerwca Zielona Góra ponownie weźmie udział w walce o tytuł. Zmagania potrwają miesiąc, a na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
7: Często, Kasiu, jeździsz rowerkiem?
1: Wiesz co, staram się, ale trasy lubię krótkie.
7: No tak, dobramy i z powrotem.
1: Dokładnie.
7: A to dzisiaj jest pogoda na rower?
1: Tak, jest, łatwogank jedzie, my pojedziemy po 16 dopiero, więc na razie siedzimy i pogoda jest jak najbardziej, bo jest bardzo ciepło, więc pijcie dużo, no i niestety trochę deszczowo, więc można się tak trochę zmoknąć i wyschnąć.
8: Jest weekend!
7: A więcej konkretów już za niespełna godzinę, wtedy kolejne wydanie wiadomości Vox FM. Tymczasem 4 minuty po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Khalid i Selavi w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. A jak 14, to umówmy się, w wielu miejscach jednak obiad. A obiad niedzielny kojarzy nam się z czym? No właśnie. Ja postanowiłem sprawdzić i zapytać o to sztuczną inteligencję, no bo przecież ona wszystko wie, prawda? No to uwaga, zadałem pytanie, że jak mówimy i myślimy obiad w Polsce, niedzielny obiad, to co mamy na myśli? I tutaj oczywiście faworytem numer jeden jest rosół, klasyka. I rosół to jest taka zupa, która jest na dwa dni, bo w niedzielę mamy rosół, a w poniedziałek mamy pomidorówkę z tego rosołu. Na drugim miejscu znalazł się kotlet schabowy i tutaj chyba nie ma niespodzianki. Chociaż tam na trzecim miejscu znalazł się też kurczak pieczony. I tak naprawdę między tym schabowym a kurczakiem pieczonym jest bardzo, bardzo mała. Na kolejnych miejscach moglibyśmy jeszcze znaleźć gołąbki. One też podobno bardzo często pojawiają się w niedzielę lub pieczeń. Więc no jest już jakieś rozeznanie, ale pytanie do was. Co wy dzisiaj macie na swoich talerzach? Co macie na obiad? Dajcie znać. 609 869 869. Może ktoś nas zaraz tutaj czymś specjalnym zaskoczy.
1: Not that funny.
2: That's not.

0: Keanu Silva, King of My Castle, a na 609-868-69 dajcie znać, co tam u was dzisiaj na obiad.
1: Obiad, ziemniaczki młode z koperkiem.
0: Aha.
1: Do tego kurczaczek pieczony.
0: Brzmi dobrze.
1: Mizeria.
0: I mizeria, okej. Okay. Fajnie.
1: Z tej strony Katarzyna.
0: Super, dobrze. Fajnie, Kasiu, fajny obiad. Bardzo mi się podoba. Chętnie bym się na takim obiadku pojawił. Ale też dajcie znać, że pogoda w wielu miejscach dopisuje. No a jak pogoda dopisuje, to wiadomo, prawda? No grill. Więc dzisiaj w wielu miejscach, na wielu talerzach będą królowały potrawy z grilla. Chociaż mam też inną ciekawą propozycję od Marty. Dziś na obiad młode ziemniaki, jajko sadzone i chłodnik. Brzmi dobrze.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: Wjechał autem w miejsce ze szczególną ochroną. Ukrainiec opuścił już Polskę. Za chwilę sprawa z Morskiego Oka, a na koniec specjalnie dla miłośników mocnych historii szczegóły zbliżającego się True Crime Night. Zapraszam.
1: Na zegarach już godzina 15, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Trwa ustalenie przyczyn śmiertelnego pożaru w Dobryninie na Podkarpaciu. W nocy zapalił się drewniany dom jednorodzinny. W środku strażacy znaleźli ciało 67-latka. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży pożarnej, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP.
2: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia, tylko na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów. Zginęło w nich 7 osób, a ponad 40 zostało rannych. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił Polskę. Grozi mu zakazy wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna przejechał ponad 8 km trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Ukrainiec później tłumaczył swoją decyzję.
3: Ja podumał, raz my już zajechali, to trzeba zrobić foto. My szybko odfotkaliśmy.
0: Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem tłumaczyć. Najlepiej jak potrafię, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie.
3: 8 punktów poruszenia.
0: Otrzymał najniższy możliwy mandat, 100 zł i 8 punktów karnych. Dopiero później policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To będzie wydarzenie dla wszystkich miłośników mocnych historii. W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się True Crime Night. To przestrzeń spotkań dla wszystkich tych, których fascynują kulisy zbrodni, psychologia sprawców, a także realia pracy śledczych.
4: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce. Zobaczymy absolutną śmietankę polskiej sceny True Crime. Rafał Zalewski, Polsat Interwencja, Mateusz Baczyński, Kulisy Spraw Onet, Hania Dobrowolska, Gazeta.pl, oczywiście grono naukowców, czyli dr Maciej Szaszkiewicz, twórca polskiego profilowania kryminalnego.
0: Mówił Zbigniew Nowak, organizator wydarzenia True Crime Night. Rusza 29 maja w Warszawie. Patronem medialnym jest radio Vox FM.
1: A w pogodzie co w pogodzie? W pogodzie generalnie ładnie, chociaż mapy pogodowe twierdzą, że opady deszczu dzisiaj mogą się pojawić w wielu miejscach, tak naprawdę w całym kraju, więc jeżeli u was jeszcze nie padało, to najpewniej dzisiaj padać będzie. Ale tylko dzisiaj, bo jutro jak patrzę, już ma być znacznie, znacznie ładniej, bez deszczu, dużo słońca, 25-26 stopni, także naprawdę szykuje nam się dobry początek przyszłego tygodnia.
5: Jest weekend!
1: Coś jeszcze chciałabyś dodać, Katarzyno, w tym temacie?
0: Tak, że w Zielonej Górze jest 29 stopni.
1: Wow, czyli już mamy takie, powiedziałbym, naprawdę letnie, wakacyjne. No.

Mówiłem, że w wielu miejscach albo będzie padał deszcz, albo już padał, albo pada i właśnie w tym momencie odwracam się i co widzę? Że pada. Pada, to mało powiedziane, leje. Przynajmniej w Warszawie. Nie wiem jak u was. Możecie dać się znać. Być może ktoś w tym momencie właśnie ucieka z grillem gdzieś pod dach. 6098698. Tutaj można się żalić. Śmiało. Nie ma co. Jak ktoś będzie płakał, nie wyśmieję, obiecuję. Broken hearts.

0: Gordo i Loco Loco. 29 minut po 15 na zegarach, a na 6098 69 869 dajcie znać, czy u was pada, czy nie pada. Na przykład pada w Warszawie. No to akurat wiem, ale w takim Krakowie już nie pada. Póki co 27 stopni i słoneczko. Zero chmur. Przyznam szczerze, że zazdrośny.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym

0: FM. Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na

0: SFM.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
0: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
10: To pomysł.
9: Pomysł?
10: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: Ale jak?
10: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
9: Oczywiście.
11: Zmieniajmy razem Poznań.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartuję. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
1: Reklama.
0: 107.4
1: Vox FM Poznań.
0: Vox FM Poznań.
3: PiS chce dymisji szefa MSWiA, to po interwencji służb w mieszkaniu prezydenta i od tego tematu zaczniemy. Później Gorzów, trwa akcja służb po potężnym pożarze parku Trampolin. A na koniec jeszcze łatwo, gang influencer zbliża się do Gdańska, zebrał już ponad 14 milionów złotych na chore dzieci. Jest 16, zapraszam na najnowsze wiadomości, Katarzyna Pilewska. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Politycy PiS-u w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
17: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
16: To cynizm lub głupota nazywać interwencję straży pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
18: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
16: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
3: O czym informował Michał Skolimowski. Rozbiórka ściany ma potrwać do wieczora, a kompleks hal przy Targowej w Gorzowie będzie na razie niedostępny. To po ogromnym pożarze parku Trampolin spłonęła hala o powierzchni 3000 m2.
19: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
3: Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.

0: Uwaga kierowcy, Krajowa Dziesiątka zablokowana. W Głogowie na odcinku między Toruniem a Lipnem zdarzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna, wyznaczono objazd, utrudnienia potrwają jeszcze 2 godziny.
1: Sport w wiadomościach Vox FM.
0: Ruszył wielkoszlemowy turniej tenisowy Roland Garros. Na korcie walczy już polska tenisistka Magdalinet. W tym momencie w setach jest 1-1. Dziś zagra też Magdalena Fręch. Iga Świątek rozpocznie pojedynek jutro w samo południe, a Hubert Hurkacz jutro o 14. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już 14,5 miliona złotych. Pierwsze 12 milionów trafi na leczenie Maksia. Pieniądze zbierane teraz pomogą Adasiowi. Obaj chłopcy żyją ze śmiertelną chorobą genetyczną DMD. Łatwogang pokonał już ponad 600 kilometrów.
2: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów. Piękna rzecz. Jeszcze raz brawa dla Maksa. Maks, jesteś niesamowity.
0: Przypomnijmy, podczas poprzedniej akcji youtubera prowadzonej dla fundacji Cancer Fighters zebrano ponad 251 milionów złotych. Bardzo ciepło, 26 stopni dziś w centrum kraju, 29 w tym momencie w Zielonej Górze. Na zachodzie jest więc najcieplej. Deszczowo również. Ten deszcz może pojawić się dzisiaj właściwie wszędzie poza północnym zachodem. Tam powinno być sucho. Jutro również pogoda bardzo ładna, 26 stopni, pełne słońce i bez deszczu. Także mamy lato w poniedziałek. We wtorek również słońce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Links.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Reklama.

0: zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
20: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia, sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
7: Piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyt list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then i jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny from the Black, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, się mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave, z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album fanom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerskiej Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selina, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańczy ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy

sąsiedztwa oraz Krew i wino, w filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy Anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy

się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał dwie piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny From The Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1,5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Kasper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Kasper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana na najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum, udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
1: 6:30.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
1: Wow.
2: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź

0: oferty na suzuki.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami, nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
14: Reklama.
15: Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No, no, no, no, no, no. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited.
16: Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dodd. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

0: Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą.
1: To za

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 96 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 94 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana. Not

0: zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.
1: Not

Chwilę później Ray i Anita ogłosili, że odchodzą z grupy. Nie dogadywali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak pan próżny stał się klubowym klasykiem.

brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyty list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. Po tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got To Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay'owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 1995. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be a Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

0: No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. Jak tu nie kochać lat 90.
1: Siedem i cztery. Poznań.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelim

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Reklama.
12: Była wydana za nim czerwona nota Interpolu. Marcin P., podejrzany w śledztwie dotyczącym firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w USA. Sobotnia feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla mieszkańców. Jakimi? Sprawdziliśmy. Powiemy też o nowych planach na likwidację przejazdu kolejowego na Starołęce. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski. Serdecznie zapraszam. Podejrzany w śledztwie dotyczącym firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą.
13: Do zatrzymania doszło we wtorek w ramach wdrożonej procedury ekstradycyjnej, a służby nie podają dokładnych szczegółów akcji. Marcin P. jest

0: Kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
1: O czym informował Bartek Łojewski. Sobotnia mistrzowska feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla kierowców. Poznaniacy muszą liczyć się z zamkniętymi ulicami w czasie przejazdu autobusu z piłkarzami i przemarszu świętujących kibiców. Szczegóły zna Paweł Adamczewski. Powiedz proszę, gdzie będzie zmieniona organizacja ruchu?
2: W skrócie, niedostępna dla kierowców będzie trasa przejazdu piłkarzy spod stadionu.
3: Najpierw odkrytym autokarem piłkarze przejadą ulicami Ptasia, Bułgarska i Grunwaldzka na teren Międzynarodowych Targów Poznań.
2: Powiedział nam Maciej Henschel z Lecha Poznań, a to oznacza zamknięcie Grunwaldzkiej od Bułgarskiej aż do Roosevelta, czyli także ich skrzyżowań. Te najważniejsze, z Grochowską, Rejmonta i Przybyszewskiego, Wojskową oraz Matejki i Szylinga, będzie można przeciąć za zgodą policji wtedy, gdy ruch nie będzie kolidował z przemarszem. Ulice mają być sukcesywnie otwierane po przejściu kibiców i po sprzątaniu po nich.
1: A czy wiemy, w jakich godzinach możemy spodziewać się utrudnień?
2: No, tu odpowiedź jest już trudniejsza, bo wszystko zależy od tego, o której autokar z piłkarzami wyruszy spod stadionu. Wiadomo, że Lechici mają dojechać na MTP między 23 a północą.
1: To był Paweł Adamczewski, dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Miejscy urzędnicy zrezygnowali z dotacji PKP do budowy tunelu pod przejazdem na Starołęce. To piąty najbardziej zakorkowany przejazd w kraju. Dziennie przejeżdża tam nawet 200 pociągów, a może być ich jeszcze więcej, gdy do Poznania dotrze kolej dużych prędkości. Wówczas ruch będzie prowadzony głównie przez Starołękę. Powody decyzji wyjaśnia Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Miasto zrezygnowało z dofinansowania, które zaoferowało PKP. Dofinansowanie niestety nie było zbyt wysokie. Wynosiło 12 milionów złotych. Przy całej inwestycji szacowanej na około 150 milionów, to było to faktycznie niewielki zastrzyk finansowy, a terminy narzucone w ramach konkursu oznaczały, że do 2030 roku należało wykonać całą inwestycję, łącznie z przygotowaniem projektu i uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych. Dlatego też miasto zrezygnowało z tego dofinansowania i postanowiło podejść do tematu troszeczkę inaczej, objąć projektowaniem nie tylko kolizję kolejowo-drogową, którą mamy na ulicy Starołęckiej przy przejeździe kolejowym, ale też zintegrować transport publiczny, który w tym rejonie się znajduje, czyli ułatwić mieszkańcom, poznaniakom to przesiadanie się z autobusu na tramwaj czy na kolej. Procedura jest taka jak przy każdych inwestycjach budowlanych, czyli najpierw projekt, wszystkie pozwolenia administracyjne niezbędne przy takiej inwestycji, a potem wybór wykonawcy prac i prace w terenie. W tej chwili Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje wytyczne dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, które będą realizować wybór wykonawcy tych prac projektowych. Takie wytyczne ma również przekazać spółce PIM Zarząd Transportu Miejskiego i mając te wytyczne, spółka PIM przygotuje przetarg na wybór wykonawcy i po wyborze nastąpi projektowanie. Samo projektowanie zajmie około 3 lat. Potem kwestia znalezienia funduszy na realizację projektu i pytanie, co wtedy po tych 3 latach będzie realizowała kolej.
1: Mieszkańcy mają dość czekania, mówi radny osiedla Starołęka Minikowo Szymon Rakowski.
5: Bo w zasadzie od lat 70. co chwilę jest opracowanie, co chwilę jest projekt, co chwilę już za chwileczkę, już za momencik. A szczerze mówiąc, mieszkańcy już chyba w tej chwili, widząc, że w innych częściach miasta ich zdaniem, ale no przede wszystkim obiektywnie patrząc na obciążenie ruchu kolejowego, może nieco mniej potrzebnych lokalizacjach buduje się takie obiekty, a w sercu Starołęki taki obiekt nie powstaje od lat, no są po prostu sfrustrowani, czemu nie ma się w ogóle co dziwić. Powiem też szczerze, że mieszkańcy ci po prostu czują się pomijani, szczególnie kiedy władze miasta przyjeżdżają i mówią na przykład, że Starołęka to trudne miejsce, otwierając kolejną inwestycję dewelopera, a nie przykładając z drugiej strony gdzieś tam naszym zdaniem wystarczającej uwagi do tego, ażeby ten najbardziej palący problem Starołęki posunąć do przodu. Tu też chyba dla nas największym zdziwieniem było to, że odsunięto od decyzyjności poprzez zwolnienie pana wiceprezydenta Wiśniewskiego, który w opinii chyba większości Rady Osiedla był jednym z największych orędowników i zwolenników budowy tego tunelu. Wiemy też z dobrze poinformowanych

0: dobrze prowadził pozakulisowe rozmowy, które miały szansę na powodzenie i zwiększenie naprawdę w sposób znaczący tej dotacji i już moglibyśmy procedować to kilka kroków do przodu, tymczasem rezygnując w chwili obecnej z tych pieniędzy, po prostu najzwyczajniej w świecie zaczynamy całą podróż od nowa. Powiem szczerze, że wśród mieszkańców też pomału dochodzi do takiego zdania, że chyba pomału kończy się, znaczy przelewa się czara goryczy i no chyba czas na to, żeby zacząć palić opony na tych torach i blokować ten przejazd, bo widać, że jeżeli rozmawia się w sposób konkretny i rozmawia się w sposób kulturalny z władzami polskich linii kolejowych, no to to nie działa. Panowie prezesi mają nas serdecznie w poważaniu. To jest piąty najbardziej zakorkowany przejazd w Polsce kolejowy. W środku piątego pod względem wielkości miasta w Polsce, więc wydaje mi się, że działania w kwestii finansowania tego powinny być centralnie rozwiązane poprzez dotację celową rządu. No nie będzie pewnie źle odebrane, gdy powiem, że po prostu mieszkańcy Starołęki mają po prostu najzwyczajniej w świecie dosyć.
1: Na ten moment nieznany jest termin ukończenia inwestycji. Projekt przebudowy przejazdu kolejowego ma być gotowy najwcześniej za 3 lata. Podwyżek opłat za wywóz śmieci w Poznaniu nie będzie, zapewniają urzędnicy. W tym roku wiele miast podniosło stawki za usługi komunalne. Na przykład w Gnieźnie i w Pile za wywóz śmieci trzeba zapłacić 39 zł za osobę, a w Jeleniej Górze 53 zł za osobę. Obecnie w Poznaniu za zabieranie śmieci płaci się od 25 do 28 zł za osobę i tak ma pozostać.
2: Miasto Poznań od 2022 roku samo organizuje odbiór odpadów i od tego momentu opłata za odpady to 28 zł i 25 zł i to są koszty, które ponoszą mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej i jest to odbiór zagospodarowania odpadów tutaj od mieszkańców. Mieszkańcy też w ramach tej opłaty mogą korzystać właśnie z punktów selektywnego zbierania odpadów i też jakby z całego systemu, który

to odbiór, zagospodarowanie odpadów tutaj od mieszkańców. Mieszkańcy też w ramach tej opłaty mogą korzystać właśnie z punktów selektywnego zbierania odpadów i też jakby z całego systemu, który

0: planujemy podwyższenia opłat.
1: Powiedziała nam Monika Wanicka z Urzędu Miasta. Poznań zamierza rozwijać także bazę gratowisk. Do Przoków na Morasku, Dębcu i na Wrzesińskiej dołączą punkty na Lutyckiej i Obodrzańskiej, niedaleko pętli Unii Lubelskiej.
0: Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób miało jak najłatwiejszy dostęp do takiego selektywnego zbierania odpadów, więc widzimy tą potrzebę. Ona jest. Teraz będą budowane aż 2 punkty selektywnego zbierania odpadów. Pierwszy to będzie Przok Lutycka i tutaj planowane jest zakończenie tego etapu realizacji w drugiej połowie 2027 roku. Punkt ma zacząć działać wiosną 2028, a drugi punkt to Obodrzycka i tam, jeżeli chodzi o daty, zakończenie to druga połowa 2028 roku, a zbieranie odpadów to pierwszy kwartał 2029. Także miasto planuje i widzi możliwość jeszcze rozbudowy tego systemu.
1: Miasto nie ma jeszcze konkretnych planów na kolejne przoki.
0: Będziemy obserwować sytuację, na pewno będziemy to analizować i będziemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Zależy nam, żeby ten dostęp do właściwego postępowania z odpadami był jak najłatwiejszy i żeby coraz więcej mieszkańców mogło swobodnie korzystać z naszych punktów. Takim rozwiązaniem ułatwiającym też troszkę jest ten gratowóz, o którym wspomniałam, czy ten mobilny punkt, który zatrzymuje się w konkretnych miejscach i czeka na Państwa odpady, więc zachęcamy gorąco do korzystania.
1: W najbliższą sobotę gratowóz pojawi się na Nowym Mieście i Ratajach. W tym roku na gratowiskach poznaniacy oddali już ponad 2000 ton odpadów. Metallica spełniła marzenie młodego fana z Poznania. Pacjent oddziału onkologicznego szpitala imienia Karola Jonschera spotkał się z zespołem w Chorzowie. Kacper poznał muzyków osobiście na backstage'u i bawił się na ich koncercie. Ze sceny padły też pozdrowienia i słowa wsparcia dla chłopca. Pozdrówcie Kacpra. Cieszę się, że tu jesteś, kolego. Z naszą pomocą skopiesz temu rakowi tyłek. Powiedział ze sceny frontman Metalliki James Hetfield. Spotkanie jest efektem wielu miesięcy starań w ramach inicjatywy Spełnieni Twórcy.

Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to co zrobili zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed Wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Tech Noir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listy przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę. Pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listę przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Nagrodę dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu, zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Jenny, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys. It's a

kolejnym roku Lin przerywa udział w turnę promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero dwa lata później. Swój czwarty album grupa zatytułowała Da Capo. Pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami, to Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało, jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

wcześniej, bo w 2004 roku Janet wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizację

występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizację

0: Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayo. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Face of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lindbergren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać.
1: Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To se ne vrati.

0: pomagać wykrywać i leczyć zmiany nowotworowe w płucach. Lekarze ze szpitala przy Lutyckiej testowali nowego robota. Kleszczy w mieście jest więcej niż w lasach. O zaskakujących wynikach badań biologa z Poznania również powiemy. A na koniec będzie o powitalniku. Pomaga on rodzicom, którzy spodziewają się dziecka. W Vox FM na 107.4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. Testy i nic więcej, mówi dyrekcja szpitala przy Lutyckiej w Poznaniu, a chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
1: Testy robota na terenie szpitala były i my jako szpital to prowadziliśmy. Natomiast jako szpital nie wydaliśmy oficjalnej informacji ani na stronie szpitala, ani w mediach społecznościowych szpitala, jakobyśmy jakieś szersze działania z robotem prowadzili. To jest z tego, co się zorientowaliśmy, inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich, że tak powiem, portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie, ale zwrócę uwagę, że to nie jest praca na robocie, tylko testowanie robota. Natomiast jako dyrektor mogę powiedzieć, że absolutnie nie mamy pieniędzy na tego typu inwestycje, bo to jest kilka milionów złotych koszt zakupu tego robota, który jest oczywiście fenomenalny. Na ten moment firma przewiduje tego robota tylko do diagnostyki w zakresie chorób płuc. Być może w przyszłości, jeżeli będą inne software'y wgrane do robota, jest możliwość diagnostyki chociażby dróg żółciowych, jeżeli chodzi o wątrobę, ale to jest pewna przyszłość. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów, daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne. Natomiast zwrócę uwagę tak, no Szpital Wojewódzki mimo rozwoju różnych dziedzin nie jest nawet w jakimś promilu szpitalem płucnym. To jest element, który staramy się rozwijać w ramach szerszego rozwoju szpitala. Natomiast póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny. W związku z czym powiem szczerze tak, uważam, że rolą państwa jest regulowanie tego typu drogich zakupów. I tutaj, tak jak się stało z robotami operacyjnymi, no jest wolna amerykanka, to powinno być pod kontrolą Ministerstwa Zdrowia. Taki robot płucny w pierwszej kolejności powinien znaleźć się w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, jako najważniejszej jednostce w Polsce, największej. I tam powinno się pokazać, że tego typu zakupy mają sens, a potem decydować o tym, czy one mogą działać w mniejszych jednostkach. Chociażby takich jak WCPIT w Poznaniu, bo zwrócę uwagę, że to jest główny ośrodek chorób płuc na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast u nas jest to po prostu testowanie, tak jak wiele rzeczy testujemy. Zwrócę uwagę, bo to jest oczywiście roboty, to jest rzecz bardzo medialna. Natomiast ja zwrócę uwagę, że my jesteśmy obecnie chociażby na etapie bardzo szerokiego testowania na terenie szpitala wielu innych rzeczy. Nowej klasy ultrasonografów, nowej klasy laparoskopów na bloku operacyjnym, nowej generacji stołów operacyjnych. Przygotowujemy się do zakupu 6 stołów operacyjnych, ponieważ poprzednie mają ponad 20 lat i nie spełniają obecnie nowoczesnych kryteriów. Więc takie inwestycje planujemy z dużym wyprzedzeniem. A testowanie i analizowanie różnych aspektów jak najbardziej jest fajną rzeczą, natomiast dostosowanie jej potem do rzeczywistości to jest zupełnie inna kwestia.

0: zdrowia.
1: Powiedział nam dyrektor szpitala przy Lutyckiej Dawid Murawa. Takiego robota nie ma żaden szpital w Polsce. Kojarzą nam się z lasami, ale poza nimi też ich nie brakuje. Kleszcze, bo o nich mowa, są również w miastach, czego dowodzi projekt prowadzony przez poznańskiego biologa Mariusza Piotrowskiego.
2: Projekt, który rozpocząłem, nazywa się Na tropie kleszczy, jest dostępny w mediach społecznościowych. Staram się w nich pokazać, jak wygląda właśnie funkcjonowanie kleszczy również w miastach. Będę porównał środowiska naturalne i miejskie właśnie, tak żebyśmy się przekonali, że te kleszcze w miastach rzeczywiście są. Czasem jest to różnie z liczebnością. Czasem jest ich mniej niż w lesie, czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie. Z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko. Będzie ich na pewno mniej na terenach zadbanych, na trawnikach skoszonych, gdzie nie będzie liści, tam będzie ich rzeczywiście mniej. Natomiast nie będzie takiej sytuacji, że nie będzie ich wcale. Bo równie dobrze może przelecieć ptak, przejść jakieś zwierzę i tego kleszcza nam tam zostawi. Zostawi nam napitą samicę, która złoży jaja i nagle będzie w miejscu, w których teoretycznie kleszczy nie powinno być, będzie ich kilka tysięcy. Więc to naprawdę jest różnie. Z reguły na zadbanych trawnikach ich nie znajdziemy, natomiast nie dajemy 100% pewności, że ich rzeczywiście tam nie będzie. Nie jesteśmy pewni, czy one rzeczywiście nie przywędrowały, a nie były tutaj zawsze, tylko po prostu nigdy na nich nie zwracaliśmy uwagi. To postęp nauki i badań, które wykonujemy, pokazują, że one w miastach rzeczywiście są, ale to nie znaczy, że są od dawna. Mogły być równie dobrze od zawsze. Moje badania zawsze dotyczą 100 metrów kwadratowych. Więc wyznaczam 100 metrów kwadratowych i z nich zbieram flagą kleszcze. Natomiast podczas spaceru nigdy nie szacowałem. Podczas spaceru jestem w stanie zebrać. Nie byłem na tyle odważny, żeby przechodzić nogawkami po roślinności i sprawdzać rzeczywiście, ile tych kleszczy jest. Natomiast jest ich rzeczywiście sporo. Miejsca, którym powinniśmy przede wszystkim unikać ścieżki, bardziej ich skraje tych ścieżek, gdzie te liście są opadłe. Niekoniecznie powinniśmy unikać roślinności, a właśnie tych opadłych liści, gdzie nimf będzie najwięcej.
1: Podczas jednego ze spacerów w okolicach Jeziora Maltańskiego okazało się, że zebranych kleszczy było dwa razy więcej niż w Puszczy Zielonce.
2: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. I tak naprawdę jesteśmy już wtedy chronieni, bo zwrócimy uwagę, czy te kleszcze są. To są organizmy bardzo małe, ale nie mikroskopijne. Więc jesteśmy w stanie wychwycić na ubraniach, na swoim ciele te kleszcze. One też nie atakują z nas nienacka. One potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia. Mamy naprawdę dużo czasu, żeby się przed nimi ochronić. Wystarczy się obejrzeć. Jeden z takich mitów, których często powtarzamy, jest też wilgotność, że one żyją w wilgotności przede wszystkim Xodesinus powyżej 80%. Nieprawda. Ja na największej ilości kleszczy łapałem przy wilgotności 27%. Musimy mieć świadomość, że one przede wszystkim występują. Jeśli już je złapiemy, są na odzieży, wystarczy się po prostu ich pozbyć. Jeśli minęło na tyle długo czasu, że zdążył wkłuć się w nasze ciało, też nie panikujemy. Wystarczy chwycić dobrze kleszcza przy skórze. Unikamy tego, żeby go ścisnąć palcami czy czymkolwiek innym. Ściskamy przy nasadzie skóry i pewnym ruchem wyciągamy. Kleszcz też potrzebuje kilkunastu godzin do umiejscowienia się w skórze i rozpoczęcia tak naprawdę przenoszenia naszych patogenów, czego najbardziej się obawiamy, bo obawiamy się jednak patogenów, a nie samych kleszczy. Kleszcz się naje i odpadnie, bo obawiamy się tych patogenów. Mamy naprawdę mnóstwo czasu, żeby się ochronić przed kleszczem.
1: Kleszcze wcale nie potrzebują bardzo dużej wilgoci i stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. W szpitalu przy ulicy Polnej za darmo rozdawany jest powitalnik.
3: Powitalnik jest to taki zbiór, który był opracowany przy Fundacji Stocznia i Stowarzyszeniem Modlita. I to jest taki zbiór informacji, ale nie tylko, bo to przede wszystkim taki gest wsparcia, zrozumienia i obecności dla rodziców, którzy no często w jednej chwili muszą odnaleźć się zupełnie nowej rzeczywistości, gdzie ich dziecko ma poważne wyzwania zdrowotne, które mogą naprawdę przytłaczać tych rodziców. Często narodziny dziecka z wyzwaniami zdrowotnymi to taki moment pełen emocji, pytań, niepewności ze strony rodziców i my jako zespół pracujący w oddziale neonatologicznym zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie mają wtedy nie tylko procedury medyczne, które wykonujemy, ale również empatia, poczucie bezpieczeństwa, które staramy się dać rodzicom, oczywiście naszym pacjentom bezwzględnie, no i świadomość, że obok są

0: żeby rodzice mieli tą świadomość, że obok są ludzie, którzy naprawdę są gotowi ich wspierać na każdym etapie ich tak trudnej drogi. Powitalnik pomaga nam przeprowadzić rodziców przez ten trudny czas. Tutaj też mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. My też mamy wsparcie ogromne tutaj w zespole psychologów, którzy też dodatkowo prowadzą zajęcia w szkole dla rodziców, ale też jakby tych rodziców wspierają właśnie w tych trudnych chwilach. Ten powitalnik służy też temu, z jakich możliwości wsparcia również finansowego można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu. Też jest taka część, w której jest jak zadbać o siebie.
1: Powiedziała nam Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację, mówi psycholog Anna Stolaś.
2: Żeby móc faktycznie wręczyć rodzicom coś, z czym oni mogą się zapoznać i na oddziale, ale też czy mogą pracować w domu. Trochę dzieje się tak, że mamy taki wspólny język. Mówimy wspólnym językiem, myślimy podobnie o różnych sprawach.
1: Obecnie w klinice Przypolnej dostępnych jest około 200 egzemplarzy powitalnika. W planach są kolejne dodruki.

Rocznik 88, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence. Po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku. Robin Rihanna Fenty to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bójek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi J.O.V.Z., który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i między innymi wspomnianą wcześniej Ponder Replay, czym urzekła J.A.Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Ponder Replay, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10 miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka

Zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

0: Płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depon The Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam. Nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie. Więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe.

0: Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
1: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie. To dobry człowiek. Przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promował

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California Kingbird i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż raz.

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych płyt.

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i, jak się okazało, ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowej

tego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad 250 000 płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli: och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce.

Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli: och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce.

Firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomesa z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Czy tramwaje z Bonn faktycznie się psują? Czy decyzja o zakupie używanych składów z Niemiec była dobra? O tym rozmawiałem w naszym studiu z prezesem MPK Poznań, Krzysztofem Dostatnim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: No i ostatnią naszą rozmowę w tym studiu, ponad pół roku temu, zacząłem od słów, zacznijmy od tematu, który grzeje poznaniaków chyba najbardziej. No i chyba dzisiaj też po pół roku musimy jeszcze raz tak samo zacząć tę rozmowę, czyli tramwaje z Bonn. Na ten moment, ile ich mamy, ile jeździ po naszych torowiskach?
1: Na chwilę obecną jeżdżące tramwaje są dwa. Mamy w tej chwili 10 sztuk na terenie MPK. Są w trakcie transportu kolejne wagony. Temat grzeje, oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby powiedzieć o całym w ogóle projekcie, tak? Bo trudno w mojej ocenie z perspektywy dwóch, trzech lub czterech awarii tramwaju na mieście oceniać te tramwaje negatywnie, a także używać, co niestety pojawia się w przestrzeni publicznej i niestety uważam, że to jest nierzetelność dziennikarska przez różnego rodzaju

0: na środku skrzyżowania i musiał zostać odholowany do zajezdni, popsuł się drugi raz w przeciągu pół roku. Drugi raz w przeciągu pół roku zdarzyła się sytuacja, która faktycznie spowodowała, że ten tramwaj stanął na trasie. Także myślę, że te liczby w jakiś sposób pokazują, że to, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej, czyli te określenia, że jest to złom z Niemiec, że te tramwaje są wadliwe, że to był nietrafiony zakup, absolutnie są nieprawdziwe i będziemy to jako spółka starali się oczywiście korygować, czy jakby przekazywać te właściwe informacje, ponieważ niestety no, żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Widzimy to chociażby po postach, które są publikowane na naszej stronie internetowej i po komentarzach, które się pojawiają pod tymi postami. Z ubolewaniem stwierdzam, że te komentarze, w wielu przypadkach te negatywne, są pisane przez fejkowe konta, konta, które mają za zadanie tak naprawdę walkę polityczną, są hodowane w takich celach i tak naprawdę tam słowa klucze, które się pojawiają w tych wpisach, to jest właśnie złom z Bonn, złom z Niemiec, czyli to jakby ma kreować czy wpływać na opinię publiczną, natomiast myślę, że to jest akurat dobry przykład na to, jak bardzo niebezpieczne są tego typu sytuacje, ponieważ tego typu sytuacje mogą się zdarzać w każdej dziedzinie naszego życia i myślę, że jako społeczeństwo powinniśmy być na to przygotowani i w pewien sposób sobie filtrować jednak te informacje. No oczywiście część tych wpisów moderujemy już zanim one się pojawią na naszym Facebooku, natomiast no, skala tego jest przeogromna i absolutnie nie zgodzę się z takimi wpisami, to jest raz, dwa z opiniami, powiedzmy sobie, znawców tramwajów, którzy pewnie nawet nigdy takim tramwajem nie jechali albo w ogóle z tramwajem nie mają nic do czynienia, a zajmują stanowisko w tej kwestii.
1: Panie prezesie, powiedział pan, że ten jeden zepsuł się drugi raz w ciągu pół roku. Ten drugi, jak to wygląda z nim?
0: Bo
1: to
0: tak, tutaj razie... powiem tak, tutaj nie ma absolutnie niczego do ukrycia i otwarte karty gramy. Faktycznie jedynym problemem, z którym w tej chwili się borykamy, jest to kwestia wyłączania się przetwornic w tych tramwajach. Akurat w przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. Natomiast w przypadku drugiego tramwaju, który niedawno zaczął kursować, zdarzyły się cztery takie przypadki. My w tej chwili badamy, co jest przyczyną, bo to nie jest tak, że to się zepsuje i to trzeba naprawiać, ponieważ okazuje się, że po ponownym jakby resecie tramwaju i załączeniu systemu te urządzenia działają z powrotem. W związku z tym coś powoduje sytuację taką, że ono się na chwilę wyłącza. Oczywiście to nie zagraża, tutaj też podkreślę, w żaden sposób bezpieczeństwu pasażerów, no bo ten tramwaj normalnie się zatrzyma, z tym, że nie może kontynuować jazdy. Tutaj motorniczy musi zastosować odpowiednią procedurę, wykonać tak zwany twardy reset. To jest nieco dłuższa sytuacja niż taki tak zwany, my to branżowo mówimy, miękki reset. Może to zajmować minutę, dwie. Natomiast wiemy, że po dokonaniu takiego twardego resetu okazuje się, że te wszystkie urządzenia działają sprawnie. I w tej chwili, co robimy w tej chwili? W tej chwili badamy, tak naprawdę staramy się znaleźć przyczynę tego, co powoduje wyłączanie się tych przetwornic. Po pierwsze, na jednym z tramwajów, w którym właśnie doszło do tego zdarzenia po pół roku, tak? Czyli po pół roku eksploatacji to wystąpiło, zamontowaliśmy szereg czujników, przyrządów, które mają za zadanie pokazać, jakie sygnały wpływają do przetwornicy, co może powodować, bo przypuszczam, że przyczyna będzie banalna. To może być przyczyna naprawdę bardzo błaha, natomiast trzeba ją znaleźć, aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.
1: A czy w Niemczech też to się działo? Wy rozmawialiście z Bonn?
0: Rozmawialiśmy z Bonn, w Niemczech to się nie działo, natomiast powiedzmy sobie otwarcie. Tramwaje funkcjonujące w Bonn, a funkcjonujące w Poznaniu, to jest no nieco odrębna historia. Te tramwaje u nas zostały też przystosowane na napięcie 600 V. Tam jeździmy na napięciu 750, w związku z tym musiały zostać przeprogramowane. Aczkolwiek może nie widzimy tutaj w tym przyczyny, ponieważ no to zostało dokonane przez firmę Siemens, czyli producenta tych tramwajów. Tutaj co ważne, co podkreślę też, w przypadku zakupu tramwajów używanych to wsparcie producenta jest no znacznie mniejsze niż w przypadku tramwajów nowych, gdzie mamy gwarancję, gdzie jest pełna dostępność części. Oczywiście to może być wykorzystane jako kontrargument, po co w takim razie kupujemy tramwaje używane, ale myślę, że to już tyle razy argumentowaliśmy po co i dlaczego i z czego ta sytuacja wynika, że to są pewne koszty, z którymi się liczymy i które kalkulujemy jakby w ten cały projekt. Tak? Natomiast być może kwestia

0: Tego, że te tramwaje, akurat te dwa pierwsze, które zaczęły kursować po Poznaniu, one przez jakiś czas jednak już stały. One stały, ponieważ w Bonn część tramwajów już była odstawiona, część tramwajów jeszcze funkcjonuje. Być może będzie błaha przyczyna typu, nie wiem, zaśnięciała końcówka kabla, która gdzieś pod wpływem ruchów tramwaju na mieście się przesuwa i powoduje gdzieś zanik napięcia przez moment i ta przetwornica się wyłącza, czy przechodzi w tryb awaryjny. Pragnę uspokoić, znajdziemy to. Jeden tramwaj jeździ, ten drugi w tej chwili jeździ technicznie, ponieważ jest właśnie oprzyrządowany tymi wszystkimi urządzeniami pomiarowymi i staramy się ustalić przyczynę, żeby dojść do tego faktycznie, jak temu zapobiec.
1: Panie prezesie, czy te wstrzymania ruchu, one wpłyną, te awarie różnego rodzaju, one wpłyną na to, ile tych tramwajów ostatecznie z Bonn do nas trafi? Inaczej, czy podjąłby pan w tym momencie taką samą decyzję o tym, żeby te tramwaje z Bonn w ogóle zakupić?
0: Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że mimo, że ta decyzja była podjęta dużo wcześniej, bo ponad 3 lata temu, czyli jeszcze w sytuacji braku naszej wiedzy co do możliwości uzyskania dofinansowania na zakup nowych tramwajów, to ta decyzja, uważam, była bardzo dobra i co pragnę podkreślić, jeżeli mówimy o świecie branżowców, naszych kolegów z innych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. I ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje, jeszcze poznaniacy przekonają się o tym, że warto było, ponieważ tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje w Poznaniu. W związku z tym 30 nowych tramwajów, tak, które już jeżdżą po Poznaniu, które zostało wprowadzonych do końca 2025 roku, one w zasadzie wycofują 30 starych pociągów typu 150 na, które, tak jak powiedziałem, za chwilę będziemy żegnać. Natomiast te tramwaje z Bonn będą wycofywały kolejne wysokopodłogowe tramwaje, jakimi są Modelcy Alfa. I znowu tutaj trzeba dodać, tak, że gdybyśmy znowu tych tramwajów nie kupili, to musielibyśmy władować w kasę w naprawy główne tych wysokopodłogowych tramwajów, które nadal byłyby wysokopodłogowymi tramwajami. Tutaj za nieporównywalnie mniejsze pieniądze mamy tramwaj niskopodłogowy, dwukierunkowy. Tramwaj, który też w przyszłości będzie stanowił dobrą bazę do remontu i do kolejnego jakby przedłużenia życia tego tramwaju na kolejne 15 do 20 lat.
1: Wspomniał pan prezes o Konstalach. Kiedy one ostatecznie znikną z naszych torowisk? Mamy już jakąś datę?
0: Zajawkę tak tutaj państwu sprzedam. Planujemy w weekend 30-31 maja uruchomić specjalną linię w ramach linii turystycznej. Będzie to linia, która będzie funkcjonowała na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Starołęka a pętlą Górczyn. Dlaczego taka? Dlatego, że na tej trasie kursowały pierwsze 105 w 1975 roku i na tej trasie pożegnamy te wagony typu 105A. Zostało 5 pociągów jeżdżących z tych tramwajów liniowych. Te tramwaje się pojawią. Pojawią się również 2 pociągi historyczne, które pozostaną już w kolekcji taboru historycznego MPK Poznań. Oczywiście będzie to w pewien sposób symboliczne pożegnanie, bo tak jak powiedziałem, mamy czas do końca czerwca, aby te tramwaje wycofać i protokolarnie zezłomować, ponieważ jest to z kolei też wpisane we wniosek o dofinansowanie na zakup nowych tramwajów, gdzie musimy, tak mówiąc kolokwialnie, łeb za łeb zastąpić.
1: I to jeszcze na koniec. Reszta tramwajów z Bonn. Kiedy się pojawią na naszych...
0: Tak, ja myślę, że to też o tym trzeba powiedzieć, że tak. W tej chwili pracujemy nad trzecim wagonem. Jesteśmy również w przeddzień podpisania umowy z firmą, która nas w tym procesie wspomoże. To znaczy, do tej pory ten proces przygotowywania tramwajów z Bonn do standardów poznańskiej komunikacji wykonywali tylko i wyłącznie pracownicy MPK Poznań. Tak jak powiedziałem, wiele czynników się złożyło na to, że to był proces dłuższy niż zakładany. Przede wszystkim odbiory nowych tramwajów, kwestia też zdobycia wiedzy w kontekście tych tramwajów z Bonn. W tej chwili będziemy wspomagali się firmą. Mamy taką umowę, że będzie to wykonywane na terenie zajezdni MPK. Będzie to również, ma to również się zamknąć w takich samych kosztach, jakby to robili nasi pracownicy. Po prostu my nie będziemy naszych pracowników odciągać od codziennych zadań związanych z utrzymaniem pozostałego taboru MPK. I sądzę, że jakby umowa przewiduje, że co około 35 dni kolejny tramwaj będzie uruchamiany. W tej chwili nie chciałbym powiedzieć finalnie, ile tych tramwajów będzie uruchomionych, bo tak jak pewnie Państwo śledzą, część z tych tramwajów jeszcze po Bonn kursuje. My mamy w umowie zagwarantowany zakup do 24 tramwajów, natomiast przy

0: Każdym transportem, każdy tramwaj odbieramy indywidualnie, w związku z tym finalnie podejmiemy decyzję, ile tych tramwajów będzie. Być może sprowadzimy wszystkie, a niektóre posłużą jako taki magazyn części zamiennych do tego, aby uruchomić na przykład 20 sztuk. Nie chcę w tej chwili naprawdę rzucać takiej liczby.
1: Jasne. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był prezes NPK Krzysztof Dostatni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
1: W Komornickim Centrum Integracji Społecznej działa kwiatodzielnia. Służy ona do wymiany roślin między mieszkańcami.
2: Maria Stangierska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach.
3: Od jakiegoś czasu tutaj przy Centrum Integracji Społecznej działa kwiatodzielnia. Czym ona dokładnie jest i skąd pomysł się wziął na to, żeby kwiatami się dzielić?
2: Początek był taki, że założyliśmy sobie ogród w Centrum Integracji Społecznej i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby pozyskać kwiaty, ale też się móc z nimi dzielić. I na kształt trochę takich jadłodzielni stwierdziliśmy, że możemy stworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać kwiaty albo też będą mogli sobie zabierać od innych mieszkańców. I początek był taki, że na początku mieliśmy dużo naszych własnych kwiatów, które mogliśmy powkładać do doniczki, podzielić się nimi. Stworzyliśmy grupę, dzięki której mieszkańcy dowiedzieli się, że jest coś takiego jak kwiatodzielnia, no i czekaliśmy na reakcję. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, ponieważ osób, które chcą mieć kwiaty albo hodują, jest bardzo dużo. Początkowo pomysł był taki, że będą to kwiaty ogrodowe, no ale w zasadzie nic nie szkodziło, żeby te kwiaty były również domowymi kwiatami. Tym bardziej, że od wiosny do takiego ciepłej jeszcze jesieni możemy te kwiaty po prostu zostawiać. A naszym plusem olbrzymim było to, że jesteśmy codziennie, praktycznie oprócz weekendów, ale tam weekendy też sobie załatwiamy sprawę podlewania i możemy je po prostu podlewać. Co było najważniejsze? Podlewanie kwiatów.
3: Mówiliśmy o tych podobieństwach trochę do jadłodzielni. Z tym, że z jadłodzielnią jest tak, że po prostu człowiek przyjdzie, widzi co to jest, zabierze i zje. Z kwiatami jest trochę inaczej, każdy kwiat potrzebuje trochę inaczej. Czy nie ma takich obaw, że ktoś weźmie kwiat, którego nie będzie umiał obsłużyć?
2: No, wydaje mi się, że tu chyba osoby, które biorą kwiaty, są bardziej świadome tego, co chcą, albo jakie kwiaty potrzebują do domu, czy to są małe, czy duże, no bo to bardzo często miejsce określa, jakie kwiaty możemy i czy mamy dużo słońca. To, co my robimy, jeżeli możemy i jesteśmy w stanie wychwycić w moment, kiedy ktoś zostawia nas kwiaty, przykleić nazwy z kwiatem i napisać, czy to jest ogrodowy, czy to jest domowy, napisać nazwy. Czasami, jeżeli wrzucamy na stronę grupy danego kwiata, to szukamy w internecie, jaki kwiat ma wymagania. No nie zawsze nam się to udaje, bo wymiana jest tak szybka czasami, że pewnego dnia przychodzimy, w danym momencie dnia nawet przychodzimy, stoi 6 nowych kwiatów, za chwilę tych kwiatów nie ma, za chwilę przychodzą nowe. No i to widać, jak bardzo ta kwiatodzielnia jest potrzebna.
3: To trochę taki komornicki trójkąt bermudzki, że coś się pojawia i zaraz znika. Jakie kwiaty tutaj najczęściej zostawiają ludzie?
2: Trudno powiedzieć, jakie kwiaty zostawiają ludzie. Ja na przykład osobiście wzięłam dwie olbrzymie donicy skrzydłokwiata. Bardzo mocno się rozrastają, co też jest super, że dało się po prostu pozyskać sadzonki i z każdej dużej donicy miałam około 30 sadzonek, które po prostu powkładaliśmy już nawet do wody, wiaderka z wodą, bo nie mieliśmy nawet tylu doniczek, tylu ziemi, żeby to zostawić na półce. Rozeszły się w ciągu 2 dni. To jest takie trochę zabawne, że tak 2 dni, ale to widać, że naprawdę ludzie chcą mieć kwiaty. I czasami to też jest fajne dla osób, które nie mają

ziemi, żeby to zostawić na półce. Rozeszły się w ciągu 2 dni. To jest takie trochę zabawne, że tak 2 dni, ale to widać, że naprawdę ludzie chcą mieć kwiaty. I czasami to też jest fajne dla osób, które nie mają...

0: słupki. Słupki są malowane troszeczkę jak słupki graniczne, biało-czerwone, żeby z daleka było widać naszą kwiatodzielnię. Zresztą rzeczywiście bardzo mocno przyciąga uwagę. No i napis kwiatodzielnia, żeby i ogólne zasady, jak to powinno wyglądać, że zostawiamy kwiaty zdrowe, że można, zrobiliśmy, że tak od 1 do 3 sobie sadzonek zabierać. No jeżeli ktoś potrzebuje więcej, no to trudno, no niech zabierze więcej. Aczkolwiek no aż tyle nigdy nie mamy jednorazowo, żeby zabrać 5-6 kwiatków do domu. No i to jest wszystko.
1: I do kiedy będzie stało? No bo podejrzewam, że jak przyjdą te większe mrozy, no to trzeba będzie.
0: No nie mamy tak jak są książki, że książki są w regałach i pozamykane, bo to są te miejskie regały, co są z książkami. Nasz regał jest zupełnie otwarty, no ale dzięki temu też kwiaty mają i w razie czego deszcz, bo gdy pada i światło, no wylewamy z doniczek, jeżeli jest za dużo. I tak będzie, no myślę, że do momentu, kiedy zaczną się pierwsze przymrozki, no to wtedy trzeba będzie zakończyć akcję do przyszłej wiosny, ale teraz właśnie wymyśliliśmy w piątek, że można by to rozszerzyć jeszcze o osłonki do doniczek, bo bardzo często zostają osłonki do doniczek i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Wyrzucić głupio, nie ma komu dać,

0: co z tego wszystkiego.
1: Tak, zdecydowanie najważniejsza i fajnie to propagować i żeby w innych miejscach w Poznaniu czy wokół powstawały kwiatodzielnie, bo widać naprawdę duże zainteresowanie i duży taki bardzo pozytywny odbiór. I nie należy się tego bać, bo są takie miejsca jak domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, gdzie można postawić regał, po prostu postawić regał na zewnątrz i tylko pilnować, żeby od czasu do czasu ktoś posprzątał, no przetarł po prostu półki i podlał kwiaty. To jest wszystko. I tak to ma działać. U nas to się świetnie sprawdziło. Przyjeżdżają też firmy, które zajmują się zakładaniem ogrodów. I czasami tym firmom zostają kwiaty. Oni mają już dużo tych kwiatów, czasami nie ma gdzie przechować. I to jest świetne miejsce, żeby tego kwiata zostawić, żeby ktoś po prostu skorzystał i niech komuś służy i ładnie wygląda.
2: Z Mają Stangierską z Centrum Integracji Społecznej rozmawiał Bartek Łojewski. Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
3: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
4: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
3: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112. To jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
4: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
3: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym, obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
4: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
3: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć,

0: jest jakiś konstans.
1: Tomasz.
2: Michał.
3: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
1: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
3: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
2: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to do tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
1: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
3: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
2: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować lekko.
3: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia dlaczego.
1: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
2: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiem, kto bierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no znały nasze dane, nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
3: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
1: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
2: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
1: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tew społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
2: Umiejętnościami różnymi na przykład.
1: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
2: Strażaków, policjantów.
1: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
2: Dokładnie.
1: Też.
2: Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę,

0: nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób za wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
2: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator-trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
2: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
3: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też daje duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, które, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
3: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
3: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
4: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
4: Tak, ze strony osoby

0: zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
0: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał i ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
2: A tematem tym zajął się Dominik Rutkowski. Ponad 120 miejsc spotkań ze sztuką uliczną zaprezentowano czwartą edycję mapy murali, graffiti, neonów i typografii. O artystach, których prace pojawiły się w wydawnictwie, mówi autor Tomasz Bombrych.
3: Od wspomnianych właśnie Noriakiego, którego już chyba trudno przeoczyć, jego pana Pereskopa Watchera w Poznaniu. Jak się raz zobaczy, to już wszędzie się go widzi. Murale KW, które też są bardzo znane, coraz bardziej rozpoznawalne, też w różnych innych kontekstach się pojawia. Są art, ale też realizacje właśnie te, które dalej funkcjonują, te ostatnie murale z festiwalu Outer Spaces. Ciężko tych wszystkich autorów zebrać, no chociażby to studio Mural, które też wiele realizacji w Poznaniu ma na swoim koncie, ale też z czego się cieszę, jest dużo realizacji takich anonimowych, no bo to też jest taki trochę początek i clue tak naprawdę Siddhartu, że jest to sztuka pierwszoulotna, a po drugie anonimowa.
4: Jak wygląda w ogóle dobór prac do tej mapy? No bo rozumiem, że nie wszystkie murale w Poznaniu da się zawrzeć na tych kilku kartkach papieru.
3: No, starałem się, żeby to był maksymalnie bogaty przegląd, żeby znalazły się tam prace i te stare PRL-owskie, które mają dalej swój klimat. Wielkoformatowe, te mniejsze neony, które historycznie gdzieś tam są ważne dla tego miasta. No i stara typografia, część z tych starych napisów reklamowych jest odrestaurowywana i eksponowana jako ważny element budynku czy miejsca.
4: A jak to wygląda z neonami? Czy one wracają powoli do miasta?
3: Wracają, zwłaszcza, że był konkurs miejski na realizację neonów w centrum i też jeden z nich się tutaj znalazł w braku kultury, więc no, moda na neony zdecydowanie wraca, z czego się bardzo cieszę.
4: Jak ta mapa nadąża za nowymi muralami?
3: Na tyle i na ile może. No, jakby musimy w pewnym momencie powiedzieć stop. Terminy i druki są bezlitosne, więc tak jak wspominałem, że jak wczoraj się dowiedziałem, na Jeżycach powstał kolejny bardzo fajny mural z Marią Curie-Skłodowską, no ale od tego też będzie mapa internetowa i tam będą najbardziej aktualne wersje tej mapy papierowej.
4: Mieszkam w Poznaniu od urodzenia i często włóczę się po tych poznańskich ulicach. Czy ja dla siebie też znajdę coś w tej mapie nowego, coś, co może mnie zaskoczyć?
3: No, wydaje mi się tak i mam taką nadzieję, że będą takie lokalizacje, które będą w jakiś sposób zaskoczeniem. Polecam głównie te, które znajdują się na dziedzińcach, bo to są takie dosyć nietypowe lokalizacje, no bo te wielkoformatowe łatwo dostrzec tak naprawdę, czy z ulicy, czy skręcając, czy patrząc jakieś trasy. Te podwórkowe są mniej oczywiste, ale dzięki temu mają swój klimat, urok i bardzo zachęcam, zwłaszcza też jeden z nich na Jeżycach znalazł się na tym mój top ten, bo to jest taki jeszcze fajniejszy według mnie sposób zwiedzania tego miasta, gdzie rzeczywiście odkrywamy taką zupełnie inną jego twarz.
4: No właśnie, a dla turystów jak może się przysłużyć ta mapa?
3: Może pokazać Poznań bardziej żywy, twórczy, gdzieś tam z daleka od tych klasycznych, które są bardzo fajne i ciekawe, ale przy okazji, jeśli ktoś będzie miał tą mapę w ręku, może gdzieś tam sobie zajrzeć dalej, coś odkryć, a przy okazji zobaczyć też zupełnie inne Poznań.
4: Słyszałem też taką opinię, że niektóre murale w Poznaniu no nie są aż na takim wysokim poziomie artystycznym. Czasami też są po to, żeby przykryć te gorzej wyglądające budynki. Jakby się pan do tego odniósł?
3: Jest też zarzut związany z muralozą, czy to Polski, czy Poznania. Niemniej oceniać takie realizacje, bo tutaj podchodzę z założeniem, że każdy ma swoją estetykę, swój gust i dla jednej osoby może być to estetycznie brzydkie, dla innych może mieć to jakąś wartość, więc nie chciałem właśnie tutaj dokonywać aż takiego wyboru, żeby wykluczać z tego murale, które gdzieś tam mogą

0: być, nie wiem, estetycznie nieatrakcyjne, bo tak jak mówię, jest to wybór bardzo subiektywny, więc jest to jakiś wybór, ale też przekrój.
1: To wszystko w rozmowie prowadzonej przez Ari Habir.

0: Reklama.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z

0: rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
1: Reklama.

0: promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Czy będzie nocna zmiana? No właśnie będzie, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj wolne, mam nadzieję, że jest wszystko git.

którym będzie naprawdę bardzo cudownie. Joker i Bajerantka to na początek, pojawi się też Dawid Podsiadło, To co masz ty, będzie też morze, nad morze też pojedziemy. Mam nadzieję, że u was jest wszystko git. 609 86 9869, dajcie znać, a ja się z wami witam, Marcinek, dzień dobry.

No i jak tam załogo, mija wam ten piękny poniedziałkowy wczesny poranek? Mam nadzieję, że mija dobrze, chociaż poniedziałki no to różnie bywa. No mi ten poniedziałek bywa tak dosyć, można powiedzieć, boleśnie, bo tak jak wam mówiłem tydzień temu, przez cały weekend z wujkiem, tatkiem wspólnie malowałem barierkę i dzisiaj po prostu czuję się nie do końca dobrze, bo nie dość, że jestem zmęczony fizycznie, to jestem jeszcze cały zjarany od słońca. Naprawdę no, nie zabezpieczyłem się, Marcinek nie pomyślał i przez cały weekend 8 godzin na początku szlifowaliśmy tą

0: barierkę, usuwaliśmy tam mech, bo to wszystko było porośnięte. Następnego dnia było gruntowanie, a trzeciego dnia było malowanie. Aż w końcu patrzę na swoje ręce i są naprawdę tak czerwone, że bracie, chyba teraz muszę jakiegoś pantenolu użyć i ogarnąć temat bardzo szybko. Mam nadzieję, że to minie i nie będzie żadnego przypału, ale jeszcze widzę, że na nodze mam farbę niedomytą, więc chyba jakiś rozpuszczalnik albo jakimś innym sposobem jakoś to wyczyszczę i nie będzie żadnej lipy. A u was jak tam minął ten weekend, jak tam mija ta noc? 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Jak malowaliście, to się też tym pochwalcie. Jak słońce was dotknęło, no to też. No bo było myśleć wcześniej, no. I już ja się domyślam, co mogła czuć karkówka, którą ostatnio zostawiłem na grillu. No bo ona się spaliła, a ja się spaliłem tak samo jak ona, albo nawet bardziej.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: No ale Marcinek, no bez czapki malowałeś, no. No muszę się przyznać, że tak. Mam nadzieję, że w przyszłości wyciągnę z tego lekcję i SPF będzie na skórę nałożony, a barierka będzie idealna. Chociaż teraz patrzę na nią i no w takim stanie jest dosyć ładny, więc warto było się przemęczyć, no bo już jest temat ogarnięty i o to właśnie chodzi, żeby ogarniać tematy i żeby do przodu biec. A u was jak tam mija ta noc? Dajcie znać. 609-86-9869. Czas na zmiany. Teraz gramy.

To kasa w Vox FM, a kasiaste przyrodnicze pytanie zadał nam Mati. Marcinku, ja w sobotę kosiłem trawę. Rano wstałem w niedzielę i byłem cały pogryziony przez komary. Teraz w pracy ciągle się drapię. Czy może wiesz, jak sobie ulżyć? No wiesz co, ja proponuję, jest taki magiczny środek, mianowicie pół litra. Pół litra środka, który pomoże goić się ranom. Jaki to środek, nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać. 609-869-869. Jak uratować Matiego przed komarami? Dajcie też znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności. Mati, ciebie wpisuję, już jesteś, a z tymi komarami jakoś sobie poradzimy. I komara

0: Zabadak to utwór, który chyba nie pozbawi nas moralności?
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, gdzie jesteście i co robicie. A tak tej nocy tak się składa, jest z nami Robert z Rotterdamu, który pozdrawia wszystkich. Dzięki, Robert, że jesteś. Jest też Dawid, jest Roger z Lublina. Hej, Marcinek, ja nigdzie nie pojechałem na ten weekend, chociaż tak było ciepło. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No ale spokojnie, Roger, lato dopiero się zaczyna, jeszcze gdzieś tam pojedziesz. Ważne, że z kotkiem posiedziałeś, że twój kot jest szczęśliwy, ty jesteś też szczęśliwy i o

To w tym wszystkim chodzi, żeby taką pozytywną energią się karmić. Jest też Mati od komara. Spokojnie, Mati, nie bój się, ten komar cię więcej już nie ukąsi. Trawę na działce ogarnąłeś? Ogarnąłeś. Kosiarka działała? Działała. Komar ukąsił, ale już więcej nie ukąsi. Nie bój się, zaraz jakieś znajdziemy dla siebie porady, tak żeby więcej nie było przypału. Obecna jest też Monika. Dzięki, Monika, że jesteś w nocnej zmianie razem z nami. Jest też Maciek Ochroniarz.

0: gadka o 4 nad ranem, także spokojnej nocy dla wszystkich służb mundurowych i osób będących w pracy. No to ja ci powiem, Maciek, że jesteś kozak gość. No o 4 rano czuwałeś, nie zasnąłeś, patrzyłeś na ten monitoring i złapałeś go tak, nie kradnij, i bardzo dobrze, o to w tym chodzi. Jesteś, bracie, mistrzem i jesteś mocniejszy niż niejedna gerda.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: I oczywiście z Kobelek. No bo Skobelek jest mocny, jak go tam dobrze zastrugasz, ale ja wiem, że Maciek to jest mocniejszy gość. Fajnie, że jesteście razem z nami, fajnie, że jesteście w Nocnej Zmianie, czyli programie, który tworzymy wszyscy razem. Oczywiście w każdej chwili możecie się jeszcze zameldować, 609-869-869. Muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Zabiorcie stąd, to już teraz przed nami.

Selece w klapkach, a tu mnie jakiś, a? Chyba komar ugryzł. A propos komarów, odezwał się Mati. Na komary jak już ukąsi, to rzeczywiście pół litra jest najlepsze. Ale zanim ukąsi, to najlepszą ochroną jest atak. Komary bzykają, my bzykajmy przed komarami. No, ciekawe stwierdzenie, Mati, nie wiem skąd to wziąłeś. A pół litra środka do dezynfekcji na pewno się przyda. Także uważajmy, dzięki Mati, że poradziłeś mi, Matiemu i całej załodze. Chrońmy się przed komarami, tak szybko umierają.

Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, a ja bardzo lubię Wojtka i Paulinę, którzy teraz wracają z Hiszpanii. Bezpiecznej drogi dla was, kochani. Fajnie, że jesteście w tym wszystkim razem. Jest też Patryk, który pozdrawia ze Szwecji. Patryk, ty to jesteś naprawdę bardzo fajny gość, bo w sumie dzięki tobie muzyka w rytmie hitów wybrzmiewa po drugiej stronie morza. I coś czuję, że ryby są z tego powodu też szczęśliwe. Jeszcze pytanie jakie? Po drugiej stronie mostu też jesteśmy. Lambery to już teraz gramy.

0: Bywa różnie. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem Rzeszowa. Temperaturowo witamy lato, bo 15 stopni zobaczymy w centrum i na południu, a najzimniej będzie na północnym wschodzie, bo 8-9 stopni zanotują termometry w Suwałkach i w Białymstoku. W dalszej części dnia słonecznie w całej Polsce, powyżej 20 stopni w centrum i na zachodzie, czyli co, no, farba na pewno wyschnie? I nie będę musiał jeszcze raz tym wałkiem tam malować.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Chociaż kto wie, jak jakieś zacieki będą, to może być z tym różnie. A tak się składa, że w tej godzinie nasza zabawa też będzie dotyczyć malowania, więc się przekonamy, kto nas ukłamie w temacie pędzla, wałka, białej farby i pytanie, czy się ona wyleje? No i kto ją wyleje? Możliwości są trzy. Albo będzie to Marcin, albo będzie to Marcinek, albo będzie to Miros. Bądźcie z nami koniecznie. Nagrody od Vox FM będą dla was czekać. Czy farbowaty? To się przekonamy. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM. Ten wasz świat. To na początek.

Coldplay, który pięknie namalował nam godzinę pierwszą 10, ale pośród tych pędzli, pośród tych wałków i tej folii jest jakiś kłamca. Pytanie, kto nim będzie? Czy będzie nim Marcinek? Czy będzie nim może Picasso Miros? Albo może jednak Marcin? No zaraz się przekonamy. Na pewno nie będzie to nikt obcy.

0: zabrakło nam gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: Oskar, lepiej wróć tam, gdzie nikt nie kłamie.
2: Kto tu kłamie?
1: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na budowę, gdzie prace malarskie wykonuje Marcinek, Marcin oraz Miros. Zobaczymy, który z tych panów dobrze zakryje nierówności i przy okazji nie będzie kłamał. A więc, czy jest to Marcin?
3: Żeby nowa farba dobrze trzymała się podłoża, poprzednią trzeba dokładnie zeszlifować.
1: A może jednak to Marcinek kłamie? Aby po wykonanym malowaniu pędzel jeszcze trochę nam posłużył, najlepiej porządnie go wyszorować. A może ten pseudo Picasso Miros kłamie?
4: Ja bym chciał powiedzieć tak, że wszystkie płoty, altany czy balustrady najlepiej jest malować w pełnym słońcu, kiedy żar leje się z nieba. Dzięki temu farba szybciej wyschnie, a my będziemy wreszcie po robocie.
2: Kto tu kłamie?
5: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
1: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję co? No wiadomo, tak zwanego kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto będzie chciał nas oszukać w temacie malowania. Czy jest to Marcinek? Czy jest to Marcin? A może jest to Picasso Miros? Halo, halo, kto jest z nami? Odbieramy pierwszy telefon.
6: Siemanko, Michał z tej strony.
1: Siemanko, Michał, co robisz? Gdzie jesteś, bracie? Malujesz coś, czy nie malujesz?
6: Ostatnio malowałem.
1: Tak? No to się znasz na temacie, widać. No a gdzie jesteś?
6: Mam jeszcze raz.
1: Gdzie jesteś teraz, w tym momencie?
6: W aucie.
1: A, czyli sobie jedziesz gdzieś tam i tam nie ma żadnych prac malarskich, ale wcześniej robotę robiłeś.
6: Nie.
1: Dobra,
6: nie, tam nie ma.
1: Michał, powiedz mi, kto tej nocy jest malarskim oszustem?
6: Wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi były poprawne.
1: No, niestety nie, ale niech ci będzie. Poczekaj, sprawdzę jeszcze dokładnie. Ale no nie maluje się w pełnym słońcu. No, Miros tutaj oszukał. Ale spokojnie, Michał, mam dla ciebie malarskie nagrody pocieszenia, które lądują właśnie do ciebie. Więc mam nadzieję, że się z tego powodu cieszysz.
6: Bardzo.
1: No i bardzo dobrze, fajnie, że jesteś z nami. Fajnie, że pomalowałeś, co miałeś pomalować. I

0: niestety nie, ale niech ci będzie. Poczekaj, sprawdzę jeszcze dokładnie. Ale no, no nie maluje się w pełnym słońcu, no Miros tutaj oszukał, ale spokojnie Michał, mam dla ciebie malarskie nagrody pocieszenia, które lądują właśnie do ciebie, więc mam nadzieję, że się z tego powodu cieszysz.
1: Bardzo.
0: No i bardzo dobrze, fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że pomalowałeś, co miałeś pomalować.

0: Zbudowali pięknie swój cały świat.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo jakby było trzeba, to ja wiem, że Michał Furę też by pomalował.

0: To Kama Sutra, teraz i wciąż.
1: Co Kama Sutra? Widzisz? Michał przyznał mi rację, a to ty się nie znasz na malowaniu. Co z tego, że w pełnym słońcu? Dobrze było, dobrze zrobiłem robotę.
0: Ta, te zacieki to co?
1: Co zacieki, no? Jeden, może dwa, może cała ściana.
0: No właśnie, panie Mirosie, no i co z tym malowaniem będzie? Trzeba wszystko poprawić, ale tak już jest z Picasso Mirosem. Nasza zabawa wraca już za tydzień, bądźcie z nami koniecznie, bo nagrody, takie letnie, będą na was czekać.

Red Queen, mówisz, że mnie kochasz, a wy za co kochacie swoje mamy? No właśnie, odpowiedź brzmi za wszystko. No, a tak się składa, że w Vox FM już niedługo wystartuje nasza akcja Świętuj Dzień Mamy razem z Vox FM. Wystarczy wejść na specjalną stronę i napisać, dlaczego to twoja mama zasługuje na wypoczynek i relaks. Vox FM. I wtedy dla niej macie szansę wygrać 2000 zł na pobyt w takim fajnym hotelu, w którym mama odpocznie, pomarzy sobie trochę i spędzi czas tak jak chce. voxfm.pl, tam wbijamy, tam piszemy i być może nagroda trafi właśnie do twojej mamy. Daj szansę, napisz, kto wie.

Ale to pięknie poleciało, załogo. 52 minuty po godzinie pierwszej. Już tą godzinę mamy na zegarze i udało się naprawdę dużo zrobić. Między innymi Gervasi zaczął kręcić pauzę. Serwaty dojechał do końca. Mściwo i chroni budynek niczym Gerda, a Augustyn w magazynie całą paletę sam przerzucił. No, to jest silny chłopak. Niczym Ekstazy. To też jest silny gość, którego kiedyś mylono z ochroniarzem zespołu. A pan to jest ochroniarzem? Nie, ja śpiewam, naprawdę? No tak, no Ekstazy chciałem być przed nami, a już za chwilę kilka prostych prawd. Gramy.

To piękna piosenka z albumu Magnes, Reni Jusi z Kilka prostych prawd w Vox FM. A prawda jest taka, że dochodzi nam godzina druga, więc ja wam bardzo dziękuję załogo za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, to jest taki moment, kiedy jesteśmy razem i się nawzajem wspieramy. Dzięki, że wy mnie też wspieracie. Bo to jest między nami taki czysty, fajny układ. Był z wami Marcinek, trzymajcie się, cześć!